jak mam żyć. Ja mądrzejsza chciałam być. Ciemno jest, boję się. Nie chcę tego, nie, nie, nie. Teraz wiem, zrobiłam źle. Panie, błagam, ratuj mnie.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Przed dzień rocznicy wyboru kardynała Roberta Prewosta na papieża Leona XIV polscy biskupi celebrowali mszę świętą w jego intencji w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Zebranych wiernych przywitał nuncjusz apostolski arcybiskup Antonio Guido Filipazzi.
2: Wyrażam głęboką wdzięczność wszystkim, którzy się jęli zaproszeni na spotkanie się ołtarzu pański w Siebrzeń pierwszej rocznicy wyboru Ojca Świętego Leona XIV na następcę Świętego Piotra.
1: Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Wskazał, że głównym zadaniem każdego papieża jest głoszenie miłości Chrystusa i strzeżenie jedności Kościoła.
3: Ta posługa, która rozciąga się między dwoma biegunami, rozeznawaniem działania Ducha Świętego w historii oraz strzeżeniem jedności zakorzenionej w miłości Chrystusa. Papież nie stoi ponad Kościołem. On jest w Kościele jako ten, który słucha, rozpoznaje i jednoczy. Jego zadaniem jest strzeżenie, aby Kościół nie utracił swojego źródła, a więc Chrystusa i Jego miłości.
1: Arcybiskup wyraził nadzieję, że Leon XIV przyjedzie do Polski.
3: Oczekujemy go z radością i nadzieją. Niech przybędzie do nas jako pasterz i ojciec, aby umacniać wiarę naszego narodu. Szczególną okazją naszego zaproszenia jest 150. rocznica objawień Giedrzwałckich, ale także przygotowanie do wielkiego jubileuszu odkupienia 2000 lat od zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
1: W liturgii uczestniczyli także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Kardynał Robert Prewost, prefekt dykasterii do spraw biskupów, został wybrany na papieża 8 maja 2025 roku po śmierci papieża Franciszka. Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. W przyszłym roku przypada 40. rocznica jego śmierci. W uchwale podkreślono, że ksiądz Blachnicki był m.in. więźniem niemieckiego obozu Auschwitz, założycielem ruchu Światło-Życie oraz twórcą krucjaty wyzwolenia człowieka. To bardzo dobra decyzja, komentuje biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.
4: Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że życie księdza Blachnickiego było piękne, święte i warto pokazywać to życie także współczesnemu młodemu pokoleniu Polaków. A może też i będziemy jakoś o krok bliżej tego momentu, kiedy będziemy mogli się cieszyć radością wyniesienia do chwały ołtarzy czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, o co wszyscy gorąco się modlimy.
1: Proces beatyfikacyjny księdza Blachnickiego rozpoczął się w 1995 roku.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Piątek na Jasnej Górze rozpoczną się ostatnie przed wakacyjną przerwą Jasnogórskie Dni Skupienia. Ta edycja poświęcona jest świętym nie z obrazka. Na spotkaniach przypominane są historie świętych, którzy mimo życiowych trudności osiągnęli niebo. Nauki będzie głosił Paulin ojciec Marcin Ciechanowski.
5: Zapraszam bardzo serdecznie na ostatnie spotkanie z cyklu Święci nie z obrazka, czyli o prawdziwych świętych w prawdziwych tarapatach, kłopotach. Zawsze cykliczne są wydarzenia. Ten cykl się kończy. Następny dopiero w grudniu, ale to już będzie nowy temat. Serdecznie zapraszam na słuchanie Słowa Bożego i duchową terapię.
1: W programie Jasnogórskich Dni Skupienia są konferencje biblijne, Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu. Spotkanie zakończy się w niedzielę. Wstęp jest wolny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Na termometrach w Warszawie 11 stopni, taka sama temperatura w Piasecznie i Legionowie, 10 kresek pokazują termometry w Grodzisku i Pruszkowie, 9 w Nowym Dworze Mazowieckim. Maksymalna temperatura dziś w stolicy to 15 stopni, dużo chmur na warszawskim niebie, jednak raczej dziś z nich deszcz nie będzie padał. Jutro temperatury podobne, w niedzielę dużo słońca, a opady mają pojawić się w poniedziałek.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Ogłoszenie nadawcy.
8: Żelazko, potrzebuję żelazka. Dlaczego ta koszula taka pognieciona?
9: Panie Jarku, na maturę to można było koszulę wyprasować.
8: A długopis? Zapomniałem.
9: Panie Jarku, a długopis?
10: Jarek, halo, zaczynamy.
8: Nie zmusisz mnie do pisania matury.
10: Nie, spokojnie, to już za tobą, ale potrzebne wsparcie dla maturzystów.
8: Porcja uśmiechu, odrobina niezbędnego luzu i skuteczne budzenie na maturę.
10: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 w poranku z Radiem Warszawa.
8: Budzimy stolice i okolice.
10: Maturzystów i ich bliskich.
8: Weronika Ostrowska.
10: I Jarek Wydra.
11: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Lokalne wiadomości także w serwisach o pełnych godzinach. A w nich więcej tematów bliskich słuchaczom, lokalne inicjatywy, nowiny z życia Kościoła i oczywiście również to, co najważniejsze w Polsce i na świecie. I dodatkowo nowość. Wiadomości lokalne w dotychczasowych porach, ale w formie skrótów. To właśnie nowa odsłona wiadomości Radia Warszawa. Zapraszam, Michał Koźnik.
7: Ogłoszenie nadawcy.
0: 7 minut po godzinie 6 na zegarze, tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Dziś piątek, 8 dzień maja i Ray Dalton na dzień dobry.

0: 14 minut po 6, czas na lekturę Pisma Świętego na 106,2 FM. Przeczyta ją Ewa Ziętek, a rozważanie opracował ksiądz Piotr Lipiec.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych kościoła, a gdy do niego przybyli, przemówił do nich. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi.
2: Życiorys świętego Stanisława, biskupa, męczennika, stanowi doskonałe potwierdzenie prawdy zawartej w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Jako dobry pasterz nie wahał się on upomnieć swoich owiec nawet wówczas, kiedy jedna z nich nosiła tytuł królewski. Dzieje apostolskie ukazują nam wyjątkowo jasno, że gotowość do pouczania braci nie bierze się z przekonania o osobistej świętości, ale ze świadomości ceny, jaką przyszło zapłacić Chrystusowi za zbawienie świata. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Upominanie, na co nie zwracamy zbyt często uwagi, jest wymagającą posługą miłosierdzia względem duszy. Jej ciężar aż nadto znany był Jonaszowi, któremu Bóg polecił misję napominania Niniwy. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Musimy pamiętać, że zaniechanie realizacji tego zadania wywołuje Boży gniew, czego niechybnie doświadczył na sobie wspomniany prorok. Święty Piotr w innym fragmencie Dziejów przekonuje nas, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nie bójmy się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Nie bał się ich święty Stanisław, który zgodnie ze swoją dewizą herbową Victor sub gladio zwyciężył pod mieczem.

0: Czas na fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Mateusz Baran.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
2: Zapewne gorąco robi ci się na sercu, gdy słyszysz słowa Jezusa: Ja jestem dobrym pasterzem. Ten portret zachwyca każde serce. Miłość Chrystusa do człowieka budzi nawet z największego uśpienia czy zastygnięcia. Tak różnymi jegowcami jesteśmy, ja i ty. Trudno wyobrazić sobie taką sytuację, że owce żyją tylko ze sobą. Mogłoby to oznaczać, że na ziemi chrześcijanie gromadziliby się tylko wobec siebie nawzajem. A gdzie byłby w tym Chrystus? Święty Jan Paweł II przypominał, że owce i pasterz są zjednoczeni długą zażyłością, prawdziwym poznaniem i wzajemnym przywiązaniem. On troszczy się o nie, one mu ufają i wiernie za nim idą. Nie możesz istnieć bez pasterza. Nie mogę istnieć i ja bez niego. Gdy spoglądasz dziś na dobrego pasterza, możesz to dostrzec po czynach i słowach Jezusa, które pozostają ze sobą bardzo spójne. Dopiero w całości ukazują naszego Pana. Jego domeną jest oddawanie życia za nas. Patrząc na Niego, możesz zapragnąć, by postępować według Jego wzoru. Jako ksiądz możesz stawać się dobrym pasterzem we wspólnocie parafialnej. Jako mąż dobrym pasterzem w domu. Jako dyrektor dobrym pasterzem w szkole. Możesz uosabiać w Twoim życiu dobrego pasterza. Może trochę daleko przede mną czy Tobą jest oddanie życia na krzyżu, jak uczynił to Jezus Chrystus, ale już całkiem w zasięgu mojej czy Twojej ręki leży poświęcenie godziny na wspólną naukę z tym, kto sobie nie radzi, wysłuchanie trudnego stanu bliźniego czy odwiedzenie chorego w szpitalu. Dla kogo dziś żyjesz? Dla siebie? Czy dla Boga i braci? Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Obchodzimy dzisiaj w Kościele uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Witam serdecznie słuchaczy Radia Warszawa i was, moi drodzy, na tej wspólnej liturgii, a modlić się będziemy w mszy świętej koncelebrowanej w następujących intencjach. Ksiądz Andrzej za świętej pamięci Marianny i Stanisława Dąbkowskich, ja natomiast za świętej pamięci Irenę Radomską w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej będziemy prosili dla tych zmarłych o łaskę życia wiecznego w niebie. Przeprośmy teraz Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, dobry pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami. Chryste, dobry pasterzu, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, dobry pasterzu, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad nami. I się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nieustannie broniąc Twojej chwały, padł pod ciosami prześladowców. Spraw, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła, a gdy do niego przybyli, przemówił do nich: uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga, który on nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś ten, który nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Oto słowo Pańskie. Ostatnio zastanawiałem się, czy jestem antyklerykałem. Tak, jak katolicki ksiądz. I doszedłem do wniosku, że owszem, jestem. I bardzo wąskim i konkretnym znaczeniu. Nie przepadam za księżmi, którzy nie wykazują nawet cienia ofiarności. Zaprzeczać, że tacy istnieją, byłoby szaleństwem albo jakąś naiwnością. Pracowałem kiedyś u boku świątobliwego proboszcza, który był cały dla swoich parafian. Nie mam wątpliwości, że wielu z nich mogło go z czystym sercem określić słowem ojciec. Kiedy więc dziś Jezus mówi o najemnikach, natychmiast staje mi przed oczami ów proboszcz i wielu innych jemu podobnych, których spotkałem, i już wiem, co to znaczy najemnikiem nie być. Jednocześnie ze smutkiem stwierdzam, że wielu najemników w życiu spotkałem. Zajmowali się wszystkim, tylko nie kapłaństwem. Czy ich antyświadectwo niszczy moją wiarę? Żadną miarą. Wręcz przeciwnie, umacnia ją i rozpala, nie pozwala mi spocząć. Bo to nic nowego. Ewangelia jest prawdziwa i kiedy mówi o szkodliwych wilkach w owczej skórze, to znak, że owczarnia jest bezcenna i warto dla niej oddawać swoje życie. Ale o tym niech przekonuje was sam Jezus, a z nim ci kapłani, którzy są cudownymi świadkami Jego miłości. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga,

Ze wstawiennictwem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, wołajmy wspólnie do Chrystusa. Módlmy się za papieża Leona w pierwszą rocznicę jego wyboru, o błogosławieństwo i obfite owoce w prowadzeniu wspólnoty Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za biskupów o dar męstwa w posłudze pasterskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących Polską o dar mądrości w podejmowaniu decyzji zgodnych z moralnością katolicką. Ciebie prosimy. Módlmy się za prześladowców i oprawców o dar opamiętania i nawrócenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych w tej mszy świętej, w sposób szczególny za świętej pamięci Irenę Radomską, Mariannę i Stanisława Dąbkowskich, o dar wiecznej szczęśliwości w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych o dar silnej i mężnej wiary. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, święty Stanisław, broniąc Twojej prawdy, nie uległ zwodniczym podszeptom szatana. Prosimy Cię pokornie, wysłuchaj naszych próśb i pomóż nam naśladować jego męstwo, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech ofiara, którą składamy, wspominając zwycięstwo świętego Stanisława, biskupa, zapali w nas ogień Twojej miłości i pomoże nam osiągnąć nagrodę obiecaną wytrwałym przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty ustanowiłeś świętego Stanisława biskupem, aby rządził świętym ludem Twoim i kierował go na drogę zbawienia. On umocniony przez Ciebie duchem męstwa, aż do śmierci walczył w obronie Twojego prawa i naśladując przykład dobrego pasterza oddał życie za swoje owce, ponieważ był wierny aż do śmierci. Wszedł do radości swojego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech udział w uczcie eucharystycznej umocni i pomnoży łaskę we wszystkich, którzy oddają cześć świętemu Stanisławowi biskupowi, aby zachowali nienaruszony dar wiary i szli drogą zbawienia, którą wskazywał przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Minuta po siódmej, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Wybrał ich Sejm, prezydent nie przyjął ślubowania. Czwórka sędziów przyszła w czwartek pod gmach Trybunału. Leon XIV może przyjechać do Polski za 2 lata, powiedział premier po wizycie w Watykanie. Znamy finalistów europejskich pucharów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których jednak prezydent nie odebrał ślubowania, pojawiło się przed siedzibą Trybunału. Chcieli przekazać prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nakazującą dopuszczenie ich do orzekania. Sędzia Marcin Dziurda poinformował, że Bogdan Święczkowski ma rozpatrzyć sprawę w poniedziałek.
2: Tak naprawdę uważam, że należy robić wszystko, żeby umożliwić postępowanie zgodne z prawem. To pan wiceprezes Sochański powiedział, że jeszcze razem z prezesem Święczkowskim rozważą nasze argumenty w poniedziałek, więc liczę, że będą je rozważać zgodnie z przepisami prawa.
1: Część prawników wskazuje, że decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nakazująca umożliwienie pracy sędziom nie ma mocy prawnej. Tak twierdzi m.in. mecenas Bartosz Lewandowski.
3: Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma żadnych kompetencji, żadnych praw do tego, żeby w tej materii się wypowiadać. W szczególności, gdy Europejski Trybunał Praw Człowieka jest trybunałem, jest sądem międzynarodowym, który posiada kognicję dopiero w momencie wyczerpania wszystkich środków prawnych na terenie danego państwa, w tym wypadku Polski.
1: Prezydent nie przyjął ślubowania od sędziów wybranych przed Sejm, ponieważ, jak argumentował, uchwały Sejmu były wadliwe prawnie, ponieważ nie wskazywały precyzyjnie, który z nowo wybranych sędziów zastępuje konkretną osobę kończącą kadencję. Karol Nawrocki uznał, że ma prawo do merytorycznej oceny kandydatów i zaprzysiągł tylko 2 osoby, twierdząc, że pozostała czwórka nie gwarantuje apolityczności.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Audiencja u Ojca Świętego była jednym z punktów wizyty szefa rządu w Rzymie. Do odwiedzin naszego kraju przez Ojca Świętego może dojść w 2028 roku.
5: Potwierdziłem serdeczne zaproszenie do Polski. Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także ze względu na to, że na przykład rok 27 w Polsce to rok wyborczy.
1: Wcześniej Leona XIV do Polski zapraszali prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki. Chcieliby papież przybył do Getrzwałdu w przyszłym roku w związku z obchodami 150. rocznicy objawień Matki Bożej. Potem zaproszenie ponowił episkopat, a podczas wizyty w Rzymie Donald Tusk spotkał się również z premier Giorgio Meloni. Szefowie rządów rozmawiali o współpracy obu krajów i stanowisku wobec wojny na Ukrainie.
4: To dzieje się w okolicy.
1: Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego uczciła pamięć portierki Wydziału Prawa i Administracji zamordowanej rok temu. Studenci uczelni wyszli z pomysłem posadzenia pamiątkowego miłorzębu, zapowiedział prorektor uczelni Zygmunt Lanak.
6: To jest drzewo wyjątkowo trwałe. Nam zależy na tym, żeby pamięć o tym tragicznym wydarzeniu trwała i była inspiracją, a właściwie przestrogą dla kolejnych pokoleń.
1: Sprawca morderstwa, Mieszko R., przebywa w areszcie. Biegli stwierdzili jego niepoczytalność w chwili popełnienia czynu, dlatego najwyższą grożącą mu karą jest pobyt w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Aston Villa zagra z Freiburgiem w finale Ligi Europy. W półfinale Anglicy z Matim Cashem w składzie wyeliminowali Nottingham Forest. Freiburg był lepszy od portugalskiej Bragi. Finał 20 maja w Stambule. Tydzień później w finale Ligi Konferencji zagrają Crystal Palace i Rayo Vallecano. Ten mecz odbędzie się w Lipsku.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Pochmurno od samego rana, pochmurno będzie przez cały dzień, a nawet się to trochę na sobotę rozleje. No i temperatury takie dość oszczędne, no ale czego się spodziewać? Początek maja dopiero.
8: Ale właśnie tutaj w redakcji już mnie ktoś zapytał, pani redaktor, a deszcz to kiedy będzie? Z tych chmur będzie?
0: No dzisiaj
8: deszcz?
0: Nie. I jutro też nie. I tak jakoś nie za bardzo chce z nich padać będzie.
8: Maksymalnie dzisiaj 14 stopni, o tej porze 11.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
8: Czy wiesz, że to już kolejny piątek w tym roku, kiedy nie obowiązuje post?
0: Teraz już wiem, po tym jak zjadłem bardzo dużo białego sera, na którym za bardzo nie miałem ochoty rano, ale nie miałem takiej świadomości.
8: Dzisiaj uroczystość świętego Stanisława Biskupa, patrona Polski, także świętujemy, kochani. Jeżeli macie ochotę dzisiaj na jakieś mięsne śniadanie, czy też mięsny obiad, albo kolację, to jest to jak najbardziej możliwe, dlatego że właśnie świętujemy, a poza tym...
0: Na niektórych za późno.
8: A poza tym możesz... No właśnie, nawet nie wiem, jak ci pomóc, wiesz, w tym momencie...
0: No ja sobie też już chyba nie pomogę.
8: Mamy też dzisiaj pierwszą rocznicę od wyboru papieża Leona XIV. Będziemy o tym dzisiaj oczywiście po 8 rozmawiać, a nie wiem, czy pamiętacie, jakimi słowami. Ojciec Święty Leon XIV rozpoczął tę swoją drogę na stolicy Piotrowej. Pokój z wami wszystkimi. Taki jest pokój Chrystusa Zmartwychwstałego. Pokój nieuzbrojony i pokój rozbrajający. No to życzymy wam, żeby ten dzień był pełen pokoju, pełen radości. A jeżeli ktoś chciałby się przyczynić do tego, żeby jednak poprosić o ten deszcz, no to pamiętajcie, akty strzeliste, prośba o deszcz przyda się na pewno, bo jest bardzo, bardzo sucho. A dzisiaj świętujemy. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
8: Dzień dobry.

0: To Ella Langley w Radiu Warszawa. A my sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach, gdzie utrudnienia oczywiście niezawodne, jeśli chodzi o korki, utrudnienia trasa S8, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, przed mostem Grota Roweckiego zaczyna tworzyć się korek, mniej więcej od ulicy Łabiszyńskiej i ciągnie się aż do wysokości Żoliborza, Złomianek w kierunku Młocin, także już jedziecie w korkach. Korki zaczynają się tworzyć, na szczęście nie są jeszcze duże, jeśli z Piaseczna jedziecie w kierunku centrum Warszawy, na Puławskiej nieco większy ruch. Taka sytuacja w tym momencie. Jeśli chodzi o samą Warszawę, to ruch taki standardowy, piątkowy, czyli na szczęście mniejszy. Nieco większy ruch w Alei Stanów Zjednoczonych w kierunku Mostu Łazienkowskiego na Wale Miezaszyńskim do zjazdu w Aleję Stanów Zjednoczonych. No i próbuję jeszcze wypatrzyć jakiś większy korek, większe utrudnienia. Na szczęście nie ma ich w stolicy.
1: I teraz.
2: Wojciechowe świętowanie w Serocku to już w ten weekend. W naszym studiu Dariusz Janiec, wiceprezes Fundacji Jeden Uniwersytet, organizator festiwalu w Serocku Woda i Ryby, partnerstwo dla przyrody. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Witam Państwa.
2: Będzie się dużo działo w ten weekend w Serocku. Będzie gwiazda Oskar Cyms, ale my rozmawiamy o festiwalu Woda i Ryby, partnerstwo dla przyrody. Jak udało się połączyć lokalne takie świętowanie, radość, gwiazdę Oskara Cymsa z promocją ekologii, wędkarstwem, zdrowym stylem życia, bo to nie dość, że zabawa, to edukacja.
3: Mamy w DNA integrację. Uważam, że to łączenie buduje i jako organizatorzy właśnie festiwalu Woda i Ryby Partnerstwo dla przyrody, który sam w sobie ma w nazwie partnerstwo, budujemy. Więc razem z gminą Serock, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, połączyliśmy siły i zaprosiliśmy nie na jeden dzień świętowania, a na dwa dni świętowania. Więc od soboty do niedzieli zapraszamy do Serocka wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic do takich właśnie rodzinnych aktywności.
2: A Serock to wspaniałe miejsce właśnie do takich rodzinnych aktywności, bo miasto bardzo ładnie położone, wody nie brakuje, miejsc do wędkowania nie brakuje, a ryb nie brakuje. Też?
3: Serock to też stolica Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego, który jest tak naprawdę beneficjentem tego projektu. I Polski Związek Wędkarski jako jedna z największych organizacji zrzesza ponad 600 tysięcy wędkarzy. I ci wędkarze między innymi właśnie w Serocku nad zalewem, nad naszymi rzekami mają idealne warunki do tego, żeby łowić. I w ten weekend, w sobotę, niedzielę odbywają się właśnie spinningowe mistrzostwa okręgu i zobaczymy, jak to z tymi rybami będzie.
2: Czy to jest do oglądania atrakcyjna rywalizacja?
3: To jest na pewno ciekawe do śledzenia. Będzie można śledzić wyniki na żywo w aplikacjach, na stronie internetowej, także u nas na miejscu, na pikniku, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Nasi wędkarze będą rywalizować z łodzi w zespołach dwuosobowych, więc to będzie ciekawe z punktu widzenia na pewno u nich na łodziach, ale my z brzegu to będziemy mogli kibicować i korzystać z innych atrakcji, które przygotowaliśmy.
2: Czy wędkarstwo dziś, takie nowoczesne, to coś więcej niż tylko łowienie ryb?
3: Ogółem chcemy jako Polski Związek Wędkarski pokazać nie tylko wędkarstwo, bo działamy w takich czterech głównych filarach. Jednym z takich najważniejszych filarów obecnie to jest edukacja. Chcemy zachęcić i pokazać młodym ludziom właśnie przez ten projekt Woda i Ryby, co jest wokół nas. Ze względu na to, że festiwal to jest jeden z elementów całego projektu finansowanego przez Fundusze Europejskie dla Rybactwa, więc mamy tutaj olbrzymie wsparcie właśnie z Unii Europejskiej. My wybraliśmy się do szkół, w tym roku 67 szkół podstawowych w całej Polsce, w 10 województwach na razie, ale odwiedzimy całą Polskę, wszystkie 16 łącznie. I pokazujemy taki program edukacyjny Ryby i ich dom, gdzie chcemy troszeczkę zwrócić uwagę Polakom, żeby dbali o to, co jest wokół nas, bo może to, co na brzegu, to widać, ale to, co pod wodą, to trudno zobaczyć. I ten festiwal też temu ma służyć. Zaprosiliśmy do współpracy wiele organizacji, Wody Polskie, WOPR, Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką, Lokalną Grupę Działania, więc staraliśmy się, żeby to święto, ten piknik po prostu łączył.
2: Łączył i edukował, bo strefy edukacyjne, warsztaty dla dzieci, to jest też sposób na to, żeby nowe pokolenie złapało się na, ten wędkarski haczyk, tak oczywiście mówiąc w przenośni.
3: Jest renesans wędkarstwa, wszystkich takich hobby, które są outdoorowe. My to widzimy, widzą to nasi edukatorzy, okręgi. Podczas tego dnia będzie można się dowiedzieć o tym, jakie są wymagania na kartę wędkarską, ale będzie można też na tą kartę wędkarską zdać. Więc to wszystko łączymy w tym fajnym dniu. Jeżeli chodzi o młodych wędkarzy, to jest ich bardzo dużo. 80 tysięcy obecnie w całym związku, w całej Polsce, którzy to młodzi ludzie uczęszczają do szkółek wędkarskich, spotykają się w weekend i jest to budujące dla nas, ze względu na to, że dzieciaki wybierają wędkę zamiast telefonu. I to jest coś, co jest pewnym sygnałem, że no, idzie to w dobrym kierunku.
2: Bioróżnorodność, ochrona wód. To jest chyba coś, na co państwo w tym roku stawiają podczas tego wydarzenia.
3: Tak, chcemy edukować, w jaki sposób się zachowywać, bo często przypinana jest metka złych działań każdemu wędkarzowi, a nie do końca tak jest. Są oczywiście czarne owce i te czarne owce są wszędzie, ale jeżeli nie nauczymy się, każdy z nas nie nauczy się tego poprawnego zachowania, no to trudno będzie później za kilka lat wytłumaczyć wnukowi, dlaczego nasz krajobraz wygląda tak, a nie inaczej. Więc tak, edukacja, bioróżnorodność, bo mamy piękne zbiorniki. My w ramach tego wydarzenia także będziemy zachęcać do takiej trochę turystyki wędkarskiej, bo opublikowaliśmy przewodniki po Polsce, takie wojewódzkie, można powiedzieć, i później łączymy to wszystko w całość, taki w ogólnopolski, gdzie właśnie chcemy pokazać, gdzie można tą rybę złowić, bo zbiorników jest bardzo dużo. Polski Związek Wędkarski jest największą organizacją, która gospodaruje wodą i dzierżawi tą wodę właśnie od Wód Polskich i od Skarbu Państwa. Do tego

0: Czy można tutaj w ogóle mówić, które są zdrowsze, albo czy te nasze są, nie wiem, gorsze, bo wody nie są jakieś tam błękitne i przezroczyste?
1: Nie, inaczej. Jeżeli ryba by nie nadawała się do konsumpcji, nie zostałaby dopuszczona do obrotu. Mhm. Więc tutaj ten mit już moim zdaniem należy schować do szafy. Tak, ryby są bardzo zdrowe. Są bardzo dobrym źródłem lekkostrawnego białka, więc dla osób szczególnie młodych, które się rozwijają i potrzebują tego białka, to ryba powinna być przynajmniej 2 razy w tygodniu na talerzu. Młodzi ludzie raczej nie uważają ryby za coś atrakcyjnego w diecie, więc jedzą tą rybę może raz w miesiącu.
0: Albo jakieś paluszki rybne.
1: Albo właśnie paluszki rybne. My jednak zachęcamy do tych krótkich łańcuchów dostaw. Jeżeli trafimy na rybę, która jest z gospodarstwa, to ona będzie najbardziej wartościowa. Później mamy te ryby, które są dostarczane przez naszych przetwórców ryb z daleka, często z końca świata. I przez ten łańcuch, długi łańcuch dostaw, to musimy się liczyć z tym, że tutaj mamy długi ślad węglowy. A ryby są świetne źródłem witamin A, E, D, K. Mamy tłuszcze bogate właśnie w te kwasy omega-3, więc tutaj naprawdę warto po te ryby sięgać i my razem z naszym ambasadorem Mikołajem Rejem w ten weekend będziemy chcieli to pokazać, zarówno w sobotę podczas wyciechowego świętowania od godziny 16:00 ruszymy w barwny korowód. Później przejdziemy przez degustację ryb. Wielu artystów, którego zwieńczeniem będzie właśnie Oskar Cyms pod ratuszem w Serocku, żeby następnego dnia przez cały dzień od godziny porannych zawody wędkarskie, a od godziny 12:00 do godziny 20:00 piknik z szanty, żaglówki, sporty wodne, wędkowanie, smakowanie ryb. Jesteśmy dla Was gotowi, żeby Was przyjąć, ugościć takim właśnie staropolskim zwyczajem.
0: Mnóstwo atrakcji przygotowanych, które są związane z wodą. No a jeżeli temat wody, to też temat bezpieczeństwa. On też będzie obecny podczas tego weekendu w Serocku, na który serdecznie zapraszamy. Wojciechowe świętowanie, duża impreza, a w ramach niej festiwal Woda i Ryby, partnerstwo dla przyrody, o którym rozmawialiśmy z naszym gościem, którym był Dariusz Janiec, wiceprezes Fundacji 1 Uniwersytet, organizator właśnie tego festiwalu. Bardzo dziękujemy za obecność, organizację i no, będziemy sprawdzać te wszystkie atrakcje już w ten weekend w Serocku. Bardzo panu dziękujemy.
1: Ja też dziękuję. Dziękuję Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, że tutaj właśnie do Warszawy i okolic mogliśmy przyjechać.

0: Jest 7.30, czas na skrót wiadomości lokalnych, na które zaprasza Janusz Zalewski.
1: Muzeum Powstania Warszawskiego podsumowuje rok działania projektu Wytwórnia Pamięci. W ramach akcji uczniowie nagrywają wspomnienia osób pamiętających niemiecką okupację. Do tej pory zebrano około 650 relacji świadków historii z całej Polski. Nagrania dostępne są na stronie wytwórniapamięci.pl. Na Uniwersytecie Warszawskim uczczono pamięć Małgorzaty Dynak, zamordowanej rok temu pracowniczki uczelni. W rocznicę tragedii posadzono miłożą, symbol pamięci i nadziei. Prokuratura chce umorzenia postępowania wobec sprawcy Mieszka R. i skierowania go do zakładu psychiatrycznego. W tunelu pod Parkiem Pięciu Sióstr montowane są pierwsze szyny nowej trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego. Powstaje także podziemny przystanek połączony bezpośrednio z dworcem kolejowym. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec roku. Nocne polowanie rysia uchwycone przez fotopułapkę w Kampinoskim Parku Narodowym. Leśnicy przypominają, że to jeden z najbardziej skrytych mieszkańców puszczy. Rysie wróciły do Kampinosu dzięki reintrodukcji przeprowadzonej w latach 90. Przed mieszkańcami stolicy weekend pełen wydarzeń kulturalnych, sportowych i plenerowych. Jedną z głównych atrakcji będzie niedzielny jarmark floriański na Pradze Północ z koncertami, stoiskami rzemieślników i występami artystycznymi.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Na świętego Stanisława rośnie koniom trawa. Urosłaby większa, gdyby popadało, ale nie będzie padać mimo chmur, które dzisiaj będą nam przez cały dzień towarzyszyć.
0: Maksymalnie na termometrach 14 stopni, 11 stopni o tej porze w Warszawie, 10 w Grodzisku Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, 9 w Nowym Dworze Mazowieckim. Jaki weekend? Jutro maksymalnie 15 stopni, w niedzielę słońce i 19.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolice i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: A wiesz, że ja ostatnio jakieś, no myślę, że z 60 km po Tatrach przemaszerowałam. I był śnieg, opowiadałam ci o tym. Podobno czyli, dalej śnieg jest.
2: Czyli jesteś fanką tego utworu, bo
1: największą.
2: Jesteś fanką Tatr.
1: No największą.
2: No właśnie.
1: Panorama Tatr zawsze w moim sercu.
2: Widzisz, jakie wspomnienia się otworzyły w twojej głowie dzięki Papa Dance. Za 20,5 minuty będzie godzina 8, a dziś uroczystości. Dziś imieniny Stanisławy, Stanisława. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów. I właśnie dziś uroczyste odsłonięcie rzeźby Stanisława. Stanisławy Leszczyńskiej.
1: Bo dzisiaj mija dokładnie 130 lat, odkąd Stanisława Leszczyńska się urodziła, to także jej urodziny i imieniny. O godzinie 12 uroczystości rozpoczną się mszą świętą w kościele Sióstr Wizytek. Będzie jej przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś. Godzina 13:30 arcybiskup Adrian Galbas dokona odsłonięcia i poświęcenia rzeźby upamiętniającej Stanisławę Leszczyńską przy szpitalu imienia księżnej Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej. Ważna postać, warto lepiej ją poznać. Trwa jej proces beatyfikacyjny. Jest to kobieta, która udowadniała i wciąż udowadnia, że każde życie jest cenne, każde życie jest darem od poczęcia. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Nasi reporterzy też będą tam na miejscu i będziemy relacjonować te wydarzenia w Radiu Warszawa.

0: Utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1, a także linii kolei mazowieckich linii R7 z przyczyn technicznych. Utrudnienia w rejonie stacji Warszawa-Falenica. Możliwe są opóźnienia w kursowaniu pociągów SKM linia S1 oraz koleje mazowieckie linia R7.
1: No i utrudnienia na S8, jak co dnia, a dzisiaj tak przy węźle Broniewskiego doszło do awarii pojazdu. Zablokowany jest prawy pas zjazdowy na węzeł Prymasa Tysiąclecia. Ruch odbywa się lewym pasem, a to wszystko skutkuje problemami i utrudnieniami, które zaczynają się od ojca Aniceta, czyli spory to odcinek z problemami i korkami na S8.
0: Aleje Jerozolimskie, jeśli chodzi o korki, nie zawodzą. W kierunku centrum Warszawy, Aleja Prymasa Tysiąclecia podobnie, ciasno też już na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika, Wołomierz-Zeszyński do Alei Stanów Zjednoczonych i Wisłostrada nie tak bardzo, ale trochę zakorkowana.

0: Dzisiejszy patron święty Stanisław, bo dziś przecież uroczystość świętego Stanisława jest.
1: A w niedzielę wielkie świętowanie w Krakowie. Jeżeli macie wolny dzień, to warto się wybrać.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Najdawniejszym źródłem wiedzy o dzisiejszym świętym Stanisławie, głównym patronie Polski, są roczniki. Później pisze o nim pierwszy historyk Polski, Gal Anonim, oraz błogosławiony Wincenty Kadłubek. Właściwy jego żywot pisze jednak dopiero dominikanin Wincenty z Kielc niemal dwa wieki po męczeńskiej śmierci biskupa krakowskiego Stanisława. Żywot ten posłużył zresztą jako podstawa do jego kanonizacji. I tu mamy problem, bo gdyby nałożyć na siebie wszystkie te historyczne źródła, powstałoby nie lada zamieszanie. Oto bowiem portret człowieka, który z nich się wyłania, jest krańcowo różny. Od zakały królestwa po przeświętego pasterza owczarni. Czym sobie Stanisław, biskup krakowski, zasłużył aż na taką rozpiętość opinii o nim? Znaną nam doskonale i dzisiaj światopoglądową opcją piszących. Jest więc przez jednych z nich chwalony za wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej i powiązane z tym koronowanie księcia Bolesława II Szczodrego na króla Polski, a to był wielki polityczny sukces. Drudzy natomiast wynoszą biskupa Stanisława pod niebiosa za to, co tamtym pierwszym jest nie w smak, czyli za twardą postawę w sporze z władcą o moralne i kościelne imponderabilia. Obie strony przyznają jednak, że owa różnica zdań kosztowała biskupa Stanisława głowę. Zginął w roku 1079 zarąbany mieczem przez króla Polski w krakowskim kościele na Skałce. I pomimo różnych interpretacji biskupich decyzji Stanisława, z tego właśnie powodu wspominamy go dzisiaj jako świętego, a króla Bolesława Szczodrego, który musiał uciekać po swoim czynie z kraju, nazywamy śmiałym.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Śniadanie u Tiffany'ego, bardzo smaczne, dziękuję.
2: Może być dzisiaj mięsne.
1: Ale ja nie jem mięsa w tym momencie. Dziękuję, Jarek.
2: A proszę bardzo.
1: Dziękuję, smacznie jest. Malinowo i trochę ze skyrem. Dziękuję.
2: Proszę bardzo.
1: I kawa jest.
2: Za minutę będzie równie, mam nadzieję, sycąco za sprawą wiadomości w Radiu Warszawa.
1: Zostańcie z nami.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10.30.
4: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
6: W tym tygodniu na 106.2 FM jest z nami pan Wincenty Pipka, psycholog Związek Dużych Rodzin 3+. Dzień dobry, panie Wincenty.
7: Dzień dobry.
6: O czym w tym tygodniu będziemy mówić?
7: Będziemy mówić o maturach. A co za tym idzie, to matury, kasztany, komunikacja między młodymi ludźmi i w ogóle potrzeba relacji. Bo matura to jest próg, przez który trzeba przejść w już dorosłe życie, egzamin dojrzałości.
6: Pan Wincenty Pipka, Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 10.40 i 19.20. Do usłyszenia.
3: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jest 8:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa.
8: Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Drony i rakiety nad Rosją i Ukrainą. Wzajemny ostrzał zamiast zawieszenia broni. Mija rok od wyboru papieża Leona XIV. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Zawierałoby jedno pytanie. Czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia i obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
9: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
8: Żeby referendum się odbyło, wniosek prezydenta musi uzyskać poparcie bezwzględnej większości senatorów. Wniosku nie zamierzają poprzeć jednak senatorowie koalicji rządzącej. Marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska przyznała, że kwestie klimatyczne budzą kontrowersje, ale zapowiedziała, że tak sformułowanego pytania nie poprze.
10: To pytanie jest tezą. Obywatele powinni się powiedzieć, jakiej polityki klimatycznej chcą w naszym kraju, a nie dyskutować o kosztach życia, bo każdy chce niskich kosztów życia.
8: Poparcie dla referendum deklaruje Prawo i Sprawiedliwość. Senat zajmie się wnioskiem na posiedzeniu zaplanowanym na 20 maja. Polacy mieliby zagłosować w referendum 27 września.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Ukraińskie drony i rakiety uderzyły w nocy w głębi rosyjskiego terytorium. Także rosyjskie drony zaatakowały Ukrainę. Do uderzeń doszło po jednostronnym ogłoszeniu przez Kreml zawieszenia broni w związku ze zbliżającym się dniem zwycięstwa w II wojnie światowej. Ukraina jeszcze przed północą, a więc przed rozpoczęciem rosyjskiego wstrzymania ognia, wypuściła w kierunku Rosji około 300 dronów. W nocy doleciały one na terytorium Rosji. Także ukraińskie siły zbrojne w nocy donosiły o rosyjskich dronach zmierzających w kierunku Zaporoża, Krzywego Rogu i Nikopola. Najprawdopodobniej jednak rosyjskie bezzałogowce również wypuszczone były jeszcze przed północą. Rosja deklarowała chęć powstrzymania się od działań zbrojnych między 8 a 10 maja w związku z obchodami 81. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Ukraina ogłosiła reżim ciszy 6 maja, ale Rosjanie nie zaprzestali ataków. Kijów zapowiedział, że będzie reagował symetrycznie. Wcześniej Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że nie rekomenduje przedstawicielom innych krajów wizyt w Moskwie 9 maja.
0: To dzieje się w okolicy.
8: W najbliższy weekend w Serocku dwudniowe Wojciechowe świętowanie. Jego częścią będzie festiwal Woda i Ryby, partnerstwo dla przyrody. Jak podkreślił w poranku z Radiem Warszawa Dariusz Janiec, wiceprezes Fundacji na rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet i organizator festiwalu, to zaproszenie dla całych rodzin.
11: Nie na jeden dzień świętowania, a na dwa dni świętowania. Więc od soboty do niedzieli zapraszamy do Serocka wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic do takich właśnie rodzinnych aktywności.
8: W sobotę ulicami miasta przejdzie barwny korowód, odbędą się też warsztaty edukacyjne oraz degustacje ryb. Wieczorem na scenie przed ratuszem wystąpi Oskar Cyms. Bogaty program do zaoferowania mamy także w niedzielę.
11: A od godziny 12 do godziny 20 piknik, szanty, żaglówki, sporty wodne, wędkowanie, smakowanie ryb. Jesteśmy dla Was gotowi, żeby Was przyjąć, ugościć takim właśnie staropolskim zwyczajem.
8: Mówił gość Poranka z Radiem Warszawa. Festiwal jest częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego realizowanego przez Polski Związek Wędkarski i Fundację Uniwersytet. Dokładnie rok temu, 8 maja 2025 roku, kardynał Robert Prevost został wybrany papieżem podczas drugiego dnia konklawy. Przyjął imię Leon XIV, nawiązujący do Leona XIII i jego katolickiej nauki społecznej. Nowy Ojciec Święty, pierwszy w historii papież ze Stanów Zjednoczonych i pierwszy augustianin na stolicy Piotrowej, już w pierwszym wystąpieniu zwrócił się do wiernych słowami „Pokój z wami”. Podkreślał wtedy potrzebę pokoju, jedności Kościoła i odpowiedzialności za świat stojący wobec wyzwań nowych technologii oraz sztucznej inteligencji. Dziś Leon XIV obchodzi pierwszą rocznicę wyborów w Pompejach i w Neapolu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Na świętego Stanisława w domu pustki w polu sława. I jeśli chodzi o słońce na niebie, to dzisiaj też będą pustki, bo chmury, ale nie będzie z nich padał deszcz.
1: Maksymalnie na termometrach 14 stopni dzisiaj w stolicy i w okolicy. O tej porze 10 w Grodzisku Mazowieckim, 9 w Nowym Dworze Mazowieckim, 11 w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, w Warszawie, w Legionowie i w Grodzisku Mazowieckim też. Jutro maksymalnie 15 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: We Speak Americano. To jest oczywiście piosenka, która stała się popularna bardzo mocno w zeszłym roku, kiedy na stolicę Piotrową został wybrany Leon XIV. Tak internet uczcił papieża Amerykanina, no to i my tak się budzimy dzisiaj.
2: W pierwszą rocznicę wyboru papieża Leona XIV taki właśnie budzik. Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra i australijski duet Yolanda Be Cool.
2: Dzień dobry.
0: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Problemy na kolei w rejonie stacji Warszawa-Falenica i dlatego możliwe są opóźnienia pociągów SKM linii S1 oraz pociągów kolei mazowieckich.
1: Gość poranka.
2: Dziś mija rok, odkąd na stolicę Piotrową został wybrany kardynał Robert Prevost, Amerykanin. Czy oczekiwany wtedy? Nie był jednym z tych głównych papamobili, ale okazało się, że to on właśnie został kolejnym papieżem. Wybrał imię Leon XIV. Spróbujemy w tej rozmowie podsumować ten pierwszy rok pontyfikatu papieża Leona XIV. Jest razem z nami telefonicznie ojciec profesor Dariusz Kowalczyk, jezuita, prezydent Kolegium Maximum Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam.
2: Niech pokój będzie z wami wszystkimi, najdrożsi bracia i siostry. To były pierwsze słowa, które my jako wierni usłyszeliśmy od Ojca Świętego Leona XIV. Czy pokój na świecie, szukanie porozumienia, także pokoju w Kościele, to jest ten motyw przewodni przez ten pierwszy rok pontyfikatu?
3: Dla mnie było bardzo ważne, że Leon XIV pozdrowił w ten sposób zebranych na placu Świętego Piotra i wszystkich przed telewizorami, radioodbiornikami. Ale jeszcze ważniejsze było to, że zaraz potem wyjaśnił, że chodzi nie o jakikolwiek pokój, ale chodzi o pokój, który przynosi nam Chrystus zmartwychwstały. I ten chrystocentryzm, tak to trzeba chyba nazwać, tego pontyfikatu jest czymś dla mnie bardzo pozytywnym i bardzo pocieszającym, bo łatwo się w tych różnych problemach świata Kościołowi zagubić, jeśli nie patrzy, nie głosi przede wszystkim Jezusa Chrystusa, bo Kościół się zajmuje wieloma sprawami od 2000 lat i niekiedy można się w tym wszystkim pogubić i stracić to, co mamy do dania światu najcenniejszego. Mamy do dania światu to, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy zbawieni, jesteśmy zaproszeni do tego, by żyć w niebie. A zatem pokój, jeśli przyjdzie, jeśli będzie trwały, to jest to pokój nie jakikolwiek zbudowany wysiłkami ludzi, chociaż rzeczywiście trzeba się starać, ale będzie to pokój Boży, pokój założony w Jezusie Chrystusie. I tego się nie wolno wstydzić głosić i Leon XIV się nie wstydzi.
2: My czasami na papieża także próbujemy patrzeć trochę jak na polityka, a Leon XIV bardzo mocno pokazuje nam, idźcie do głębi, poszukujcie spotkania z Chrystusem, to co ojciec powiedział, ten chrystocentryzm, czyli powrót do życia duchowego każdego chrześcijanina, to też jest ten kierunek, który mocno wskazuje nam papież?
3: Oczywiście też świat ma prawo oczekiwać od Kościoła, w tym przypadku od papieża Leona XIV, jakiegoś głosu proroczego, prorockiego, bardziej konkretnego, bo jakby samo wskazywanie na Jezusa Chrystusa niekiedy może budzić pewien niedosyt, choć jest fundamentem, ale trzeba zająć jakieś stanowisko wobec różnego rodzaju wydarzeń na świecie i to nie jest łatwe. I to nie jest łatwe. No pamiętam, jak papież Franciszek szukał jakiejś retoryki adekwatnej, odpowiedniej, by mówić o wojnie na Ukrainie i wydaje mi się, że do końca nie znalazł. Tutaj podobny problem ma Leon XIV. Wydarzenia w Gazie, cały czas wojna na Ukrainie, działania administracji prezydenta Trumpa, wojna w Iranie. To wszystko nie jest łatwe do skomentowania, nie jest łatwe do zajęcia jednoznacznej pozycji. Teraz problem w tym, jak z jednej strony nie poprzestać jedynie na ogólnych wezwaniach do pokoju, ale z drugiej strony nie dać się wepchnąć w jakąś taką retorykę zbyt polityczną. To nie jest łatwe i widać, że papież Leon się zmaga, ale jednocześnie no, działa spokojnie, metodycznie, słucha, zbiera informacje, czasem powie coś mocniej, różne strony próbują go wtedy wykorzystywać w tę lub w tamtą stronę, ale jakby materia, z którą mamy do czynienia, to co się dzieje w świecie, z którą się musi też zmagać papież Leon, jest tak skomplikowana, że nie jest tutaj łatwo o jakieś jednoznaczne odpowiedzi.
2: A czy zdaniem ojca wykazuje się być może trochę większą ostrożnością w różnych wypowiedziach, szczególnie w rozmowach z dziennikarzami niż Franciszek? Bo pamiętamy te różne momenty z pontyfikatu Franciszka, Polska, kiedy Stolica Apostolska musiała tłumaczyć wypowiedziane czasami, no wydawałoby się, że niemal przypadkowo słowa, zdania, a potem Watykan musiał się tłumaczyć z tych słów Ojca Świętego.
3: Ten brak precyzji to była pewna słabość poprzedniego pontyfikatu. Zdecydowanie za dużo było tych sytuacji, kiedy coś powiedziano, coś papież powiedział, stwierdził, czy nawet napisał, a potem różne komentarze, różne tłumaczenia. Papież Leon jest dużo bardziej spokojny, taki wyważony, przemyślany, nie rwie się do jakichś wypowiedzi, bon motów, bo wie, że to nie zawsze buduje, nie zawsze może być pożyteczne dla Kościoła. To jest taki, ja bym powiedział, pontyfikat normalny. Normalny w tym sensie, że no, papież szuka tego złotego środka, szuka jakiejś równowagi pomiędzy różnymi siłami w Kościele i w świecie, bo ta sytuacja również w Kościele, jak wiemy, jest dosyć złożona. Z jednej strony jacyś szaleni postępowcy, z drugiej strony coraz bardziej zamknięci tak zwani lefebryści. Jakiś taki środek czasem trochę pogubiony. I oczywiście jest czasem taki pewien niedosyt. No bo można byłoby oczekiwać, ja tak mi się wydawało, że szybciej nastąpią pewne zmiany personalne w Watykanie na ważnych funkcjach w Stolicy Apostolskiej. Coś tam się zmienia, ale powoli. Ale tak sobie myślę, że być może papież ma rację, że w pierwszym roku nie zrobił jakiejś rewolucji personalnej, ale czeka, patrzy, szuka. No nie jest łatwo też znaleźć kandydatów najlepszych w Kościele, który sobie liczy ponad miliard wierzących i wiele, wiele tysięcy biskupów. No, niektórzy się boją, że jak się nie zrobi jakichś pewnych zmian w pierwszym roku, to już się potem ich nie zrobi. Ale ja myślę, że w przypadku papieża Leona tak nie jest. To, co on robi, to ja bym nazwał budowaniem fundamentów w ciszy. I myślę, że ten pontyfikat nabierze jeszcze bardziej takich wyrazistych kształtów, ale na to musimy poczekać.
2: Czy zdaniem ojca profesora Leona XIV trzeba plasować w jakiejś kontrze do ojca świętego Franciszka? Bo wielu komentatorów chciałoby tutaj postawić jakieś jasne granice, powiedzieć kontynuator myśli Franciszka, albo wręcz przeciwnie, jakiś zwrot w Kościele następuje. Jak ojciec widzi ten pontyfikat w porównaniu do tego, co dał nam ojciec święty Franciszek?
3: Papież Franciszek miał coś takiego w sobie, że no, tworzył grupy albo absolutnych zwolenników, albo przeciwników. Stąd było takie trochę oczekiwanie jednych i drugich, że tam Leon XIV albo będzie w pełni kontynuował linię Franciszka, albo pozmienia wszystko. No Leon XIV jako człowiek właśnie środka, człowiek szukający pewnej równowagi, jest sobą, nie próbuje udawać kogoś innego, więc jest inny niż papież Franciszek. Bierze z Franciszka różnego rodzaju rzeczy, ale to też trudno powiedzieć, że na przykład wrażliwość na ubogich, której razem jest adhortacja apostolska Dilexi Te, że to wziął z Franciszka, prawda? No bo Kościół, co pokazuje właśnie papież Leon w tej adhortacji, od początku był wrażliwy na ubogich. To mi się podoba właśnie, że papież Leon, jeśli się wypowiada na jakiś temat, na przykład na temat ubogich, to pokazuje korzenie danej kwestii, danego zagadnienia, 2000-letnie zakorzenienie w Biblii, w nauczaniu Kościoła, w świętych. Czyli nawiązuje do Franciszka, nawiązuje do Jana Pawła II, nawiązuje do Leona XIII, do innych papieży, nawiązuje do przebogatej historii Kościoła, a przede wszystkim odnosi się, co powiedzieliśmy na początku, do Jezusa Chrystusa. Oczywiście powiedziałem, że Leon XIV jest sobą, pewne rzeczy robi inaczej niż Franciszek. Przywrócił pewne tradycje, chociażby poczynając od ubioru, ale też na przykład Wielki Czwartek, co mi się na przykład podoba, że odprawił mszę Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, nie gdzieś tam w jakimś więzieniu, jak to czynił Franciszek. I Leon umył nogi 12 kapłanom, a nie 12 na przykład muzułmanom.

0: ma większe możliwości, żeby spokojnie przyjmować gości. Co robił Jan Paweł II przez całe lata?
1: Powiedzieliśmy o wojnach, o różnych napięciach, którymi dzisiaj doświadczony jest świat, ale jest jeszcze też jedno ogromne wyzwanie, przed którym staje także Kościół, rozwój nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji i transhumanizm. Leon XIV także ma świadomość tej swojej misji, że musi Kościół przeprowadzić przez ten czas wielkich, dynamicznych zmian.
0: No tak, czekamy na encyklikę. Mówią, że ma się ukazać niebawem, na encyklikę Leona XIV, w której poruszy nie tylko kwestie sztucznej inteligencji, ale w ogóle nowych technologii. No, tu znowu nie jest trochę łatwo o tym pisać, mówić, bo łatwo jest narzekać i mówić o niebezpieczeństwach. Leon XIV tam powiedział kiedyś do księży, żeby się przygotowywali do homilii i nie używali sztucznej inteligencji. No, ja bym powiedział trochę inaczej, że niech używają tylko z głową, tak jak dawniej kapłan przygotowujący się do homilii to różne komentarze do Biblii czytał, różne kompendia, prawda? To teraz może skorzystać ze sztucznej inteligencji, ale chodzi o to, żeby współpracować, używać sztucznej inteligencji, a nie kazać jej zrobić wszystko, a potem przeczytać jakiś tekst, którego samemu się nie do końca rozumie. A zatem jestem ciekaw, czy uda się w tym dokumencie, jakby pokazując rzeczywiście zagrożenia, szczególnie dla ludzi młodych, ale nie tylko dla ludzi młodych, jakie płyną z różnych nowych technologii, jednocześnie zachęcić nas wszystkich, również ludzi Kościoła, do używania nowych technologii w sposób mądry, by pokazać pewne kryteria, wedle których powinniśmy nie bać się tej technologii, ale ich używać, by lepiej po prostu robić to, co mamy robić.
1: Ojcze profesorze, to jeszcze na koniec dwa zdania wspomnień. Ojciec profesor oglądał ten biały dym z ekranu smartfona, telewizora, czy też na placu Świętego Piotra?
0: Nie dotarłem na plac Świętego Piotra. Siedziałem przed... Znaczy, wstyd powiedzieć to. Mieliśmy akurat wtedy chyba konsilio, czyli Radę Wydziału i siedzieliśmy na Radzie Wydziału, no bo trudno było to już odwołać, trzeba było się spotkać, pewne rzeczy trzeba było tam załatwić, przegłosować i tak dalej. No i ale tam wszyscy na komórkach oglądali, prawda? Także tak to przywitałem ten wybór nowego papieża. Potem jak się skończyła rada, zaraz poleciałem do pokoju przed telewizor i czekałem na wyjście na balkon nowego papieża i rzeczywiście z każdym jego słowem coraz bardziej się cieszyłem, że to właśnie kardynał Prewost został wybrany na papieża Leona XIV.
1: Pamiętajmy o tym, żeby modlić się codziennie, najlepiej w intencji Ojca Świętego, żeby Duch Święty prowadził go w prowadzeniu Kościoła. Bardzo dziękuję Ojcu za rozmowę. Ojciec profesor Dariusz Kowalczyk, jezuita, prezydent Kolegium Maksimum Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Bardzo dziękuję, do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Szczęść Boże.

0: 8.30 na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
1: Tragedia w Raszynie. Wczoraj w prywatnym domu znaleziono ciało kobiety. Na miejscu przebywało dwoje dzieci. Policja rozpoczęła obławę za domniemanym sprawcą, który kilka godzin później został odnaleziony martwy na cmentarzu w Prażmowie. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Po remoncie konserwatorskim ponownie otwarty zostanie amfiteatr w Łazienkach Królewskich. Inauguracyjny koncert zagrają dziś o 19.00 kontratenor Jakub Józef Orliński i pianista Michał Biel. W nowym sezonie zaplanowano tam koncerty i spektakle teatralne. Piknik Sobota dla Zdrowia jutro na terenie bielańskiego MDK przy ulicy Cegłowskiej. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań i porad specjalistów. W programie przewidziano także wykłady, koncerty i atrakcje dla dzieci. Początek wydarzenia o 12.00. Koncerty muzyki współczesnej odbywają się w areszcie śledczym Warszawa Grochów. Wydarzenie jest skierowane do osadzonych kobiet i mężczyzn. Łącznie bierze w nim udział ponad 200 osób. Dla wielu z nich to pierwsze spotkanie z takim repertuarem. Na Mazowszu rośnie problem braku kierowców autobusów miejskich. Zawód ten został uznany za deficytowy m.in. w Warszawie oraz powiatach grójeckim i piaseczyńskim. Niedobory mogą wpłynąć na funkcjonowanie firm przewozowych i ceny biletów.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Na świętego Stanisława żyto jak ława. Muszę aż wybrać się na pole, żeby sprawdzić, czy akurat tak jest. Ale dziś pogoda taka chyba na wzrost różnych roślin dobra, bo nie za bardzo zimno, pochmurno, tylko jeszcze deszcz by się przydał.
4: Słyszałeś dyskusję przed chwilą u nas w studiu. Niektórzy mówią, że dobra temperatura na rower idealna, inni, że już zimno.
0: Jak tu pogodzić te interesy?
4: 11 stopni o tej porze w Warszawie, dzisiaj maksymalnie 14.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa.
6: Dobrze słuchać.

0: 8 dzień maja.
1: Taylor Swift śpiewała w Radiu Warszawa, a teraz kilka chwil zatrzymania z najpiękniejszą z kobiet. Posłuchajmy.
2: Maj z Maryją. Matko najmilsza, módl się za nami. Lubimy to, co miłe. Szczególnie ludzi, przy których czujemy się dobrze, spokojnie, bezpiecznie. To, co staje się nam najmilsze, bliskie sercu, potrafi nas poruszyć do poświęcenia, do troski, wychodzenia poza siebie. A jednocześnie świat często zatrzymuje się na powierzchni tej miłości. Podsuwa to, co przyjemne, łatwe, szybkie. Uczy nas szukać tego, co daje natychmiastowe poczucie bliskości, ale nie zawsze prowadzi do dobra. Miłość bywa dziś mylona z wygodą. Maryja pokazuje inną drogę. Nie dlatego, że wszystko było dla niej łatwe, ale dlatego, że kochała naprawdę. Przy niej człowiek odkrywa, że może kochać głębiej, że bliskość to nie tylko uczucie, ale decyzja. Że to, co najmilsze, nie musi być tylko tym, co przyjemne, ale tym, co prawdziwe i dobre. Matko najmilsza, ucz mnie takiej miłości, która potrafi się poświęcić, ale nie traci sensu, która jest bliska, ale nie zatrzymuje dla siebie, bo tylko taka miłość naprawdę napełnia serce.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: Aż takie utrudnienia
1: dzisiaj? Tak, no i teraz tramwajowe utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 71 i 72, a to wszystko z wydarzeniami na ulicy Okopowej. I te dwie linie tramwajowe zostały skierowane na trasę objazdową, a te wydarzenie, no to kolizja, która blokuje tam przejazd tramwajów.
0: Ciasno w tym momencie na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych i Aleja Stanów Zjednoczonych także odrobinę zakorkowana w kierunku Mostu Łazienkowskiego. Ciaśniej, ale na szczęście bez ogromnych utrudnień w Alejach Jerozolimskich w kierunku centrum Warszawy. Aleja Prymasa Tysiąclecia zaczyna się korkować od wysokości ulicy Wolskiej do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Ciaśniej także o tej porze na Bitwy Warszawskiej do zjazdu w Grójecką. Na Wawelskiej także postoicie również na Czerniakowskiej, na Witosa, tutaj spore utrudnienia i na Sikorskiego.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Ja tylko raz w życiu byłem w Krakowie.
2: Co?
1: No,
2: co?
1: Muszę się przyznać do tego. Wszyscy zdziwieni. Pomruk po całym redakcji poszedł, no ale tak. Ale najbliższa niedziela będzie okazją, żeby wybrać się do Krakowa, jeżeli też ktoś tylko raz był, albo może w ogóle, na uroczystości ku czci świętego Stanisława.
2: Uroczystością oczywiście będzie przewodniczył metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. No i jest to okazja, żeby po pierwsze być w Krakowie, ale być w Krakowie z tym świętym. Tam odbywa się tradycyjna procesja, zawsze w okolicach 8 maja z katedry na Wawelu na skałkę 10 maja. Godzina 9 procesja startuje, a o godzinie mniej więcej 10 rozpoczyna się uroczysta msza święta. Będzie jej przewodniczył także kardynał Grzegorz Ryś. Na pewno będzie homilia, która poruszy serca, bo to jest zawsze taki symboliczny moment, także związany z miłością do naszej ojczyzny. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma planów na weekend, to można wybrać się do Krakowa, ale jakby ktoś chciał świętować w Warszawie, to można też w sobotę.
1: Oczywiście, bo w sobotę w Warszawie będziemy obchodzić uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, głównej patronki naszej pięknej stolicy. I diecezja warszawsko-praska została oddana pod opiekę Matki Bożej, którą czcimy jako Panią Zwycięską.
2: Okazja, żeby świętować w katedrze warszawsko-praskiej. Ksiądz biskup Romuald Kamiński odprawi mszę świętą w sobotę o godzinie 12, a uroczystości oczywiście w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej także o godzinie 19 procesja, no i potem także msza święta, świętowanie z Maryją także jest możliwe. Zapraszamy do tego, żeby ten weekend z Maryją i ze świętym Stanisławem spędzić. We'll be right back.

0: Always Shining Star, Jarek Wydra, świeci tutaj zamiast słońca.
1: Nie, gdzie tam, a przy wiesz... oknie po prostu ustały, ma ciemno w studiu.
0: A wiesz, że donoszą, że w Mińsku Mazowieckim lekko siąpi deszczyk?
1: O, czekaj, wyglądam na parapet. Nie, u nas nie. U nas...
0: I Małopolska też podobno trochę zroszona.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Zmieniamy się dla Państwa. Od maja nowe wiadomości Radia Warszawa. W tygodniu o pełnych godzinach, oprócz kraju i świata, również informacje lokalne, sportowe i społeczno-religijne. Nowością są dynamiczne skróty wiadomości lokalnych w tygodniu. Z kolei w weekendy odpoczywamy od informacji z kraju, świata i regionu. Michał Koźlik, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Cześć, a gdzie Ania?
5: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
4: Przecież jest w edukacji domowej.
6: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
4: Brzmi drogo.
6: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
7: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
2: Po reklamie.
1: Przed nami wiadomości Radia Warszawa. Minęła godzina 9.
8: Polska jako pierwszy kraj europejski podpisze dziś umowę w sprawie mechanizmu SAFE. Słowacja znosi podwójne ceny na olej napędowy. W serwisie zaglądamy też na plac Piłsudskiego, gdzie trwają prace archeologiczne. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Polska jako pierwszy kraj podpisze dziś umowę pożyczkową SAFE. Dokument pozwoli zaciągnąć, jak przekonuje rząd, atrakcyjne kredyty na zakupy dla wojska.
9: Planujemy w samym maju zawrzeć około 40 umów. Część została zawarta i finansowanie będzie podstawione z programu SAFE. Część będzie w formule wspólnych zamówień z innymi państwami. O tym też rozmawiałem ze Słowacją, Łotwą i Estonią.
8: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Większość, bo niemal 90% środków pozyskanych tą drogą z Brukseli ma być realizowana w rodzimych firmach zbrojeniowych. Krytycznie do zaciągania kolejnych pożyczek unijnych odnosi się opozycja. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz obawia się też, że Polska może nie zdążyć do końca maja z przygotowaniem i podpisaniem umów z polskimi firmami zbrojeniowymi.
10: Nie wydaje mi się, żeby to było realne do przeprowadzenia w sposób rzetelny. Te negocjacje na linii Ministerstwa Obrony Narodowej, polski przemysł zbrojeniowy są długotrwałe. Pożyczka SAFE to nie 185 miliardów, tylko to jest 400 blisko miliardów złotych, bo trzeba doliczyć odsetki, które będziemy przez te 45 lat spłacać.
8: Przypomnijmy, w marcu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą mechanizm SAFE i skierował do Sejmu własny projekt ustawy o tak zwanym polskim SAFE 0%. W odpowiedzi na ten krok rząd zdecydował się na przekierowanie środków do istniejącego Funduszu Polskiej Armii. Takie rozwiązanie wiąże się z pewnymi ograniczeniami wydatkowymi, ale nie wymaga zgody prezydenta.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Słowacja znosi od dziś podwójne ceny oleju napędowego. Dotychczas więcej za paliwo płacili właściciele samochodów zarejestrowanych za granicą. Rozwiązanie mające ograniczyć turystykę paliwową krytykowała Komisja Europejska.
11: Bratysława wprowadziła podwójne ceny w marcu po gwałtownym wzroście cen paliw wywołanym wojną na Bliskim Wschodzie. Na Słowacji ceny rosły jednak wolniej niż w krajach sąsiednich, co przyciągnęło na stacje kierowców z Polski, Czech i Austrii. Po wprowadzeniu wyższych cen dla obcokrajowców, a także w wyniku działań podjętych przez rządy Polski lub Czech, tankowanie na Słowacji przestało być opłacalne. W efekcie ceny paliw w tym kraju stały się najwyższe wśród państw Grupy Wyszehradzkiej. Podwójne ceny od początku krytykowała Komisja Europejska, uznając je za niezgodne z unijnym prawem. Według Brukseli regulacje dyskryminowały obywateli innych państw i naruszały zasady jednolitego rynku.
8: Relacjonował Wojciech Stobba.
7: To dzieje się w okolicy.
8: Przed wojną były perełką Warszawy, teraz archeolodzy odkrywają ich historię na nowo. Na placu Piłsudskiego, gdzie przed II wojną stały Pałac Brühla i Pałac Saski, trwają intensywne prace. Po raz pierwszy archeolodzy odsłaniają główny korpus dawnego gmachu Pałacu Brühla, mówi Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski.
12: Jesteśmy w tej chwili na etapie odkrycia głównego dziedzińca Pałacu Brühla wraz ze schodami prowadzącymi do dawnego pałacu oraz już częścią faktyczną głównego korpusu, szczególnie częścią garażową oraz częścią sanitarną.
8: Gmach przedwojennego MSZ-u skrywa jeszcze wiele tajemnic.
12: No i będziemy za chwilę wchodzić już dalej, wchodzić w głąb tej bardziej administracyjnej części pałacu oraz oczywiście pawilonu Becken. Ten modernistyczny pawilon na pewno jest dla nas łakomym kąskiem, bo wiemy, że znajduje się pod nim schron przeciwlotniczy budowany dla ministra Becka i wiemy, że ten schron jest nienaruszony, że istnieje.
8: Badania archeologiczne mają potrwać 18 miesięcy. Zakończenie prac terenowych planowane jest jeszcze w tym roku. Według harmonogramu odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla ma zakończyć się w 2030 roku. W zaległym meczu 28. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi ŁKS Łódź wygrał na swoim stadionie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3-2. Łodzianie są na piątej pozycji, zapewnia im ona występ w barażach o ekstraklasę. Pogoń zajmuje 11. lokatę, liderem tabeli pozostaje Wisła Kraków.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Pochmurno, trochę chłodnawo, ale nie wieje wiatr, więc nie mamy takiego uczucia, że jest tak naprawdę jakoś przenikliwie zimno. Po prostu jakiś taki grubszy sweterek i będzie dobrze.
0: Jeżeli u Was też troszeczkę siąpi deszcz albo delikatnie zrasza tę zieleń, którą mamy za oknami, to dajcie znać. Wiemy, że w Mińsku Mazowieckim tak delikatnie kropi. Maksymalnie dzisiaj na termometrach 14 stopni, jutro maksymalnie 15 i w niedzielę słonecznie 19.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Widzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: To możemy dzisiaj przypomnieć, że jeżeli właśnie otwieracie lodówkę i patrzycie sobie na coś mięsnego i myślicie, nie, dzisiaj piątek, to nie, to dzisiaj jest ten piątek, że tak, bo mamy uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski, i w związku z tym post nie obowiązuje ze względu na uroczystość. Dzisiaj świętujemy także rok od wyboru Leona XIV, z papieżem też możemy świętować, a poza tym w poranku także zastanawiamy się nad bardzo ważnymi sprawami.
14: Tak jest. Między innymi będziemy już za chwilę zastanawiać się na temat rodziny, na temat małżeństwa, na temat relacji, więzi, i o tym wszystkim będziemy rozmawiać z naszym gościem po godzinie 9.
0: A nawet z gośćmi. Zostańcie z nami. Będzie dzisiaj na pewno w studiu radośnie, ale będzie też poważnie, bo tematy, które podejmujemy, ważne. I tutaj na szczęście mam nadzieję, że będziemy szukać rozwiązań, bo to staramy się robić w poranku z Radiem Warszawa. Także muzyczne rozwiązania są zawsze dobre w naszym poranku.
14: Wszystko Lora, pod kontrolą.
0: Brani Gan, Jarek Wydra.
14: Weronika Ostrowska. Dzień dobry.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: 10 minut po 9, a już za chwilę będziemy Was zapraszać na interdyscyplinarną konferencję naukową Rodzinny Kalejdoskop Komunikacji, Relacji i Więzi, która odbędzie się 13 maja, czyli już w najbliższym tygodniu, w środę od godziny 9.30 do 16 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kampus Wójcickiego. Jaki temat? To pewnie się dowiesz, Jarek, za chwilę.
2: No, ja już nawet wiem. Rodzinny Kalejdoskop Komunikacji, Relacji i Więzi, konferencja pod patronatem Radia Warszawa. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału i za chwilę będziemy na jej temat rozmawiać. Proszę zostać z nami.

0: 13 minut po 9 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Utrudnienia w kursowaniu tramwajów. Artur Chmielewski z tymi informacjami.
1: Dzień dobry. Ulica Okopowa, tam doszło do gwałtownego hamowania tramwaju. Jeden z pasażerów przewrócił się. Występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów 71 i 72. Tramwaje jadą trasą objazdową Aleja Jana Pawła II, Aleja Solidarności do swoich standardowych tras. Trasa linii autobusowej Z1 została przedłużona.
0: Od ronda Daszyńskiego do ronda Radosława. Artur Chmielewski, bardzo dziękuję. A jeśli chodzi o sytuację na warszawskich ulicach, ciaśniej wciąż w Alejach Jerozolimskich, ale naprawdę nie są to takie ogromne korki jak na co dzień. Nawet na trasie S8 bez większych trudności przejedziecie, jadąc na Poznań czy Łódź. Z Łomianek także w kierunku centrum Warszawy już bez większych utrudnień. Także dobra piątkowa sytuacja. W piątki rano po Warszawie jeździ się całkiem dobrze.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Poranek. W naszym studiu goście dr Katarzyna Stankiewicz i Michał Kot. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Członkowie Komitetu Organizacyjnego Konferencji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Rodzinny Kalejdoskop Komunikacji, Relacji i Więzi, która odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego już 13 maja. Witam serdecznie w studiu. Do kogo skierowana jest to konferencja? Do kogo my teraz mówimy?
5: Mówimy do wszystkich, którzy są zainteresowani tym tematem. Oczywiście zapraszamy przede wszystkim tutaj osoby z Warszawy. Zapraszamy przedstawicieli świata akademickiego, studentów naszych i nie naszych, ale zapraszamy też przedstawicieli instytucji, organizacji, którym ta tematyka jest bliska, a również rodziców, tak, którzy myślą o tym, czym jest rodzina, osoby, które przygotowują się do małżeństwa. Także to jest konferencja naukowa, ale wychodząca w kierunku każdej osoby zainteresowanej tematem. Będziemy starali się dostosować ten poziom zarówno do profesjonalistów, jak do takiego przeciętnego słuchacza.
3: No bo teraz bardzo dużo takich przekazów, że jest kryzys małżeństwa, kryzys rodziny, że te więzi nie są tak bardzo mocne. A gdy przeglądamy program tej konferencji, to on nie epatuje takimi negatywnymi przekazami, tylko jak dbać o te relacje, jak umacniać te więzi. To jest taki inny zupełnie przekaz.
4: Dlatego, że stworzenie, zbudowanie szczęśliwej rodziny jest ciągle podstawowym marzeniem większości Polaków, w szczególności młodych ludzi. Młodzi ludzie pragną stworzyć rodzinę, pragną być rodzicami. Widzą, co się dzieje wokół nich i widzą, że to nie jest takie proste, dlatego trochę się tego obawiają i potrzebują drogowskazu, który pokaże im, jak można to zrobić, jakie trudności mogą napotkać, jakie rafy na tej drodze się mogą pojawić, ale nie tylko nazwanie tych problemów, ale też pokazanie, jak można sobie z nimi radzić i o tym będzie ta konferencja.
3: Ale był chyba taki pozytywny przekaz.
4: Tak.
3: Będzie dominował.
5: Staramy się pracować też na zasobach rodziny, pokazywać, że ona jest wartością, że ona jest piękna, promować samą rodzinę. Stąd też ten kalejdoskop, który tutaj się pojawia. To troszeczkę tak, że patrzymy jak przez lunetę, tak, robimy ogląd, diagnozę sytuacji, ale te szkiełka są kolorowe, tak, trzeba tylko właściwie spojrzeć, ułożyć, tak, te relacje, więzi, zadbać o komunikację, ale pracując właśnie na tym potencjale, na zasobach, możemy stworzyć szczęśliwą rodzinę i to chcemy też pokazać.
3: Będą wykłady, będzie panel naukowy, ale też warsztaty. Nie tylko słuchamy.
5: Nie tylko słuchamy, też się angażujemy, zadajemy pytania w panelach, tak, te panele będą otwarte na dyskusję, a w warsztatach spróbujemy zapytać o praktyczne rozwiązania, o to, jak tutaj nasi prelegenci, trenerzy sobie sami radzą jako małżeństwo, ale i też co my możemy z tego wykorzystać.
4: Zapraszamy tu wszystkie rodziny i osoby, które chcą założyć rodzinę naszą. Naszymi prelegentami będą państwo Grzybowscy, Iga i Konrad, którzy od wielu lat prowadzą zajęcia dla rodzin, zajęcia dla małżonków, dla rodziców i rzeczywiście mają bardzo dużą wiedzę, bardzo duże doświadczenie, bo sami są rodzicami, ale przez ostatnie kilka czy kilkanaście lat zetknęli się pewnie z dziesiątkami tysięcy małżeństw, rodzin i podzielą się tym bogatym doświadczeniem, które mają.
3: Ja myślę, że bardzo ważne to, co pan powiedział, że nie tylko małżeństwa są zaproszone na te konferencje.
4: Zaproszeni są wszyscy, zaproszone są osoby, które chcą stworzyć rodzinę, które chciałyby założyć rodzinę, które są rodzicami, które mają marzenia o tym, żeby właśnie taką szczęśliwą rodzinę stworzyć.
3: Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tej konferencji?
5: Trzeba wejść na naszą stronę, na stronę Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wyszukać tam miejsce, gdzie reklamowana jest konferencja i kliknąć w formularz, zarejestrować się. To jest niezbędne, konferencja jest bezpłatna, także chodzi o rejestrację, bądź też polubić nasze wydarzenie na Facebooku i tam również znajdują się wszystkie informacje.
3: Przed jakimi wyzwaniami stoją dzisiaj rodziny?
4: Są takie cztery duże grupy wyzwań. Po pierwsze, rodziny stoją przed wyzwaniami ekonomicznymi. Tutaj zawsze w przypadku rodziny, w przypadku dzieci, zwłaszcza większej liczby, tych pieniędzy zawsze będzie trochę za mało.
3: Ale kiedyś dzieci się rodziło więcej, tak, a pieniędzy było mniej.
4: I o tym najmniej będziemy mówić, dlatego że to jest temat, który jest szeroko poruszany. I jakoś tam sobie z tym radzimy. Drugą taką dużą grupą problemów, pewnie o każdym z tych zagadnień można by osobną konferencję zorganizować. Tym drugim problemem, drugim wyzwaniem jest rozpad więzi. Kiedyś, jeszcze kilkadziesiąt aż lat temu, wiek, dwa wieki temu, dzieci były wychowywane przez całą społeczność. Po pierwsze przez rodzinę wielopokoleniową, po drugie przez tak zwaną wioskę. Dzisiaj, ostatnie dekady to jest czas, kiedy wychowanie dzieci spoczywa w zasadzie tylko, a przynajmniej w większości, na rodzicach. To jest obciążenie, to jest wyzwanie, które jest trudne, które jest ciężkie, które sprawia, że często rodzice mają takie poczucie, że sobie z tym nie radzą. Kiedyś moja babcia, prababcia sobie z tym dobrze radziła, tylko zapominamy o tym, że ona miała wsparcie całej społeczności. To jest to drugie zagadnienie. Trzecie zagadnienie to są kwestie związane z problemami komunikacyjnymi w rodzinie. Rodzina jest pewnym systemem, zamkniętym systemem, ale media społecznościowe, smartfony spowodowały, że do tego zamkniętego systemu trochę bokiem wchodzą inne treści, wchodzą rzeczy, na które rodzina nie ma wpływu, na które rodzice nie mają wpływu i one pracują jakby niezależnie od tego, jak rodzice chcieliby budować kulturę rodzinną, budować te relacje w rodzinie. To też powoduje coraz większe problemy psychiczne, psychologiczne młodych ludzi. To wszystko, co wiąże się z tymi smartfonami, media społecznościowe w szczególności. I czwarty problem, który nazwałbym przejściem z ilości na jakość, to znaczy, ponieważ dzieci jest coraz mniej, to często rodzice mówią, skoro mamy jedno dziecko, a nie tak jak kiedyś to było kilkoro dzieci, no to musimy w to dziecko bardzo mocno zainwestować. I rodzice zaczynają myśleć o tym, że no skoro mój syn w wieku 3 lat jeszcze nie umie czytać, to może coś z nim jest nie tak, to musimy zapisać go na jakieś zajęcia, musimy sami się doszkolić, jak to zrobić. Jeżeli dziecko, które ma rok, a w internecie jest napisane, że powinno już chodzić, jeszcze nie chodzi, to zaczynamy szukać specjalisty, który nam pomoże. Bardzo dużo inwestujemy w te dzieci. To generuje stres dla rodziców, bo takie ciągłe porównywanie się, czytanie tego, co jest na różnego rodzaju forach internetowych, powoduje stres, powoduje taki niepokój, że coś z moim dzieckiem jest nie tak, a następnie inwestowanie w różnego rodzaju zajęcia, w różnego rodzaju specjalistów, co konsumuje czas, konsumuje pieniądze i powoduje frustrację, brak czasu, zmęczenie, wypalenie zawodowe. To wszystko, co widzimy w różnego rodzaju badaniach, jeśli chodzi o w szczególności polskich rodziców. To nie jest tak, że wszędzie tak to wygląda. W Polsce według badania CBOS 72% rodziców wykupuje dodatkowe zajęcia, korepetycje, czyli 3 na 4 3/4 dzieci ma tego typu zajęcia dokupowane i nie jest to balet czy ceramika, bardzo często jest to język angielski, matematyka czy geografia.
3: No i jeżeli tak mocno tutaj inwestujemy, zastanawiamy się, żeby było dobrze, no bo to wszystko jakby z dobroci, że my chcemy, żeby było lepiej, to może zapominamy o naszej rodzinie jako całości, żeby ona dobrze funkcjonowała. Może taki właśnie jeden dzień poświęcony przez udział, sam udział, wygospodarowanie czasu podczas tego jednego dnia będzie już dobrym krokiem do tego, żeby

0: Będzie też, bo w ogóle zestaw gości będzie bardzo ciekawy i bardzo atrakcyjny. Będzie profesor Jędrzejko, który świetnie mówi o granicach, jakie powinny być stawiane w rodzinie, o relacjach, zasadach, w szczególności w kontekście smartfonów, ale nie tylko. Warto przyjść, posłuchać. Będzie dr Szymon Grzela, który ma bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o profilaktykę problemów psychologicznych, ale też jest autorem książki na temat tego, w jaki sposób inicjować przejścia dzieci do kolejnego etapu życia. Warto wejść na stronę, warto zobaczyć, jakich mamy gości. Będzie też Mikołaj Fox, autor takiego podcastu Zawód Ojciec, będzie mówił dużo na temat ojcostwa, które często, mówiąc o dzieciach, rodzinach, myślimy o macierzyństwie, a ojcostwo jest przynajmniej tak samo ważne jak macierzyństwo. Może cytując tutaj pewien zdanie z filmu komediowego, dziecko, ojciec jest tak samo ważny jak matka, a kiedy matki nie ma, to nawet ważniejszy.
1: A obecny w naszym studiu Michał Kot też będzie uczestniczył w panelu eksperckim Jak budować relacje w świecie chaosu. Bardzo dziękuję za obecność w naszym studiu. Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej Rodzinny kalejdoskop komunikacji, relacji i więzi. Warto przyjść, warto posłuchać, warto zapoznać się z programem, może wybrać te elementy, w których możemy uczestniczyć albo uczestniczyć w całości. Całkowicie bezpłatna konferencja, wystarczy się zapisać. Odbywa się ona pod patronatem medialnym Radia Warszawa. Bardzo dziękuję. Członkowie komitetu organizacyjnego tej konferencji byli razem z nami, dr Katarzyna Stankiewicz i Michał Kot. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze, Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
0: Po reklamie.
2: Minęła 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Mija rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża Leona XIV. Zdaniem komentatorów i duchownych pierwszy rok pontyfikatu upłynął pod znakiem nawoływania do pokoju, powrotu do duchowości i spokojnego budowania jedności w Kościele. Jak podkreśla ojciec profesor Dariusz Kowalczyk z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, Leon XIV koncentruje nauczanie Kościoła wokół Jezusa Chrystusa. Jednocześnie papież unika gwałtownych gestów i politycznych deklaracji, a zamiast tego wybiera bardziej wyważony styl pontyfikatu.
4: Chrystocentryzm tego pontyfikatu jest czymś dla mnie bardzo pozytywnym i bardzo pocieszającym, bo łatwo się w tych różnych problemach świata Kościołowi zagubić, jeśli nie patrzy, nie głosi przede wszystkim Jezusa Chrystusa.
3: Gość poranka wspominał również moment pierwszego spotkania Ojca Świętego z wiernymi, które nastąpiło po wyborze.
4: Z każdym jego słowem coraz bardziej się cieszyłem, że to właśnie kardynał Prevost został wybrany na papieża Leona.
3: Wśród wyzwań stojących dziś przed Leonem XIV ojciec profesor wymienił m.in. wojny na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, napięcia społeczne oraz rozwój sztucznej inteligencji. Watykan zapowiada, że nowa encyklika papieża ma dotyczyć właśnie wpływu nowych technologii na człowieka i współczesny świat. A w przeddzień rocznicy wyboru papieża polscy biskupi celebrowali mszę świętą w jego intencji w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił przewodniczący konferencji episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Wskazał, że głównym zadaniem każdego papieża jest głoszenie miłości Chrystusa i strzeżenie jedności Kościoła.
5: Ta posługa, która rozciąga się między dwoma biegunami, rozeznawaniem działania Ducha Świętego w historii oraz strzeżeniem jedności zakorzenionej w miłości Chrystusa. Papież nie stoi ponad Kościołem. On jest w Kościele jako ten, który słucha, rozpoznaje i jednoczy. Jego zadaniem jest strzeżenie, aby Kościół nie utracił swojego źródła, a więc Chrystusa i Jego miłości.
3: Arcybiskup wyraził nadzieję na przyjazd Leona XIV do Polski.
5: Oczekujemy go z radością i nadzieją. Niech przybędzie do nas jako pasterz i ojciec, aby umacniać wiarę naszego narodu. Szczególną okazją naszego zaproszenia jest 150. rocznica objawień Gieszwalskich, ale także przygotowanie do wielkiego jubileuszu odkupienia 2000 lat od zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
3: W liturgii uczestniczył także przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego oraz nuncjusz apostolski arcybiskup Antonio Guido Filipacji.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: W pełni oddana pomocy kobietom i dzieciom, jednocześnie pamiętała o modlitwie. Mija 130 lat od urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, służebnicy Bożej i patronki położnych. Stanisława Leszczyńska przez całe życie pomagała rodzącym. Szczególną kartą jej biografii była praca w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau, gdzie jako więźniarka przyjmowała porody w skrajnie trudnych warunkach. Mimo rozkazów sprzeciwiała się zabijaniu noworodków, ratując życie wielu dzieci. Przypomina dr Barbara Mazurkiewicz, wiceprzewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
7: Ona, niewielka kobieta, wzrostu 1,50 parę, stawała przed doktorem Mengele i powiedziała: nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci. Ona stawiała na szali własne życie, ale ona wiedziała, że to życie, każde życie jest najważniejsze i myślę, że właśnie o tym trzeba mówić.
3: Dziś Stanisława Leszczyńska jest wzorem etycznym dla położnych i lekarzy. Jej postawa wciąż aktualna i przekazywana kolejnym pokoleniom studentów.
7: Narodziny to jest dar dla matki, dla ojca, ale dla nas wszystkich tak naprawdę.
3: W ramach obchodów rocznicy urodzin Stanisławy Leszczyńskiej w południe w kościele sióstr wizytek przy krakowskim przedmieściu mszę świętą odprawi kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. O godzinie 13:30 arcybiskup Adrian Galbas dokona odsłonięcia i poświęcenia rzeźby upamiętniającej Stanisławę Leszczyńską przy szpitalu imienia księżnej Józefiny Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Pochmurno dzisiaj będzie przez cały dzień, a deszcz no gdzieś tam miejscami sobie siąpi, ale ogólnie jakiegoś takich większych opadów nie będzie dzisiaj.
9: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 14 stopni, jutro maksymalnie 15, trochę słońca, trochę chmur i w niedzielę słonecznie maksymalnie 19 stopni. Na ten moment być może w poniedziałek trochę więcej popada. O tej porze w Warszawie 11 stopni, podobnie w Wołominie w Nowym Dworze Mazowieckim.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
6: Budzimy stolicę
0: i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Late Night Talking, Hairstyles za nami w Radiu Warszawa, 22 minuty przed 10, a my mamy dla Was zaproszenie na jutro do Laboratorium Modlitwy i Wzrostu w Wierze w ramach Karmelitanum i Grupy Modlitwy Terezjańskiej. Już jutro godziny skupienia na temat walka duchowa o modlitwę w oparciu o duchowość karmelitańską i nie wiem, czy znasz tę książkę Listy Starego Diabła do Młodego,
2: no tak,
1: Luisa.
2: Tak, też spektakl w Teatrze Oratorium i tak dalej, o tym wszystkim mówiliśmy. No a jutro zapraszamy w programie, rozpoczynamy od najważniejszego punktu, od Eucharystii już o godzinie 9:00. Później po mszy świętej lektura listu z komentarzem, jak demon próbuje wykoślawić szczerą miłość pomiędzy mężczyzną a kobietą. Będzie też adoracja, modlitwa w ciszy. Warto przybyć.
1: Jutro, godzina 9:00 początek, godziny skupienia, walka duchowa o modlitwę w oparciu o listę Starego Diabła do Młodego. Myślę, że coś, co może nas wprowadzić w głębszą refleksję duchową, a że adoracja i modlitwa w ciszy w programie, to myślę, że to tylko zachęta dla tych, którzy chcą wcisnąć trochę hamulec na weekend, odpocząć od różnych dodatkowych bodźców. Więc jeżeli macie ochotę, to więcej informacji na stronie Karmelitanum, a spotkanie odbędzie się w klasztorze Ojców Karmelitów Bosych przy ulicy Racławickiej 31 przy metrze Racławicka.
2: Łatwo dotrzeć.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Utrudnienia na kolei cały czas obecne, coś tam się popsuło na stacji Warszawa-Falenica i problemy na całej linii S1, także pociągi kolei mazowieckich mają problemy. To nie znaczy, że one są odwoływane, ale mogą być opóźnione.
1: Mówiliśmy też o utrudnieniach w kursowaniu linii tramwajowych, ale już ruch na Wolskiej został przywrócony, więc powinny te tramwaje jeździć normalnie, linie 71-72.
0: Cały czas ten pojazd, który się popsuł na trasie S8 w rejonie skrzyżowania właśnie na wysokości Stanisława Maczka i Powązkowskiej, blokuje tam drogę, a to powoduje, że prawym pasem zjazdowym na węzeł Prymasa Tysiąclecia nie przejedziemy. Ruch odbywa się pasem lewym.
1: Poza tym większych utrudnień w Warszawie nie ma.

0: polalałbyś trochę z Michaelem? La, la, la.
1: No tak leżąc la, sobie la. I patrząc na zieleń, to tak.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
0: A co byś powiedział na to, że Edyta i Łukasz Golec świętują 25-lecie swojego małżeństwa?
1: Ale ten czas leci. Ja pamiętam, jak oni się poznali, jak opowiadali o tym. To już 25 lat minęło?
0: I jak myślisz, jak świętują?
1: Nie wiem, no muzycznie, no jak może, mogą no, inaczej świętować?
0: No dokładnie. No więc słuchajcie, teraz z dedykacją dla wszystkich, którzy w maju albo w końcówce kwietnia brali ślub, a może być też i czerwiec, lipiec, sierpień, nie ograniczajmy się. Do tych wszystkich, którzy rocznicę ślubu będą świętować, będzie dedykacja muzyczna od Golec Orkiestry i teraz opowieść o tej piosence, jaka i dlaczego.
3: Cześć, tu Łukasz Golec.
4: I Edyta Golec, Golec Orkiestra.
3: Zapraszamy do wysłuchania najnowszej piosenki Golec w Orkiestry. Masz jak ja. Oczywiście różnimy się w wielu sprawach, ale serca biją nam w tym samym rytmie. No tak się składa, że już te serca biją od dłuższego czasu, czyli konkretnie od ponad 25 lat.
4: I nie zawsze się zgadzamy, a jednak to działa.
3: Tak, jednak to działa i właśnie ta piosenka to jest takie pokazanie dwóch światów. W pewnym sensie kobiety widzą sprawy inaczej, mężczyźni widzą pewne sprawy inaczej.
4: Nie idealnie, ale jednak razem, bo łączy ich nić.
3: No porozumienie jakiegoś takiego i także są po prostu momenty, gdzie zgrywamy się na 100% i to jest jakby piękna rzecz, ale są momenty, gdzie kobiety lajkują inne posty, mężczyźni inne posty.
4: To jest generalnie opowieść o miłości, która dojrzewa mimo różnic.
3: Dokładnie. Zapraszamy premierę do wysłania najnowszej piosenki Golec Orkiestry. Marz jak ja.
4: Pozdrawiamy.
3: Łukasz Golec.
4: Edyta Golec.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: 3 minuty zostały do 10:00. Zofia Kozerawska w naszym studiu.
2: Cześć, dzień dobry.
1: I Zofia się tak dopytuje, drodzy słuchacze, że jakby z kim to dzisiaj spędzać ten dzień? No to ja mogę wam podpowiedzieć, bo
2: dzisiaj
1: tak. Papież Leon XIV, pierwsza rocznica wyboru we Włoszech, jakby ktoś chciał świętować Matki Bożej Pompejańskiej. Świętego Stanisława Biskupa, patrona Polski, biskupa i męczennika, dodajmy. No to oczywiście uroczystość. Przypominam, że dzisiaj można planować mięsny obiad, kolację, śniadanie też, jeżeli ktoś jeszcze nie jadł. Lecimy dalej. Urodziny arcybiskupa Fultona Sheena. Urodziny dzisiaj Stanisławy Leszczyńskiej. Urodziny także świętego Szarbela. Idziemy dalej. Pierwsza rocznica także objawień, pierwszego objawienia świętego Michała Archanioła na Gargano.
2: Sporo tego.
3: To co wybierasz?
2: Jeszcze. 3, 4. 100 lat, niech żyje nam. Bo do tej całej drużyny dołącza jeszcze Weronika Ostrowska, która też ma dzisiaj urodziny.
1: Musimy pozdrowić też Kacpra.
2: Oczywiście, że tak.
1: Tak się zgraliśmy radiowo jakoś.
2: Także po prostu, co to jest za dzień?
3: No. 1/365.
2: Kochani słuchacze, jeżeli ktoś z was też dzisiaj obchodzi urodziny, to dzwońcie do mnie. Przekażemy to.
1: A jeszcze jedna osoba obchodzi urodziny, którą znamy. Córka Michała Łopacińskiego, Matylda.
2: Też pozdrawiamy serdecznie.
1: Bardzo serdecznie. Wszystkiego najlepszego. No dużo jest jakoś osób świętujących tego dnia, no i dużo patronów. Ja się z tego powodu bardzo, bardzo cieszę. Także Zofia, zostawiamy cię tutaj.
2: W niezłym towarzystwie.
1: Tak.
3: I pan organista z Katedry Warszawsko-Praskiej też ma dzisiaj imieniny.
2: Tak?
3: O.
1: A no bo Stanisław. Wszystkich Stanisławów i pani Stanisław także.
3: Tak jest.
2: Czyli wszystkiego
1: wszyscy
2: dobrego.
1: Wszyscy Stasiowie i wszystkie Stasie też dzisiaj świętują.
3: A Zofia Kozerawska musi udźwignąć ciężar
2: tego świętowania.
3: Tak jest. Do godziny 14:00 kawka będzie na pewno.
1: A
3: my dziękujemy.
2: Też.
3: Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
3: Do usłyszenia.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o ministrantach, którzy są ważną częścią każdej parafii i o tym, jak to się dzieje, że mimo tylu świeckich atrakcji ciągle wybierają służbę przy ołtarzu, a także o uwolnionych przez białoruskie władze więźniach. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
7: Cześć, a gdzie Ania?
8: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
7: Przecież jest w edukacji domowej.
8: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
7: Brzmi drogo.
8: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
6: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
4: Po reklamie.
2: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Opady pomogły, ale nie ugasiły całkowicie pożaru. Trwa walka z ogniem w Puszczy Solskiej. Gorąco w cieśninie Ormus rośnie napięcie USA-Iran. 81 lat temu w Europie ucichły działa. 8 maja skapitulowała III Rzesza. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Pożar Puszczy Solskiej w województwie lubelskim nie został jeszcze ugaszony. Rano we wsi Osuchy na Lubelszczyźnie odbył się sztab kryzysowy. Choć intensywne opady deszczu pomogły strażakom, to nie doprowadziły do ugaszenia pożaru, przyznał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
10: Bowiem kiedy przeprowadzono nawet w tych godzinach porannych, po tych opadach deszczu rozpoznanie, mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte, bowiem mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
9: To właśnie torfowiska są najtrudniejsze do gaszenia, potwierdza zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
11: Jest to najtrudniejszy teren na chwilę obecną. Tam mamy bardzo dużo zarzewi. Korzenie pod drzewami są powypalane, więc jest ryzyko kładzenia się drzew w trakcie prowadzenia naszych działań. Dzisiejsze działania będą najbardziej zintensyfikowane w tej południowej części działań, czyli od strony miejscowości Osuchy.
9: Strażacy walczą z pożarem na Lubelszczyźnie od wtorku. Do tej pory ogień strawił około 300 hektarów Puszczy Solskiej. Akcja dogaszania według służb może zająć jeszcze tydzień. Obecnie uczestniczy w niej 1100 strażaków.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Coraz bardziej kruche zawieszenie broni w Iranie. W czwartek wieczorem Amerykanie zaatakowali dwa irańskie statki w cieśninie Ormus i obiekty w portowych miastach nad Zatoką Perską. Amerykanie twierdzą, że były to cele wojskowe, Irańczycy, że cywilne. Według Stanów Zjednoczonych atak nastąpił w geście samoobrony po tym, jak Iran zaatakował amerykańskie okręty w okolicach cieśniny Ormus. Z kolei irańska armia oskarżyła Stany Zjednoczone, że ataki przeprowadziła we współpracy z niektórymi krajami regionu. To prawdopodobnie jest przyczyną ataków na Zjednoczone Emiraty Arabskie, jednego z najbliższych sojuszników USA w regionie. Iran oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie trwającego od miesiąca zawieszenia broni według Donalda Trumpa. Natomiast mimo ataków pozostaje on w mocy. Inaczej zareagowały rynki. W czwartek cena ropy wzrosła o 7,5%.
0: To się dzieje lokalnie.
9: Dziś obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Przy tej okazji Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wola podsumowuje 15 lat intensywnych zmian i modernizacji.
12: Pierwszą filią była Poliglotka, czyli wypożyczalnia zbiorów obcojęzycznych. Następnie stworzyliśmy Fantasmagorię, czyli placówkę, która w swojej ofercie ma zbiory fantasy, science fiction.
9: Dyrektor biblioteki Anna Grędzińska i dodaje, że dziś placówka stawia na nowoczesność i wszechstronność.
12: Dziś biblioteka stanowi przyjazne miejsce spędzania czasu, nowoczesną przestrzeń, spotkań o charakterze edukacyjnym, z dostępem do wiedzy.
9: Biblioteka rozwija także usługi cyfrowe. Mieszkańcy mogą korzystać m.in. z książkomatów w Wola Parku, systemu RFID i dostępu do elektronicznych publikacji oraz czasopism. Wolska sieć bibliotek została doceniona licznymi nagrodami i wyróżnieniami. 81 lat temu świętowała cała Europa. 8 maja 1945 roku III Rzesza podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji. Jak przypomina zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Kielski, po 6 latach ciężkich walk Niemcy zostali pokonani przez zachodnich aliantów i Związek Sowiecki.
13: To było zakończenie europejskiej części II wojny światowej. Z jednej strony radość, z drugiej strony dla części naszego kontynentu był to początek nowego zniewolenia przez Związek Sowiecki.
9: Od 11 lat 8 maja to Narodowy Dzień Zwycięstwa. Zastąpił obchodzone w czasach PRL-u 9 maja Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: 9 stopni teraz w Nowym Dworze Mazowieckim, 10 w Wołominie, 10 też w Mińsku Mazowieckim, 11 w Warszawie, w Legionowie, w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim, też w Otwocku 11, 12 w Piasecznie, dzisiejsze maksimum to jakieś 14 stopni, będzie nam towarzyszyć takie zachmurzone niebo i wieczorem możliwe opady deszczu. Wiatr umiarkowanie wieje z północnego zachodu.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani słuchacze Radia Warszawa. 9:05, Zofia Kozorawska, dobrze, że jesteście z nami. Jak się macie w ten poranek, nieco chłodniejszy, spokojniejszy, nieco ciemniejszy też, bo słońce się schowało i odpoczywa. Mam nadzieję, że dobrze. Zapraszam serdecznie na najbliższe 4 godziny. Już za chwilę Krzysztof Krawczyk rozpoczyna z nami wspólne spotkanie. Radio Warszawa. 6:10.

0: Szade na antenie Radia Warszawa, 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Do tych wszystkich świętych, i do tych wszystkich świętujących dzisiaj, tych, którzy są jeszcze w drodze do świętości, ale też mają dziś urodziny, dołącza jeszcze osioł. Osioł dlatego, że dziś Światowy Dzień Osła, dokładnie obchodzony właśnie 8 maja, żeby zauważyć to niezwykłe zwierzę, niezwykle wytrzymałe, dlatego że osły potrafią nosić ciężary do 20% masy swojego ciała. Żyją 40-50 lat i ryczenie, które wszyscy tak dobrze znamy i umiemy naśladować, często oznacza radość. Są kojarzone z uporem, bo mówimy uparte jak osioł, ale tak naprawdę są bardzo inteligentne i ostrożne. To ich zatrzymywanie się to jest ostrożność. Nie uciekają jak na przykład konie, tylko zatrzymują się i sprawdzają, co tam się dzieje. Wiele osłów ma na swoim grzbiecie taką ciemniejszą sierść, która układa się w kształt krzyża. Niektórzy twierdzą, że to pamiątka po tym, jak osioł wiózł świętą rodzinę. Może tak. W miejscowości Otumba w Meksyku od ponad 60 lat jest organizowany Dzień Osła w sposób bardzo niezwykle podniosły i uroczysty. Zwierzęta są przebierane, a mieszkańcy tego dnia dziękują im za ich ciężką pracę. Długie uszy osła służą nie tylko do lepszego słyszenia, ale też pomagają ochłodzić ciało w gorącym klimacie. Pozdrawiamy wszystkich fanów osłów i osiołków. Charlie Puth. Kwadrans po 10:00.

0: Albano, Romina Power na antenie Radia Warszawa. Już za nami, 21 minut po 10:00. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Fragment Ewangelii świętego Mateusza, przed chwilą odczytany. Prowadzi nas nad jezioro Genezaret. Apostolowie wsiedli do łodzi, aby wyprzedzić Chrystusa na drugi brzeg i oto, wiosłując w obranym kierunku, ujrzeli Jego samego kroczącego po jeziorze. Chrystus szedł po wodzie, tak jakby to była ubita ziemia. Apostołowie przerazili się, mniemając, że to zjawę. Na okrzyk trwogi Jezus przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie lękajcie się. I wtedy odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po łodzi. A on rzekł: przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi i zaczął kroczyć po wodzie, dochodził już do Chrystusa, gdy wobec silnego uderzenia wiatru uląkł się. Kiedy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Wówczas Jezus wyciągnął rękę, uchwycił go, ocalił przed utonięciem i rzekł: czemu zwątpiłeś, mały wiatr?

0: Geniuszowie Page już za nami, jest w 10:30. Zapraszam na program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Trwa podpisywanie umów w ramach programów wsparcia. Posłuchamy śpiewu ptaków w Dolinie Środkowej Wisły. A na koniec zachęcimy do skorzystania z funduszowego maja. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: To jest pracowity czas dla samorządowców. W regionie trwa podpisywanie umów na realizację inwestycji w ramach programów wsparcia. Lokalne wspólnoty dostały już dotacje m.in. na realizację projektów w sołectwach i na budowę miejsc służących integracji mieszkańców, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
3: Wszystkie inwestycje są bardzo ważne, one poprawiają komfort życia mieszkańców, ale także wspierają realizowane inwestycje przez tutaj włodarzy lokalnych.
2: Beneficjenci podkreślają, że bez dotacji z samorządu województwa nie udałoby się zrealizować wielu inwestycji.
4: Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzeg. Pieniądze idą na wiaty przystankowe dla naszych kilku miejscowości.
5: Piotr Kosiorek, wójt gminy Goworowo. Kwota pozyskanych środków to jest 275 tysięcy. Największa jakby część tej kwoty, czyli ponad 220 tysięcy, przeznaczona jest na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Gierwaty.
2: W tym roku samorząd województwa mazowieckiego realizuje ponad 20 programów wsparcia.
1: Unia pomaga.
2: Prawie 2 miliony złotych z funduszy europejskich dla Mazowsza na ochronę zagrożonych gatunków ptaków w Dolinie Środkowej Wisły. Między innymi na terenach powiatów kozienickiego i garwolińskiego oraz w Warszawie. Unijne wsparcie pozwoli m.in. na zakup łodzi i specjalistycznego sprzętu. Prace badawcze będzie prowadzić Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3: Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego. To ważne też przedsięwzięcie, to jest edukacja, nauka, rozwój. Tutaj będą ratowane gatunki zagrożone ptactwa. Ten ekosystem, dbamy o niego wszyscy, ale oczywiście musimy dbać o te gatunki zwierząt, które no niestety przez drapieżników są, no niestety, ale zjadane. Bardzo fajny pomysł.
6: Profesor Jacek Tomczyk, dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. Projekt jest z jednej strony naukowy, ale z drugiej strony jest aplikacyjny, dlatego też od początku powiedziałem aktywna ochrona gatunkowa, czyli chodzi o to, żeby cały rejon i w ogóle Polska mogła korzystać po prostu z dobrostanu przyrody. W związku z tym ten projekt nie ma tylko waloru naukowego, ale również taki aplikacyjny, wdrożeniowy. Najzwyczajniej chodzi o to, aby chronić florę i faunę Polski.
2: Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup kontenera do przechowywania ciężkiego i wielkogabarytowego sprzętu, który jest codziennie wykorzystywany do pracy na rzece.
1: Warto wiedzieć.
2: Młodzieżowe Rady z Warszawy z dofinansowaniem. 14 warszawskich dzielnic otrzyma łącznie ponad 280 tysięcy złotych na działalność młodzieżowych rad. To ważne wsparcie dla uczniów, którzy chcą działać w samorządzie, mówi marszałek Adam Struzik.
7: No i cóż, życzymy młodemu pokoleniu, żeby chciało im się chcieć, żeby oni funkcjonowali w tej przestrzeni publicznej i przez to nabierali wiedzy, pewnej ogłady samorządowej, umiejętności przekonywania do swoich racji. No jednym słowem, życia, aktywnego życia społecznego.
2: Młodzi beneficjenci przyznają, że dodatkowe środki pozwolą na realizację wielu ważnych projektów.
8: Aleksandra Kurban-Galijew, przewodnicząca Młodzieży Rady Dzielnicy Wola. Nasz projekt zakłada forum edukacyjne, na którym będziemy skupiać się zgłaszane problemy młodzieży w systemie edukacji i chcemy w ten sposób stworzyć taki dialog między władzami decyzyjnymi, a właśnie młodzieżą.
9: Bartosz Sasinowski, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola. Organizujemy przede wszystkim bardzo dużo wydarzeń, skupiamy się na wydarzeniach sportowych skierowanych do młodzieży. Działamy również z innymi młodzieżowymi radami.
2: O środki z programu Mazowsze dla Młodzieży mogły ubiegać się gminy, powiaty i dzielnice Warszawy. W tym roku Sejmik Mazowsza wesprze łącznie 130 projektów na kwotę blisko 3 milionów złotych.
1: Mazowsze inwestuje.
2: Samorząd Mazowsza przekaże powiatowi sokołowskiemu ponad 7 milionów złotych na scalenie gruntów w gminie Sterdeń. To ważna inwestycja, która ułatwi pracę rolnikom, pozwoli zmniejszyć rozdrobnienie działek i skróci czas dojazdu do pól. mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
10: Kolejne środki trafiają do powiatu sokołowskiego. Bardzo ważne, bo środki dotyczące scaleń. Pamiętajmy o tym, że to są środki, które są w 100% finansowane ze środków unijnych. Ponad 7 200 000 zł.
2: Scalanie gruntów to przede wszystkim pomoc rolnikom, dodaje starosta sokołowski Adam Góral.
4: Poprawią się warunki do gospodarowania, działki będą większe, działki będą łatwiejsze w uprawie i lepsze w gospodarowaniu.
2: Dotacja dla powiatu sokołowskiego została udzielona w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
1: Co w naszym regionie?
2: Trwa Funduszowy Maj. To wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, promujące projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy unijnych, które od lat rozwijają Mazowsze. Uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z licznych atrakcji takich instytucji jak Centra Nauki czy Filharmonie. Do akcji przyłączają się również Koleje Mazowieckie, mówi rzeczniczka spółki Donata Nowakowska.
11: Organizujemy zwiedzanie największej sekcji napraw i eksploatacji taboru, która znajduje się na warszawskim Grochowie. Tam na uczestników będą czekały liczne atrakcje, w tym między innymi szkolenie na nowoczesnym symulatorze jazdy pojazdu kolejowego ER-160.
2: Zwiedzanie odbędzie się 22 maja. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz zapisów dostępne są na stronie mazowieckie.com.pl.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: To Ray Dalton, 20 minut zostało do 11 i Ewa Pietrzak zaprasza na spotkanie.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pan Wincenty Pipka, psycholog Związek Dużych Rodzin 3+. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie Wincenty.
3: Dzień dobry.
2: Panie Wincenty, no właśnie, to usłyszałam od swojej maturzystki taki tekst. Ja mówię, jaki wspaniały kolega. Mama, przestań uspokój. Jaki, mówię, cudowny człowiek. O, jaki usłyszałam tak. Mama, ten kolega jest tylko odważny w mediach społecznościowych. Takie teksty rzuca, pokazuje takie zdjęcia. Mówi, a w kontakt może dwa słowa od niego usłyszała. Nie, może dwa słowa usłyszałam od niego. Więc mówi, ty jesteś nadal boomerem, bo myślisz, że to, co widzisz w internecie, to jest w realu? Nie.
3: No tak, to jest...
2: Ale ja się zastanawiam, czy tak, że to jest znowu też kryzys człowieka, kryzys mężczyzny. Pan zaraz mi powie, że nie ma kryzysu mężczyzny, tylko kryzys człowieka. Że na przykład wspaniałe nastolatki czy studentki śmieją się. Są chłopcy, którzy podobno dla nich jest trudno porozmawiać kulturalnie z taką, przepraszam, niewiastą.
3: My patrzymy na siebie, zaczynamy patrzeć jak na przedmiot. Prawda jest taka, że dopóki człowiek się nie spotka z drugim człowiekiem,
2: to nie wie, jak oddycha, czy kicha, przepraszam, przy pierwiastkach, czy nie kicha, tak?
3: Jaki jest biznes teraz na robieniu ćwiczeń, kiedy rodzice przychodzą, żeby się poturlać z dziećmi, podotykać? No tak, taka jest prawda. Dzieciom brakuje matczynego przytulenia i tak dalej, i tak dalej. My też zrobiliśmy z tego dramat, bo nie może ojciec przytulić dziecka, nie wiem, wziąć na kolana, bo od razu wszyscy mamy kosmate myśli. Robimy sobie krzywdę, po prostu robimy sobie krzywdę przez jakieś takie wypaczone myślenie, które kiedyś do głowy by nikomu nie przyszło. To jest też jakiś taki problem naszych czasów. Taka jest moja percepcja. Może źle to widzę, może rzeczywiście trzeba być aż tak bardzo ostrożnym i wszędzie tak jak widzieć zagrożenie. Wie pani, nie ma pani takich sytuacji, że musi pani do kogoś zadzwonić z jakimś trudniejszym troszeczkę tematem?
2: Wolę napisać?
3: A, napiszę tam.
2: Tak, nie? Ale pan tak Jan Żołatek jest... kiedyś mnie tutaj ostrzegał też na antenie Radia Warszawa, że lepiej porozmawiać, bo... pisanie wiadomości, SMS-ów, to różne nieporozumienia
3: wychodzą. No, to dużo więcej jest pomyłek, ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli jest to ktoś, na kim pani zależy tak naprawdę, z kim pani ma dobrą relację, a zadzwonię, nie? Mhm. Jest częściej
2: tak, że... A, to będzie
3: tak,
2: szybciej
3: że...
2: też.
3: Raz, że będzie szybciej, a dwa, że fajnie go usłyszę, czy tam ją
2: prawda.
3: Usłyszę, to jest tak,
2: prawda.
3: Że wie pani, to...
2: Prawda.
3: To tak, tak to działa. A jak to tak SMS-ik, pyk...
2: Co powiedzieć dzisiaj rodzicom właśnie tych młodzieńców, chłopców, którzy mają problem z komunikacją. Dobrze mi dziecko tak ustawiło, że co innego
3: ale
2: jest w internecie,
3: tylko...
2: co innego jest w rzeczywistości.
3: Ale to...
2: Ten, który jest najbardziej odważny w internecie, w rzeczywistości.
3: Ale to chyba cześć. Nie tylko chłopców
2: nie tylko.
3: Dotyczy.
2: Dziewczynki też mają problem.
3: Myślę, że pani ma przekaz od córki. Wiem, że moja córka też tam kiedyś na jakimś etapie mówi, że no teraz już wyszła za mąż druga, ale to był taki etap, że mówi, że no nie ma, po prostu nie ma już chłopaków w tym wieku takich normalnych, poważnych, odpowiedzialnych. To po prostu sieka w głowie i nie ma z kim porozmawiać. I to do pewnego momentu jest jakoś tam usprawiedliwione, no bo jak człowiek sobie przypomni, no to myśmy się też nie zachowywali jako w tym wieku jakoś
2: ale tam... Ale inny żarcik, jak tam słyszałam,
3: inny
2: tak?
3: Był troszeczkę, nie? Był szacunek na pewno do dziewcząt i nawet jeżeli ja nie lubię jestem
2: to
3: z tego pokolenia.
2: To już w ogóle.
3: Ale moim zdaniem duże spustoszenie robią te wulgaryzmy, które, bo gdzieś mamy zakodowane z tyłu, że to jest obniżenie poziomu do już takiego parteru. A jednak wszyscy jadą po prostu no wszędzie po prostu to się przebija. Przy dziewczynach mnie to przeszkadza. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, że mi to przeszkadza. Wydaje mi się, że jest to w tej chwili jest zbyt duże przyzwolenie. No w tej chwili, no wie pani, no ale co tu się dziwić? Pójdzie pani do teatru, obejrzy pani film, to już wiele razy o tym mówiliśmy, nie? To jest po prostu takie niby to jest normalne, nie? Ale człowiek z dzieckiem już nie obejrzy sobie jakiegoś tam filmu. Kiedyś pamiętam, jak z ojcem oglądałem tak zwaną Kobrę, która w czwartki leciała, to był tam jakiś ktoś komuś ukradł portfel czy tam coś, nawet jak go tam zamordował.
2: Ale szczerze? To nie. Wiadomo było, kto jest zły, kto jest dobry.
3: To też racja. Po drugie, nie było wulgaryzmów, tylko nawet jak to były jakieś tam zagraniczne
2: filmy,
3: dobrze tłumaczone.
2: Dopuścić się takiego czynu. Tak?
3: I dużo rzeczy tworzy takie właśnie spustoszenie w tych naszych relacjach. A po drugie jeszcze, wie pani, to też jest teraz tak, że mężczyźni, może to pani nie nie ma takiej percepcji, ale mężczyzna jest z definicji trochę tak się utarło, taki B, taki, że mężczyźni to są niedobrzy, oj, niedobrzy są dla kobiet.
2: Znaczy
3: nie?
2: Teraz chyba jest wam trudniej ogólnie w życiu. Przepraszam, że tak mówię,
3: znaczy,
2: ale
3: ja
2: tak
3: nie
2: jak
3: narzekam,
2: słyszę,
3: ale...
2: podobno w szkole traktowani chłopcy są inaczej.
3: Przecież, że dziewczynki, no myśmy jako chłopcy musieliśmy, no szkoła zawsze była tak modelowana.
2: Ciekawy temat,
3: nie?
2: Ale a w tym tygodniu był z nami pan Wincenty Pipka. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo.

0: Nie płoszcie miłości z pieśni nad pieśniami, mnie tak Szcześniak i Kaja. Za nami 10 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś urodziny miałaby Stanisława Leszczyńska i chyba w związku z tym to dziś jest msza święta o 12 w kościele sióstr wizytek. Tej mszy świętej będzie przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś. Jeśli możecie dotrzeć, to jeszcze jest czas, jest godzina, a nawet godzina 10. Także o 12 w kościele sióstr wizytek msza święta. A o 13.30 arcybiskup Adrian Galbas dokona odsłonięcia i poświęcenia rzeźby, która będzie upamiętniała Stanisławę Leszczyńską. Ta rzeźba jest przy szpitalu imienia księżnej Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej. Może akurat macie taką przestrzeń, żeby być na mszy świętej, a później na odsłonięciu i poświęceniu tej rzeźby. Serdecznie wszyscy są zaproszeni. To dziś też byłyby urodziny Stanisławy Leszczyńskiej.

0: Gossip, a 2 minuty zostały do 11:00. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Remont na torowisku, przebudowa dworca, darmowe zajęcia dla seniorów. Z Radiem Warszawa wiesz, co się dzieje w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu, również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Damian Kowalski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więzi w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy dziś o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnuszyński.
4: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o ministrantach, którzy są ważną częścią każdej parafii i o tym, jak to się dzieje, że mimo tylu świeckich atrakcji ciągle wybierają służbę przy ołtarzu, a także o uwolnionych przez białoruskie władze więźniach. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Dzień dobry. Tu Jarek z Radia Warszawa. Jako gospodarz poranka z Radiem Warszawa budzimy stolicę i okolice. Każdego dnia dbam o to, by być Państwa serdecznym towarzyszem. Nasza stacja rozwija się dzięki Państwa hojności. Bez wsparcia słuchaczy wiele naszych programów i serwisów po prostu by nie istniało. Jeśli to, co robimy, jest dla Państwa ważne, prosimy o pomoc. Wejdźcie na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma dla nas znaczenie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Po reklamie.
0: Minęła 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Grodecki w miejsce Cęckiewicza jest nowy szef BBN-u. Rosja nie wprowadziła zapowiadanego zawieszenia broni. Wkrótce na Ursynowie Festiwal Nauki. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Bartosz Grodecki, nowym szefem BBN-u, to były wiceminister spraw wewnętrznych i pracownik MSZ-u. Bartosz Grodecki zastąpi Sławomira Cęckiewicza, który pod koniec kwietnia podał się do dymisji. Prezydent Karol Nawrocki mówi, że liczy na jego skuteczność.
8: Mamy człowieka, który nie tylko ma głęboką świadomość geopolitycznej architektury bezpieczeństwa, ale także człowieka, który w ciągu blisko 20 lat swojej służby Rzeczpospolitej wykazywał się wielokrotnie swoją skutecznością. Wierzę, że ta skuteczność nie opuści pana ministra i także jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie przede wszystkim ministrem skutecznym.
7: Prezydent podziękował także poprzednikowi Sławomirowi Cęckiewiczowi, który zrezygnował ze stanowiska pod koniec kwietnia. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wówczas, że powodem decyzji były, tu cytat, działania łamiących prawo rządzących, którzy nie szanują prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbierają Sławomirowi Cęckiewiczowi prawo dostępu do informacji niejawnych, paraliżując w ten sposób funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Następca Cęckiewicza, Bartosz Grodecki, ma 45 lat. Oprócz pracy w MSWiA i MSZ-cie pełnił służbę w placówkach dyplomatycznych w Los Angeles, Malmö i Sztokholmie.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Rosja nie wprowadziła zapowiadanego przez siebie zawieszenia broni, twierdzi prezydent Ukrainy. Rozejm miał obowiązywać od północy do końca 9 maja.
10: Wołodymyr Zełenski napisał, że według stanu na piątkowy poranek odnotowano już ponad 140 ostrzałów ukraińskich pozycji i 10 rosyjskich szturmów. Na linii frontu Rosjanie też ponad 850 razy uderzali dronami FPV. Jak czytamy, wszystko to wyraźnie świadczy o tym, że ze strony Rosji nie było nawet pozorowanej próby zawieszenia broni na froncie. Ukraińcy jeszcze przed północą wysłali swoje drony i rakiety w głąb rosyjskiego terytorium. Trafiły one m.in. w rosyjską rafinerię ropy. Kreml obawia się, że ukraińskie uderzenia zakłócą moskiewską paradę wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja.
7: Informował Paweł Buszko.
9: To się dzieje lokalnie.
7: Chcą inspirować młodzież do zadawania pytań, eksperymentowania i odkrywania nowych pasji. W przyszły piątek przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 61 odbędzie się Ursynowski Festiwal Nauki. O wydarzeniu mówi Radiu Warszawa dyrektor 63. Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie Anna Jurek.
11: Ten festiwal jest skierowany dla wszystkich. Przewidujemy bardzo wiele atrakcji dla dzieci ze szkół podstawowych, także dla uczniów klas młodszych. Tutaj będzie szereg pokazów, warsztatów, będą mitrolody, warsztaty związane z działalnością Centrum Nauki Kopernik.
7: Udział w wydarzeniu zapowiedzieli naukowcy i eksperci z różnych dziedzin, od chemii i biologii przez zdrowie i dietetykę po negocjacje, cyberbezpieczeństwo i antropologię. Udział w atrakcjach jest bezpłatny, ale wiele z nich wymaga wcześniejszej rejestracji. Szczegóły wydarzenia można znaleźć na stronie Ursynów umwarszawa.pl. Dziś świętują położne. W dniu urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, bohaterki z Auschwitz-Birkenau, która przyjęła w obozie ponad 3000 porodów, obchodzony jest Dzień Polskiej Położnej. Obecnie położne pracują nie tylko przy porodach, ale zajmują się także edukacją zdrowotną i działaniami na rzecz profilaktyki, powiedziała położna zabiegowa ze szpitala w Śremie, Karolina Górniak.
12: Ta opieka jest na bardzo różnych etapach życia kobiety. Nie tylko ten poród, który jest radosny, wspaniały i cieszy nas wszystkich, no ale też są trudne momenty. No i w tym wszystkim musimy z pacjentkami być, je wspierać. My jesteśmy trochę takim tłem, a chciałybyśmy też właśnie, żeby pacjentki wiedziały, że jesteśmy tak samo istotne, tak samo ważne jak lekarze.
7: Dziś w 130. rocznicę urodzin Stanisławy Leszczyńskiej pod szpitalem imienia księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie zostanie odsunięty pomnik słynnej polskiej położnej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: A jednak się przejaśniło. Słońce się do nas uśmiecha, zza tych chmur będą nam chmury towarzyszyć, a słońce pojawi się wtedy, kiedy będzie chciało. 11 stopni teraz w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim też 11, w Grodzisku, w Wołominie, w Mińsku i w Ożarowie Mazowieckim. A w Otwocku 12, podobnie jest w Piasecznie i w Pruszkowie, to jeszcze nie jest dzisiejsze maksimum. Spodziewamy się 14 stopni. Towarzyszy nam umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Wieczorem możliwe opady deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani, no i pozdrawiam serdecznie, jeszcze dziś tego nie zrobiłam, tych maturzystów, którzy na przykład mieli wczoraj przerwę i dziś mają egzamin, i rodziców cierpliwie towarzyszących, już wszyscy są troszkę zmęczeni, ale też pierwsze głębsze oddechy za Wami. Gratuluję, trzymamy kciuki, modlimy się za Was i zapraszam serdecznie na tę kolejną wspólną godzinę na 106.2. Daryl Hall, John Oates, już teraz. 6 po 11.

0: To Kuba i Kuba. No nie da się ukryć, że troszkę ostygło. 13 po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Radia Warszawa Wojciech Dudkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć. Ty dzisiaj przyszedłeś dlatego, że świętujesz rocznicę.
2: Tak, rok temu dokładnie, chociaż to było raczej wieczorem, tak między 17 a 19, wybrano papieża Leona XIV, kardynała Roberta Prevosta. W pierwszych słowach na balkonie, kiedy już się pokazał światu, powiedział: pokój wam. I jak wyliczył jakiś watykanista, czytałem, o pokoju mówił ponad 400 razy w ciągu tego roku.
0: Jacie, to można tak policzyć, ile razy ktoś o czymś mówił?
2: No, skoro te wszystkie teksty przemówień są spisane.
0: Jak to dobrze, że nikt mnie nie spisuje. No ale dobrze, o pokoju. No i to jest cały czas aktualne.
2: Tak, to jest wezwanie papieża cały czas do całego świata, zwłaszcza w obliczu tych wszystkich wojen. No, co do rocznicy wyboru, to okazuje się, że nie tylko tutaj w radiu świętujemy, bo chociażby była wczoraj msza święta z okazji rocznicy wyboru w intencji papieża Leona i arcybiskup Tadeusz Wojda wyraził nadzieję, że papież przyjedzie do nas prawdopodobnie za 2 lata.
3: Oczekujemy go z radością i nadzieją. Niech przybędzie do nas jako pasterz i ojciec, aby umacniać wiarę naszego narodu. Szczególną okazją naszego zaproszenia jest 150. rocznica objawień Wietrzwałckich, ale także przygotowanie do wielkiego jubileuszu odkupienia 2000 lat od zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
0: Bardzo dziękuję za te słowa i dziękuję za to przypomnienie. Też dzisiaj świętujesz?
2: Świętuję i świętujemy też w wiadomościach Radia Warszawa, w wiadomościach z życia Kościoła będziemy wielokrotnie o papieżu mówić.
0: A to już niedługo, bo o 12.30. Dziękuję, to był Wojciech Dudkowski.
2: Dziękuję i zapraszam.
0: Kwadrans teraz po godzinie 11.00. The Beautiful Soul na antenie Radia Warszawa.

0: To był Justin Timberlake na antenie Radia Warszawa, 22 minuty po godzinie 11. Teraz wróćmy do słów Ojca Świętego Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z rozważania Ojca Świętego Leona XIV podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 11 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, na całym świecie pożądane jest, aby każda wspólnota stawała się domem pokoju, w którym wrogość uczymy się rozbrajać przez dialog, gdzie praktykuje się sprawiedliwość i pielęgnuje się przebaczenie. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek trzeba bowiem poprzez czujną i twórczą kreatywność duszpasterską ukazać, że pokój nie jest utopią. Bracia i siostry, każdego języka, ludu i narodu, jesteśmy jedną rodziną, która płacze, ma nadzieję i powstaje. Niech nigdy więcej nie będzie wojny, bezpowrotnej, złej przygody. Niech nigdy więcej nie będzie wojny, spirali żałoby i przemocy. Tak modlił się święty Jan Paweł II w modlitwie o pokój 2 lutego 1991 roku. Najmilsi, pokój niech będzie z wami wszystkimi. To pokój Chrystusa zmartwychwstałego, owoc Jego ofiary miłości na krzyżu. Dlatego do Niego zanosimy naszą błagalną modlitwę. Panie Jezu, Ty bez broni i bez przemocy zwyciężyłeś śmierć. Jej panowanie skruszyłeś mocą pokoju. Obdarz nas swoim pokojem, jak obdarzyłeś niewiasty niepewne o świcie Paschy i uczniów ukrytych i zatrwożonych. Ześlij swego ducha, tchnienie, które daje życie i pojednuje, które przeciwników nieprzyjaciół czyni braćmi i siostrami. Natchnij nas ufnością Maryi, Twojej Matki, która z rozdartym sercem stała pod Twoim krzyżem, niewzruszona w wierze, że zmartwychwstaniesz. Niech ustanie szaleństwo wojny, a ziemia niech będzie leczona i uprawiana przez tych, którzy wciąż umieją rodzić, strzec i miłować życie. Wysłuchaj nas, Panie życia.

0: Dom Cleo, daleko stąd. No właśnie, może myślimy sobie, że ten nasz dom na wieczność jest daleko, a może nie jest aż tak daleko. A jaka jest najszybsza droga do tego domu? Najszybsza droga do Boga? Dziś spotkanie z ojcem Adamem Szustakiem w Mińsku Mazowieckim w parafii świętego Antoniego z Padwy. To są spotkania u Antoniego. Kościół znajduje się przy ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54. Spotkanie w Górnym Kościele. Start o 18:00 mszą świętą. Będzie to msza święta z kazaniem, a o 19:00 katecheza to już dziś. Może komuś nie jest tam tak daleko?
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Za 22 minuty będzie 12:00. To już Cliff Richard na antenie.

0: do mrozu. Izalia, kwadrans przed 12. Też tak mam, znam te słowa, ale czekam na odpowiedni moment. Przed chwilą to wyśpiewali. Znam te słowa o ufności. Jezu, ufam Tobie, Jezu, Ty się tym zajmij. A no właśnie, czekam często na odpowiedniejszy moment. Ksiądz Dolindo mówił, módlmy się i ufajmy nawet wbrew wszelkiej ludzkiej nadziei. Wystarczy świadomość, że Bóg słyszy nasze modlitwy i że nigdy nasze błaganie nie jest daremne przed Nim. To słowa księdza Dolindo Ruotolo.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 14 minut zostało do 12.

0: Moje kredo, Julia Kopala i Grzegorz Kopala. 4 minuty zostały do godziny 12. Posłuchajmy fragmentu Pisma Świętego, który przeczyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz Piotr Lipiec, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi.
2: Życiorys świętego Stanisława, biskupa, męczennika, stanowi doskonałe potwierdzenie prawdy zawartej w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Jako dobry pasterz nie wahał się on upomnieć swoich owiec nawet wówczas, kiedy jedna z nich nosiła tytuł królewski. Dzieje apostolskie ukazują nam wyjątkowo jasno, że gotowość do pouczania braci nie bierze się z przekonania o osobistej świętości, ale ze świadomości ceny, jaką przyszło zapłacić Chrystusowi za zbawienie świata. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Upominanie, na co nie zwracamy zbyt często uwagi, jest wymagającą posługą miłosierdzia względem duszy. Jej ciężar aż nadto znany był Jonaszowi, któremu Bóg polecił misję napominania Niniwy. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Musimy pamiętać, że zaniechanie realizacji tego zadania wywołuje Boży gniew, czego niechybnie doświadczył na sobie wspomniany prorok. Święty Piotr w innym fragmencie Dziejów przekonuje nas, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nie bójmy się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Nie bał się ich święty Stanisław, który zgodnie ze swoją dewizą herbową Victor sub gladio zwyciężył pod mieczem.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Z wiarą włączmy się w radosną modlitwę Kościoła. Przewodzi jej papież Leon, a jednoczą się z nim wszyscy ludzie dobrej woli, którzy na tę chwilę odłożyli pracę i wznieśli myśli do Boga, aby Go uwielbić i z ufnością powierzyć Mu swoją teraźniejszość. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
0: Bo ten, którego nosiła, alleluja.
1: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
0: Módl się za nami do Boga, alleluja.
1: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
0: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
1: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych, aby mieli udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy, darczyńców naszego radia, dzisiaj także szczególnie za papieża Leona, który obchodzi pierwszą rocznicę wyboru na stolicę świętego Piotra. Módlmy się za przyczyną naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś Go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę przez Chrystusa Pana naszego.
0: Amen.
1: Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
0: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki.
4: Prawie 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Mateusz Baran.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś ten, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
1: Zapewne gorąco robi ci się na sercu, gdy słyszysz słowa Jezusa: Ja jestem dobrym pasterzem. Ten portret zachwyca każde serce. Miłość Chrystusa do człowieka budzi nawet z największego uśpienia czy zastygnięcia. Tak różnymi jegowcami jesteśmy, ja i ty. Trudno wyobrazić sobie taką sytuację, że owce żyją tylko ze sobą. Mogłoby to oznaczać, że na ziemi chrześcijanie gromadziliby się tylko wobec siebie nawzajem. A gdzie byłby w tym Chrystus? Święty Jan Paweł II przypominał, że owce i pasterz są zjednoczeni długą zażyłością, prawdziwym poznaniem i wzajemnym przywiązaniem. On troszczy się o nie, one mu ufają i wiernie za nim idą. Nie możesz istnieć bez pasterza. Nie mogę istnieć i ja bez niego. Gdy spoglądasz dziś na dobrego pasterza, możesz to dostrzec po czynach i słowach Jezusa, które pozostają ze sobą bardzo spójne. Dopiero w całości ukazują naszego Pana. Jego domeną jest oddawanie życia za nas. Patrząc na Niego, możesz zapragnąć, by postępować według Jego wzoru. Jako ksiądz możesz stawać się dobrym pasterzem we wspólnocie parafialnej. Jako mąż dobrym pasterzem w domu. Jako dyrektor dobrym pasterzem w szkole. Możesz uosabiać w Twoim życiu dobrego pasterza. Może trochę daleko przede mną czy Tobą jest oddanie życia na krzyżu, jak uczynił to Jezus Chrystus, ale już całkiem w zasięgu mojej czy Twojej ręki leży poświęcenie godziny na wspólną naukę z tym, kto sobie nie radzi, wysłuchanie trudnego stanu bliźniego czy odwiedzenie chorego w szpitalu. Dla kogo dziś żyjesz? Dla siebie? Czy dla Boga i braci? Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

0: polscy artyści Janowi Pawłowi II wyśpiewali 8 błogosławieństw na antenie Radia Warszawa na 106 FM. 11 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 11 stopni jest teraz w Mińsku Mazowieckim, 12 w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Grodzisku, Otwocku, a 13 w Piasecznie i w Legionowie. Dzisiejsze maksimum to 14 stopni. Będą nam towarzyszyły takie chmury, które troszkę nas oddzielają od słońca, ale jak słońce zechce, to się wychyli zza tych chmur. Wieczorem możliwe opady deszczu, wiatr umiarkowany, słabnący z północnego zachodu.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani. 12 minut po 12, Zofia Kozorawska nieustannie tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. Dawajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, jakie plany na ten weekend macie. No i jak się czują nasi kochani maturzyści, już chyba skończyli pisać. Dziś biologia, czy coś jeszcze poza biologią mi umknęło. Serdeczności dla Kuby i dla rodziców. I czekam na wieści od Was i zapraszam, zostańcie z nami.

0: Igo nas pociesza, że to jeszcze nie koniec. I to prawda, jest 21 minut po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A czy wy wiecie, że dzisiaj w Sejmie przy Wiejskiej można pośpiewać wspólnie? Będzie pierwsza lekcja śpiewania pieśni patriotycznych w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Dziś od 16 można przyjść zupełnie za darmo, ale trzeba się wcześniej zarejestrować przez formularz rejestracyjny. Szukałam jakiegoś takiego łatwego sposobu, żeby do tego formularza dotrzeć i najlepiej wpisać w internet pierwsza lekcja śpiewania pieśni patriotycznych w Sejmie RP i wtedy ten formularz się pokaże, bo no nie jestem w stanie wam przekazać tego adresu, tak żebyście sobie wygodnie to otworzyli. Więc to już dziś o 16 i to nie będzie koncert, to bardziej będzie wspólna biesiada, wspólne celebrowanie polskości. Czas na zadumę nad pięknem i bogactwem polskich tradycji. I będą też goście, będą przede wszystkim uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 77 imienia Wandy Chotomskiej w Warszawie. To dziś o 16 w Sejmie Przywiejskiej. Można jeszcze dołączyć. Wpiszcie sobie pierwsza lekcja śpiewania pieśni patriotycznych w Sejmie. I powinien się pojawić link do formularza, który koniecznie trzeba wypełnić, żeby tam móc wejść. Tina Turner już teraz na antenie Radia Warszawa. 23 minuty po 12.

0: Superheroes The Script. Już za nami 29 minut zostało do 13.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Mija rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża. Pierwszy rok pontyfikatu Leona XIV upłynął pod znakiem nawoływania do pokoju i budowania jedności w Kościele. Wczoraj, w przeddzień rocznicy, polscy biskupi celebrowali mszę świętą w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda mówił w homilii, że głównym zadaniem każdego papieża jest głoszenie miłości Chrystusa i strzeżenie jedności Kościoła.
2: Papież nie stoi ponad Kościołem. On jest w Kościele jako ten, który słucha, rozpoznaje i jednoczy. Jego zadaniem jest

0: Szerzenia, aby Kościół nie utracił swojego źródła, a więc Chrystusa i Jego miłości.
1: Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, wspomina pierwsze przemówienie papieża oraz jego wzywanie do pokoju.
2: Zaczęło się od światła i daru pokoju. Pokój wam. I myślę, że zapada nam w pamięć, że papież nie tylko jest orędownikiem pokoju, ale jest świadkiem pokoju. Poza tym upomina świat, aby na drodze pokoju nie ustawał, żeby dążył przede wszystkim do tego, że mamy żyć w pokoju.
1: Ojciec profesor Dariusz Kowalczyk z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego mówił dziś w Radiu Warszawa, że Leon XIV unika gwałtownych gestów i politycznych deklaracji, a zamiast tego wybiera bardziej wyważony styl pontyfikatu.
3: Ten chrystocentryzm tego pontyfikatu jest czymś dla mnie bardzo pozytywnym i bardzo pocieszającym, bo łatwo się w tych różnych problemach świata Kościołowi zagubić, jeśli nie patrzy, nie głosi przede wszystkim Jezusa Chrystusa.
1: Wśród wyzwań stojących dziś przed Leonem XIV gość poranka z Radiem Warszawa wymienił m.in. wojny na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, napięcia społeczne oraz rozwój sztucznej inteligencji. Nowa encyklika papieża ma dotyczyć właśnie wpływu nowych technologii na człowieka i współczesny świat. Pierwszą rocznicę swojego wyboru papież Leon spędza w Pompejach. Przewodniczył mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Spotkał się z osobami zaangażowanymi w dzieła charytatywne.
4: Jak podała polska redakcja Vatican News, podczas wizyty papież podkreślał znaczenie modlitwy i miłości bliźniego w codziennym życiu. Mówił, że to właśnie modlitwa i służba innym sprawiają, że możliwe są cuda miłości, które przemieniają zarówno cierpiących, jak i całe wspólnoty. Leon XIV zachęcał wiernych, by byli ludźmi modlitwy i dawali młodym przykład wiary, dialogu i zaangażowania w pomoc bliźnim. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W archikatedrze przemyskiej rozpoczną się dziś uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika. Arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej oraz były przewodniczący Episkopatu Polski zmarł 3 maja w wieku 85 lat. Dziś o godzinie 15 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu rozpocznie się msza żałobna, a jutro pogrzeb o godzinie 11. Ciało arcybiskupa Michalika spocznie w podziemiach archikatedry. Wczoraj w siedzibie Episkopatu w Warszawie wystawiona była księga kondolencyjna. Arcybiskup Michalik urodził się 20 kwietnia 1941 roku w Zambrowie. Funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski pełnił przez 2 kadencje, od 2004 do 2014 roku. Był też wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Straż Graniczna w Polsce obchodzi 35 lat swojego istnienia. Wczoraj na uroczystej mszy świętej apelu jasnogórskim pod przewodnictwem ordynariusza wojskowego biskupa Wiesława Lechowicza zgromadzili się funkcjonariusze i pracownicy wszystkich oddziałów Straży Granicznej Polski. Biskup Lechowicz życzył funkcjonariuszom radości, ale nie tej chwilowej, lecz trwałej, płynącej z wiary.
6: Dziękujemy Bogu za to, że jesteście wierni tej miłości względem ojczyzny i drugiego człowieka, za to, że trwacie. I niech to będzie powodem dla każdego i każdej z was do prawdziwej, trwałej radości. Niech dzisiejsze spojrzenie na obraz jasnogórskiej Matki Królowej oraz częste przypatrywanie się jej życiu wypełniają wasze serca i umysły radością oraz pobudzają do trwania w miłości, która nie jest abstrakcyjną rzeczywistością, lecz przyjmuje kształt waszej codziennej i wiernej służby.
1: Straż Graniczna została powołana 16 maja 1991 roku.

0: Another cup of coffee, oczywiście, zawsze chętnie kolejną filiżankę kawy Mike and the Mechanics. To już za nami 20 minut, zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: I teraz przechodzimy do przeglądu tygodników katolickich, bo dziś piątek i o tej porze dokładnie to robimy. Przeglądam teraz tygodnik Idziemy, a w Idziemy rozmowa z profesorem Krzysztofem Ożogiem, historykiem. Rozmawiała z nim Irena Świerdzewska i ta rozmowa jest spisana "Po co nam patroni Europy?". Jak to się w ogóle stało, że zostali ustanowieni patroni Europy? No i po co są nam potrzebni? Więcej na ten temat w Idziemy najnowszym. Zachęcam gorąco do przeczytania tej rozmowy. W Idziemy również o Andrzeju Poczobucie, który już na wolności, na szczęście, Bogu niech będą dzięki, Piotr Kościński przybliża nam jego sylwetkę. Zaczynając od takich słów, że o ludziach takich jak on mówi się, że są przy kości, zwykle uśmiechnięty, mówiący z lekkim akcentem typowym dla Polaków z Grodzieńszczyzny. Taki był kilka lat temu. Skazany na 8 lat kolonii karnej, był osadzony przeważnie w karcerze lub pojedynczej zimnej celi. Andrzej Poczobut, 3 maja odznaczony orderem Orła Białego. Więcej na ten temat w Idziemy. W Idziemy bardzo pięknie napisana, przybliżona postać w artykule w Świętych Obcowaniu u arcybiskupa Józefa Michalika. Umiłowany przyjaciel świętego Jana Pawła II odszedł z tego świata w niedzielę 3 maja, tak pisze ksiądz Henryk Zieliński na łamach Idziemy. Kiedy to w liturgii Kościoła rozbrzmiewała obietnica Chrystusa, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, idę przygotować wam miejsce. O arcybiskupie Józefie Michaliku, świętej pamięci, pisze ksiądz Henryk Zieliński, który z nim się też przyjaźnił. O Mozarcie, o tym, że 35. Festiwal Mozartowski w Warszawie, organizowany przez Warszawską Operę Kameralną, po raz kolejny potwierdza swoją wyjątkową pozycję na mapie polskiej kultury muzycznej. Ludmiła Plitta pisze, bardzo zachęcam, żeby przeczytać, a może i się wybrać. Jan Józef Kasprzyk w artykule zatytułowanym "My chcemy do Polski", o lud górnośląski chwyta za oręż, by zrzucić z siebie ciężkie jarzmo prusko-niemieckie, aby nareszcie wywalczyć sobie wolność i połączyć się po wiekowej rozłące z ukochaną macierzą polską. Ten artykuł z kart historii Idziemy. Przechodzę teraz do niedzieli, a w niedzieli o papieżu pokoju, który nie jest ani kontynuatorem, ani kontestatorem. Jego pontyfikat jest wyrazisty, odczytujący znaki czasu w kwestiach społecznych Kościoła, jako komunii i misji Kościoła młodych, czy ekumenizmu. Autorem tego artykułu o papieżu pokoju jest ksiądz Paweł Bortkiewicz, chrystusowiec. Zachęcam, żeby ten artykuł przeczytać. Zresztą ten artykuł jest też opatrzony takim alfabetem Leona XIV. Bardzo ciekawie to jest zrobione, od A do Z ten artykuł. No i przytoczone są słowa z Eucharystii rozpoczynającej posługę Leona XIV z 18 maja. Tylko początek przeczytam. Zostałem wybrany nie mając żadnych zasług. Z bojaźnią i drżeniem przychodzę do was jako brat, który pragnie stać się sługą waszej wiary i waszej radości, podążając z wami drogą miłości Boga. To więcej na temat papieża pokoju w niedzieli. I też jeszcze Grzegorz Polak pisze o pierwszym roku Leona XIV na łamach niedzieli. W niedzieli też znajdziemy artykuł o Fatimskiej Pani, bo już za chwileczkę, już za momencik, ten piękny dzień, 13 maja, kiedy obchodzimy liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, bo w 1917 roku w portugalskiej Fatimie Maryja ukazała się Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Ksiądz Janusz Kumala przenosi nas troszkę w czasie, przypomina, o czym Maryja mówiła. Zachęcam gorąco, żeby przeczytać ten artykuł. Za chwilkę wracam do przeglądu tygodników katolickich. A teraz Lauren Deagle. Za 16 minut będzie 13.

0: Andy Gu z pięknym swoim głosem. 12 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wracam do przeglądu tygodników katolickich. Cały czas tygodnik Niedziela, teraz otwarty. A w niedzieli, poza tym, o czym mówiłam, to również artykuł dotykający domu chłopaków, a właściwie całego systemu, system na rozdrożu, taki tytuł nosi ten artykuł. Autorem jest Justyna Jarosińska, a chodzi o to, że niedawne spotkanie dyrektorów domów pomocy społecznej otworzyło dyskusję o kondycji i przyszłości systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, no i też jakiejś ich przyszłości, kiedy już przestaną być dziećmi. DPS-y dla dzieci i młodzieży pełnią naprawdę wyjątkową funkcję. Obok opieki chodzi też o intensywne działania wychowawcze, terapeutyczne i edukacyjne. To na łamach niedzieli. W niedzieli również artykuł zatytułowany Gdy dziecko doświadcza hejtu. Agnieszka Zarzecka napisała ten artykuł. Jak rozpoznać, że nasze dziecko padło ofiarą psychicznej przemocy rówieśniczej? Jak mu pomóc? Trudny temat, delikatny, niezwykle ważny. Gorąco zachęcam, żeby sięgnąć po niedzielę. Przechodzę teraz do gościa niedzielnego, a w gościu niedzielnym o ministrantach. Wydaje się, że młodzi chłopcy służący do mszy to w Polsce gatunek wymierający, tak można przeczytać. Można wysnuć taki wniosek z obserwacji, ale okazuje się, że wiele zależy od tego, gdzie się obserwuje. Różnie to bywa. Franciszek Kucharczak nam przybliża ten temat. Ministrantów to w gościu niedzielnym. W gościu niedzielnym też o gwiazdozbiorze świętego Stanisława. Tekst Agaty Puścikowskiej i piękne zdjęcia Henryka Prządziono w tym artykule. Parafia świętego Stanisława Męczennika w Łańcucie to jest miejsce, które warto poznać, żeby przemyśleć mądrość Kościoła. Tak jest napisane. Bo wykorzystuje dostępne narzędzia. Przekracza dzieje i wybiera właściwych ludzi. Dlaczego? Co tam takiego jest niezwykłego? To zachęcam, przeczytajcie artykuł Gwiazdozbiór świętego Stanisława w gościu niedzielnym. I w gościu niedzielnym też Szymon Babuchowski z kolei nas przenosi bliżej tej, o której dużo w maju myślimy, przed którą stajemy i którą prosimy o wstawiennictwo, komplementy dla Maryi. Codziennie ją odmawiamy, szczególnie podczas nabożeństw majowych. Ale czy wiemy, skąd się wzięła litania loretańska? Litania loretańska, która uczy nas medytowania nad Słowem i wchodzenia w misterium. Komplementy dla Maryi. Taki artykuł Szymona Babuchowskiego w gościu niedzielnym najnowszym. W gościu też możecie przeczytać w tekście Piotra Legutki o teście Łatwoganga. Wszyscy słyszeli o tej sprawie, bo przebił wiele baniek, otworzył sporo drzwi, dotąd szczelnie zamkniętych, jak możemy przeczytać. Piotr Legutko przybliża nam całą sprawę w gościu niedzielnym i w gościu niedzielnym też o Andrzeju Poczobucie można przeczytać. Zachęcam gorąco do tego, żeby sięgać po nasze tygodniki katolickie. A to już 2+1. 8 minut przed 13:00.

0: No, bardzo miła trio dla ucha. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Minutka dzieli nas od 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o ministrantach, którzy są ważną częścią każdej parafii i o tym, jak to się dzieje, że mimo tylu świeckich atrakcji ciągle wybierają służbę przy ołtarzu, a także o uwolnionych przez białoruskie władze więźniach. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
1: O reklamie.
0: Minęła 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Jeszcze kilka dni potrwa dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej. W Bułgarii zaprzysiężono nowy rząd. Nowe radiowozy i sprzęt do doskonalenia strzelania dla policji z Pragi Północ. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Pożar opanowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze kilka dni. Strażacy cały czas prowadzą akcję w Puszczy Solskiej. Od wtorku trwa tam wielki pożar. Dotychczas ogień strawił ponad 300 hektarów lasu.
5: Sytuacja jest w tej chwili o wiele lepsza niż choćby dobę temu. Od wczorajszego popołudnia pada tutaj deszcz, który bardzo pomaga strażakom w akcji gaśniczej. Pożar został opanowany, a ogień już się nie rozprzestrzenia. Ale to nie oznacza, że jest bezpiecznie. Jak mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, nadal w lasach są zarzewia ognia.
6: Mamy te tereny, które są terenami torfowymi. Całą noc trwały działania ratownicze.
5: W pożarze spłonęło około 300 hektarów lasu. Ucierpiała przyroda. Burmistrz Józefowa Roman Dziura powiedział, że część zwierząt nie przeżyła tego kataklizmu. Kolejny sztab kryzysowy odbędzie się o godzinie 14:00.
4: Informował Aleksander Przoniak.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Bułgarski parlament ustanowił nowy rząd pod przewodnictwem byłego prezydenta Rumena Radewa. Ten zapowiedział na początek przegląd stanu państwa i walkę o polepszenie dobrobytu obywateli.
7: Nowy gabinet ma zamiar szybko przygotować budżet i zabezpieczyć finansowanie emerytur, a także wydatków socjalnych. Powstanie nowego rządu może zakończyć trwający od kilku lat kryzys polityczny w Bułgarii. Kwietniowe wybory, które zdecydowanie wygrało ugrupowanie Radewa, były ósmymi w ciągu ostatnich 5 lat. Nie mamy złudzeń co do kryzysów i trudności, z jakimi będzie musiał zmierzyć się ten rząd, który prosi o wasze wsparcie. Galopujące ceny, budżet, brak reform, poważny światowy kryzys energetyczny i eskalujące konflikty, powiedział Rumen Radew. Nowy premier budzi mieszane reakcje w Europie. Jest uznawany za polityka sceptycznego wobec części polityki Unii Europejskiej i krytycznego wobec wsparcia militarnego dla Ukrainy. Nawołuje do dialogu z Rosją. Jego współpracownicy zapewniają jednak, że Sofia nie planuje gwałtownej zmiany w polityce zagranicznej.
4: Informował Piotr Piętka.
2: Dzieje się blisko.
4: Nowy sprzęt dla policji z Pragi Północ. Dzielnica dofinansowała zakup nowych radiowozów i trenażer, dzięki któremu mundurowi będą mogli doskonalić technikę strzelania bez zużycia amunicji. Mówi burmistrz Pragi Północ Gabriela Szustek.
8: Jest to niezbędny sprzęt do tego, żeby się pracownicy, czyli policjanci szkolili. No wiadomo, że sprzęt, jeśli chodzi o radiowozy, to też się zużywa. Za zeszły rok przekazujemy jeden radiowóz, w tym roku będziemy przekazywać dwa, tylko takie większe busy policyjne.
4: Praski ratusz od lat współpracuje z Komendą Rejonową Policji. Jednym z flagowych programów w tym zakresie jest Przyszłość, a ty?
8: Nasza młodzież brała udział w przedstawieniach, które dotyczą właśnie hejtu i takiego współżycia w szkole. I to też było bardzo fajne przedsięwzięcie, które jako dzielnica byliśmy prekursorem tego przedsięwzięcia. Teraz wszystkie dzielnice w Warszawie również podeszły do tego patu. To jest bardzo ciekawe wydarzenie, które jest ogólnopolskie.
4: Władze dzielnicy organizują też spotkania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w tej części miasta. W spotkaniach oprócz policji bierze także udział Straż Miejska. Za 2 godziny w Archikatedrze Przemyskiej rozpoczną się uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika. Arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej oraz były przewodniczący episkopatu zmarł 3 maja w wieku 85 lat. O 15:00 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu rozpocznie się msza żałobna, a pogrzeb jutro o godzinie 11:00. Ciało arcybiskupa Michalika spocznie w podziemiach archikatedry.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Sporo tych chmur nad naszymi głowami, ale one też są darem z nieba. 12 stopni teraz w Nowym Dworze Mazowieckim, w Grodzisku, w Otwocku, 13 w Warszawie, tak też jest w Pruszkowie i w Piasecznie. Kto tam jeszcze ma 13? Nie widzę. W każdym razie dzisiejsze maksimum to jest 14 stopni i mamy nadzieję, że te 14 stopni zobaczymy i poczujemy. Być może wieczorem spadnie troszkę deszczu, towarzyszy nam delikatny wiatr z północnego zachodu.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, jak się macie? 5 minut po 13. Dzisiaj piątek, my już jesteśmy w piątkowym popołudniu. To chyba bardzo dobrze się wszyscy powinniśmy mieć i niech tak będzie. Zofia Kozorawska, witam i zapraszam. A wiecie, że ja w tej godzinie będę rozdawała bilety do kina, także proszę trzymać bardzo bliziutko siebie telefon, żeby do mnie zadzwonić w odpowiedniej chwili. Będę czekać. Zapraszam. A teraz Juanna. Wiem, że wielu słuchaczy Radia Warszawa lubi tę piosenkę. No to robię głośniej.

0: Ronstadt, Aaron Neville, All My Life, 12 minut po 13.
1: Filmowe piątki w Radiu Warszawa.
0: Dobrze, to ja na początek przypomnę numer telefonu, żeby już mieć go bliziutko. 512-700-444. A teraz słuchamy, jaka propozycja jest dla nas w tym tygodniu.
2: Piotr Simon, Kino Praha. W Kinie Praha od najbliższego weekendu premierowo Miłość w czasach apokalipsy. Jest to komedia romantyczna, a zwykle, gdy w komedii romantycznej poznajemy główne bohaterki lub bohaterów, dowiadujemy się, że są bądź to życiowo rozbici po przejściach lub właściwie bardzo nieporadni. Bywają zdesperowani w poszukiwaniu nowych relacji lub wręcz przeciwnie, zbraniają się przed jakąkolwiek bliskością i to właściwie wystarczy, by widza zafrapować. W przypadku premiery, czyli Miłości w czasach apokalipsy, zaczyn fabularny jest o wiele bardziej pogmatwany, bo bohater cierpi na lęki związane z kryzysem klimatycznym, no jakżeby inaczej dzisiaj, a relacja bierze swój początek w kontakcie z infolinią obsługującą klientów korzystających z pewnej takiej cudownej lampy. Ale jak to bywa, w komedii romantycznej wszystkie drogi prowadzą do tego samego celu, czyli nadziei dla bohaterów, nie tylko dla bohaterów, bo także dla samego widza i tego poczucia, że zawsze wszystko jest jeszcze możliwe. Zapraszamy więc bardzo serdecznie na ożywczy seans do Kina Praha Miłość w czasach apokalipsy.
0: To jest propozycja, ale możecie wybrać dowolnie inny seans w tym tygodniu i właśnie takie podwójne zaproszenie mam dla Was. Dzwońcie do mnie 512-700-555 albo 512-700-444. 14 minut po 13. To już Rob Thomas, Hard to be Happy. 14 po 13.

0: To zespół Kombi wybrzmiał na antenie Rady Warszawa na 106.2 FM, 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 3 maja 2026 roku. Katedra Warszawsko-Praska.
3: Często mówimy o tym zaufaniu do Boga, że ono powinno mieć wyraz wiary dziecięcej, zaufania dziecięcego. I nie trzeba tego tłumaczyć, bo dziecko umie się w pełni otworzyć, bez żadnych ale. I tutaj nawet jeśli nas życie wyniesie, czy to na piedestały, czy poprzez wykształcenie, czy inne, w stosunku do Pana Boga, bądźmy jak małe dzieci, pełne ufności. Chcemy oddać cześć Maryi, naszej Królowej. Ona dana jest na naszych drogach jako szczególna osoba. A ten rok jest wyjątkowy, kochani, bo są pewne rocznice ważne. Rok 1656, śluby Jana Kazimierza, mija w tym roku 370 lat. Ciągle aktualne. A potem na bazie tych ślubów, śluby jasnogórskie 1956, to 70 lat w tym roku, i śluby składane w czasie milenium, czyli 60 lat temu. Uwielbiajmy Maryję, naszą Matkę i naszą Królową, bo dana jest ku obronie narodu polskiego.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Desus, przypominajką, że życie jest cudem. Jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Nowy most pieszo-rowerowy przez kanał Żerański powstanie na wysokości ulicy Zdziarskiej. Wraz z nim zbudowany ma zostać nowy układ dróg. Celem jest ułatwienie przemieszczania się po dzielnicy. Aira, owczarek holenderski, pierwszym psem w 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, który otrzymał stopień wojskowy, szeregowego psa. Czworonogi w jednostce pełnią ważną rolę, przede wszystkim podczas poszukiwań w terenie. Nowe skanery bagażu zostaną zainstalowane na lotnisku Chopina w Warszawie. Ich zadaniem jest usprawnienie kontroli bezpieczeństwa. Dzięki nim sam proces kontroli będzie szybszy i wygodniejszy. Na Żoliborzu w Warszawie w studzience ściekowej znaleziono dwie małe mandarynki. Chodzi o ptaki. Potrzebowały one pomocy. Zostały zabezpieczone przez służby. Teraz przebywają w warszawskim ptasim azylu. Ursynowski Festiwal Nauki odbędzie się 15 maja przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 61. Wydarzenie ma inspirować młodzież do zadawania pytań, eksperymentowania i odkrywania nowych zainteresowań.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Ależ przy tej muzyce się dobrze oddycha, prawda? John Miles już za nami. 19 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Aha, po pierwsze, tak, rozdałam te bilety, które miałam do kina. Cieszę się, że tak wielu słuchaczy się wybiera do kina, bardzo dobrze. Słuchajcie, jeszcze od 14 do 18 tutaj na antenie będą też rozdawane zaproszenia do kina, więc słuchajcie uważnie. A teraz chciałam kilka słów powiedzieć o papieżu, bo Leon XIV zawierzył się Maryi i prosi o różaniec za rodziny i pokój. Zostałem wybrany na następcę Piotra w dzień supliki do Matki Bożej Różańcowej z Pompejów. Musiałem więc tu przybyć, aby powierzyć moją posługę opiece Najświętszej Dziewicy, powiedział Leon XIV podczas mszy świętej przed sanktuarium maryjnym w Pompejach. Opierając się na nauczaniu świętego Jana Pawła II i świętego Bartłomieja Longo, założyciela sanktuarium, przypomniał o znaczeniu modlitwy różańcowej i prosił, żebyśmy na różańcu modlili się szczególnie za rodzinę i o pokój. A ja mam takie doświadczenie z tego roku, całkiem niedawno, jakoś wróciłam do tej modlitwy różańcowej i wydawało mi się, że to jest nierealne, żeby jakoś tak więcej się modlić różańcem, a potem się okazało, że im więcej, tym bardziej to jest realne, że ten różaniec jakoś mnie zmienia, uspokaja, jakoś wprowadza coś, czego nie mam sama w sobie i to jest piękny, błogosławiony czas, więc polecam sobie bardzo, żeby sobie to znowu przypomnieć i każdemu z Was. Także cieszę się, że Leon o tym mówi. Módlmy się szczególnie za rodzinę i o pokój.
2: Ja

0: Czasem myślę, że Enya to powinna być przepisywana jako lekarstwo dla nastroje. Zawsze jest lepiej. 10 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A dziś o 15 możemy jeszcze wziąć udział w mszy świętej sprawowanej w intencji Ojca Świętego Leona XIV z okazji pierwszej rocznicy wyboru na stolicę Piotrową i tam msza święta w parafii Chrystusa Króla na Targówku. Także jeśli macie możliwość jeszcze zaplanowania takiego czasu, to serdecznie polecam, żeby modlić się, żeby Jego serce było otwarte na to wszystko, czego Pan Bóg chce dokonać też w Jego posłudze. Także dziś o godzinie 15 msza święta za Ojca Świętego Leona XIV. Sam Leon powtarzał wielokrotnie: pokój niech będzie z wami wszystkimi, no to dzisiaj można się modlić. I o pokój w jego sercu i o to, żeby wypełniał wolę Bożą i o wszystko, czego tam potrzebuje. W parafii Chrystusa Króla na Targówku dziś o 15 msza święta. To już mi Petrzyńska.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dwie minuty zostały do godziny 14. To jest ta chwila, w której do studia wchodzi Jacek Zienkiewicz. Witam cię. Jak samopoczucie?
1: Bardzo dobrze. Dzisiaj jest Światowy Dzień Osła.
0: Wiem, mówiłam o tym. Osły są cudowne. Osiołki są cudowne i jeszcze też jest Dzień Bibliotekarza i bibliotek. Nie jedna ośliczka w bibliotece spędzała dużo czasu.
1: No, albo ci, którzy nie odwiedzają bibliotek, świętują ten pierwszy dzień.
0: A widzisz, różnie to bywa. No właśnie, dziękuję bardzo za spotkanie. Do usłyszenia w poniedziałek. Zostawiam was z Jackiem. Miłego popołudnia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więź w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy dziś o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
4: Zapraszamy!
5: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o ministrantach, którzy są ważną częścią każdej parafii i o tym, jak to się dzieje, że mimo tylu świeckich atrakcji ciągle wybierają służbę przy ołtarzu, a także o uwolnionych przez białoruskie władze więźniach. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
7: Cześć, a gdzie Ania?
8: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
7: Przecież jest w edukacji domowej.
8: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
7: Brzmi drogo.
8: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
6: Szkoły Benedykta. Ponieważ masz wybór.
2: Po reklamie.
1: Minęła 14:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Umowa na program pożyczkowy SAFE podpisana przez polski rząd wbrew woli prezydenta. Napad na bank w Niemczech, policja otoczyła budynek. Powiemy też o ciekawej konferencji naukowej o relacjach w rodzinie na UKSW. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Polska podpisała z Komisją Europejską umowę w sprawie pożyczki zbrojeniowej SAFE. Podpisy pod dokumentem złożyli minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański oraz unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius i Piotr Serafin, odpowiedzialny w Unii za budżet. Szef rządu Donald Tusk mówi, że to znacząco wesprze naszą obronność.
10: Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
9: Umowa została podpisana wbrew wetu prezydenta Karola Nawrockiego. To jest próba omijania konstytucji, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
11: To jest próba działania wbrew zapisom ustawy zasadniczej. Najpierw mówili, że potrzebują tej ustawy, bo procedowali tę ustawę, kiedy nie ma podpisu prezydenta. Z oczywistych powodów, które pan prezydent tłumaczył, gigantycznych kosztów tej pożyczki, uzależniania decyzji dotyczących polskiej armii od czynników zewnętrznych, co jest zgodzeniem w polską suwerenność. Nie będzie tam podpisu Donalda Tuska. On wysyła ministra obrony narodowej, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza i ministra finansów. To oni biorą odpowiedzialność.
9: Jeszcze w tym miesiącu Polska ma otrzymać 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały jako mikropożyczki w kolejnych latach.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Policja otoczyła bank w zachodnio-niemieckim Zinzig, gdzie napastnicy zabarykodowali się z innymi osobami. Funkcjonariusze zamknęli sąsiednią ulicę i twierdzą, że sytuacja jest statyczna. Jedną z przetrzymywanych osób ma być kierowca samochodu transportującego pieniądze. Policja nie ujawnia więcej szczegółów. Gdy sytuacja zostanie rozwiązana, wydamy stosowny komunikat, informuje niemiecka policja.
12: Takie są lokalne inicjatywy.
9: na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 13 maja od 9.30 będzie się odbywać interdyscyplinarna konferencja naukowa Rodzinny kalejdoskop komunikacji, relacji i więzi. Wydarzenie skierowane jest nie tylko do naukowców i studentów, ale także do rodziców, małżeństw i osób planujących założenie rodziny. Mówi dr Katarzyna Stankiewicz z Komitetu Organizacyjnego konferencji.
13: To jest konferencja naukowa, ale wychodząca w kierunku każdej osoby zainteresowanej tematem. Będziemy starali się dostosować ten poziom zarówno do profesjonalistów, jak do takiego przeciętnego słuchacza.
9: Obecnie młode pokolenie wyraża chęć posiadania rodziny, dodał współorganizator Michał Kot.
14: Stworzenie, zbudowanie szczęśliwej rodziny jest ciągle podstawowym marzeniem większości Polaków, w szczególności młodych ludzi. Młodzi ludzie pragną stworzyć rodzinę, pragną być rodzicami. Widzą, co się dzieje wokół nich i widzą, że to nie jest takie proste.
9: Podczas konferencji chcemy nie tylko nazwać problemy, ale też poszukać rozwiązań, dodaje organizator.
14: Nie tylko nazwanie tych problemów, ale też pokazanie, jak można sobie z nimi radzić i o tym będzie ta konferencja.
9: Organizatorzy chcą rozmawiać m.in. o kryzysie więzi, problemach komunikacyjnych, wpływie mediów społecznościowych oraz presji związanej z wychowaniem dzieci.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Spoglądamy na mapę pogodową. Warszawa 14 stopni, Mory 14, Ożarów Mazowiecki 14, a po drugiej stronie Wisły Rembelszczyzna 14. Jakieś déjà vu mam. I Marki 14. 14 w całym regionie. Wiatr wieje nam z zachodu. Raczej słaby. Nie będzie nam tutaj nic złego zwiastował. Ciśnienie 1004 hektopaskale. Cały czas ten wiatr, ale deszcz wisi w powietrzu.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: 5 minut już niemalże po 14. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Będę z Państwem po południu aż do 18, a w najbliższej godzinie mój osobiście ulubiony program, audycja, czyli Przystanek Parafia.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Ja, drogi słuchaczu, jeszcze chciałbym wrócić do informacji, która od kilku dni jest już w eterze, natomiast nie miałem okazji dzielić się z Państwem nią na antenie, a mianowicie o fakcie, iż Senat, nasz Senat, zdecydował, że rok 2027 będzie rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Tę postać oczywiście znają i przedstawiciele młodzieży zgromadzeni wokół oazy Ruchu Światło-Życie, ale też i małżeństwa skupione w domowym kościele, bo to przecież ojciec założyciel Ruchu Światło-Życie i to jest piękna informacja. Gościem naszego radia był ksiądz Jarosław Tomaszewski z Papieskich Dzieł Misyjnych, misjonarz pracujący w Urugwaju, który dzielił się tą dobrą wiadomością i mówił, że to niemalże cud i taki znak, że parlament polski tak bardzo podzielony mógł się wznieść ponad linię tych podziałów i duchownego katolickiego uczynić patronem tego przyszłego roku. I to jest bardzo piękne i to bardzo pozytywnie podkreślam. A tymczasem, drodzy Państwo, na antenie Radia Warszawa Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is.

0: Około 20 minut temu, zapowiadając propozycje programowe najbliższej godziny, mówiłem o tym, że przystanek Parafio o 14.20. I proszę bardzo, gdzie ja zapraszam? Do kościoła świętego Jacka, do Dominikanów. No jakby się potwierdziło, że tak trochę to pode mnie. Zapraszam Państwa serdecznie. I oczywiście zaprasza też Ewa Pietrzak.
1: Przystanek Parafia.
2: Przy naszym klasztorze, klasztorze ojców Dominikanów przy ulicy Freta w Warszawie, klasztorze świętego Jacka, działa już od lat wspaniała grupa osób świeckich, grupa charytatywni Freta. To grupa, która przez lata organizowała przeróżne zbiórki i wspomagała na różne sposoby różne grupy, szczególnie dzieci, także organizując takie programy edukacyjne, ale także programy dożywiania dzieci w szkołach, a od szczególnie od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Nasza grupa charytatywni Freta zorganizowała i organizuje wciąż niesamowitą pomoc. Praktycznie co dwa razy w miesiącu jeżdżą transporty właśnie, które dowożą dary do Fastowa na Ukrainie, a stamtąd rozsyłane są różne inne miejsca i wciąż ta pomoc właśnie dla Ukrainy bardzo konkretnie trafia do konkretnych osób, a właśnie wychodzi stąd, z naszego klasztoru, a w szczególności od wszystkich tych, którzy do nas przychodzą. Więc za wszelkie też ofiary na te cele i wszystkie udziały we wszystkich zbiórkach charytatywnych bardzo dziękujemy.

0: Zosia Kozrawska wcześniej podzieliła się z Państwem taką refleksją, że Enya na nią działa tak terapeutycznie, oczyszczająco, a na mnie tak działa Adam Nowak i raz, dwa, trzy. I tak się właśnie teraz oczyszczony czuję. Za półtorej minuty, w pół do trzeciej, dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Słuchacie Państwo Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dzisiejsza Turcja jest znana w Biblii jako Azja Mniejsza. To tam wyruszają apostołowie na misję ewangelizacyjną i tam powstają pierwsze kościoły. Jest to Ziemia Święta, kolebka kościoła. Zapraszamy na Ucho Igielne już jutro o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
3: i Piotr Urbański.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
1: O reklamie.
0: Minęła 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: 1000 nielegalnych papierosów na warszawskim Wolumenie. Bielańscy policjanci otrzymali zgłoszenie o sprzedawcy wyrobów tytoniowych bez akcyzy na tym stołecznym bazarze. Zatrzymanemu grozi do 3 lat więzienia. 15 maja ruszy kompleksowy remont ulicy Białołęckiej w Warszawie. Chodzi o odcinek od ulicy Kopijników do Kettlinga. Potrwa do lipca przyszłego roku. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, objazdy oraz czasowe zamknięcia części ulic. W Serocku odbędzie się w weekend dwudniowe Wojciechowe Świętowanie, połączone z festiwalem Woda i Ryby – Partnerstwo dla Przyrody. W programie są m.in. korowód ulicami miasta, warsztaty edukacyjne, degustacje ryb i koncert Oskara Cymsa. Dziś Dzień Bibliotekarza. Z okazji tej okazji Biblioteka Publiczna na Woli podsumowała 15 lat zmian i modernizacji. W tym czasie powstały nowoczesne tematyczne filie, m.in. cyfrowa redutowa i ekoteka. Biblioteka rozwija usługi cyfrowe, takie jak książkomat i dostęp do e-booków. Jarmark Floriański w najbliższą niedzielę na Pradze. Swoje produkty zaprezentuje prawie 100 rzemieślników i przedsiębiorców, a głównym punktem wydarzenia będzie wręczenie statuetek Floriana. Na scenie wystąpią m.in. zespół Piękni i Młodzi oraz Zenon Martyniuk. Impreza rozpocznie się o godzinie 10 na ulicy Floriańskiej.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Ale się zrobiło muzyczno-terapeutycznie. Katie Melua, no też oczyszczająco, też można było siedzieć i tak chłonąć tę muzykę o tych 9 milionach rowerów. No właśnie, maj tradycyjnie w przedszkolach i szkołach, państwo może nie wiecie, ale ja wiem, to rowerowy maj. Rodzice podpisują takie oświadczenie, że dzieci będą na rowerkach przyjeżdżać, na hulajnogach. Oczywiście, żeby miały kaski. No więc bardzo słusznie. Dzieci bardzo chętnie reagują i widać w maju przed przedszkolem cały sznur rowerów stoi. I tych do kręcenia z pedałami, i tych bezpedałowych, takich biegowych, tak zwanych rowerków, i hulajnóg. Ta aktywność jest bardzo piękna. A tu za chwilę na antenie Radia Warszawa Sil będzie chciał, ale już nie jeździć na rowerze, tylko latać jak orzeł. Ciekawe, czy też będzie terapeutycznie. Przekonacie się państwo, jak zostaniecie razem z nami.

Boniem, it's a holiday. No chciało mi się powiedzieć przed chwilą, że te największe hiciory to są takie średnio długie, takie raczej krótkie. No i przypomniał mi się wehikuł czasów Jamu, więc to nieaktualna dygresja. Trochę na ziemię zejdźmy teraz, drodzy Państwo, z tej sztuki. Utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 106 i 118 mają miejsce. W związku z zablokowanym przejazdem na ulicy Karowej występują utrudnienia w kursowaniu autobusów 106 i 118. Będą one kursowały na trasie skróconej, a mianowicie z pominięciem krańca Marienstadt 03. Zerkamy jeszcze linia 171 z powodu braku możliwości obsługi krańca Torwar. Autobusy linii 171 zostały skierowane na poniższe trasy objazdowe. W kierunku krańca Torwar od skrzyżowania Czerniakowska do Legia Stadion 01. W kierunku krańca Chomiczówka, Legia Stadion, Czerniakowska, Szwoleżerów, Myśliwiecka, Rondo, Sedlaczka i dalej swoimi trasami. Jeśli ktoś z Państwa kursuje, to może taka informacja Państwu się przyda. Tymczasem Tiziano Ferro, perdono.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Za półtorej minuty wybije godzina 15, ale zanim połączymy się z krakowskimi łagiewnikami, jeszcze kilka słów z dzienniczka świętej siostry Faustyny.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Pragnę Cię uwielbiać każdym momentem życia mojego i wolę swoją ściśle jednoczyć ze świętą wolą Twoją. Życie moje nie jest monotonne i szare, ale jest urozmaicone jako ogród wonnymi kwiatami. Nie wiem, który wpierw kwiat zerwać, czy lilię cierpień, czy róże miłości bliźniego, czy fiołek pokory. Nie będę wyliczać tych skarbów, których mam na każdy dzień pod dostatkiem. To wielka rzecz umieć wykorzystać chwilę obecną.

Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że On już nie żyje, nie połamali Mu goleni, natomiast jeden z żołnierzy włócznią przebił Jego bok, z którego zaraz wypłynęła krew i woda. Panie Jezu Chryste, w godzinie Twojego konania stajemy w duchu pod krzyżem. Jak kiedyś w Jeruzalem stała pod nim Twoja matka, umiłowany uczeń, Maria Magdalena i inne niewiasty, tak i my stoimy dzisiaj. Brak nam słów, aby wyrazić to wszystko, co czują nasze serca. Wpatrujemy się w Twój przebity bok, z którego wypłynęły krew i woda, dający początek Kościołowi, Twemu mistycznemu ciału. My także do Niego należymy. Jesteśmy członkami Twego mistycznego ciała, które dzielą Twój los krzyżowej drogi, cierpienia, wzgardy, prześladowania i męki ukrzyżowania. Kościół w całej swej historii przetrwał wiele prób i wydał wspaniałe owoce w męczennikach i świętych wyznawcach, którzy w codziennym życiu szli Twymi śladami. Dziś na tej drodze jesteśmy my, ludzie XXI wieku. Dzisiaj my dla własnego uświęcenia i zbawienia braci mamy dopełnić to, czego nie dostaje członkom Twego mistycznego ciała. Dlatego dla zasług Twojej bolesnej męki błagamy Cię, miłosierny Jezu, zostań z nami w godzinach naszego cierpienia, wzgardy, poniżenia, a także w chwilach naszych upadków i niewierności, byśmy zawsze mogli powrócić do jedności z Tobą. Zostań z nami i przyciągnij nas do siebie. Błogosław Ojcu Świętemu Leonowi, biskupom, kapłanom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim. Zostań przy chorych i cierpiących fizycznie i duchowo. Ty pragniesz dawać wiele, zlej więc zdroje łask na naszą Ojczyznę i cały świat.

0: Powiedziałeś, Panie, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Dlatego przyprowadzamy dziś do Ciebie tych, którzy się źle mają, uwikłanych w grzechy i nałogi, poszukujących celu i sensu życia, skrzywdzonych, opuszczonych, samotnych, przykutych do łóżka w szpitalach i domach, więźniów, ludzi pozbawionych dachu nad głową, głodnych, spragnionych sprawiedliwości i miłości, cierpiących z powodu przemocy, wojen i różnych form ucisku. Pomóż moralnie odrodzić się naszej ojczyźnie i Europie, aby wróciła do chrześcijańskich korzeni. Strzeż skarbu wiary świętej w sercach dzieci i młodzieży, aby nie ulegała pozornym wartościom i pokusie łatwego życia, ale swe życie budowała na skalę, jaką Ty jesteś. Obdarz pokojem Ukrainę i Bliski Wschód oraz te narody, w których brak poszanowania podstawowych praw człowieka, w tym prawa do swobodnego wyznawania swej wiary. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium, a także w sercach pielgrzymów i modlących się z nami za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszedni, święty Kościół,
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo diletissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Miłosierny Panie, uwielbiamy Cię za ten szczególny znak nadziei, czytelny dla ludzi wszystkich narodów i pokoleń, jakim jest Twój krzyż. Przyjmij również, Panie, dziękczynienie za 158 lat naszej posługi zgromadzenia w Krakowie, za wszystkich apostołów Twojego miłosierdzia, zwłaszcza za świętego Stanisława, patrona Polski, za świętą Faustynę i świętego Jana Pawła II, za ich świadectwo umiłowania krzyża. Dziękujemy też za wszystkich ludzi, zwłaszcza młodych, którzy posiągnięci ich przykładem budują w świecie cywilizację miłości.

0: 19 minut po godzinie 15. Wsłuchajmy się teraz w słowa Ewangelii i komentarz, który wygłosi ksiądz Mateusz Baran.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś ten, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
2: Zapewne gorąco robi ci się na sercu, gdy słyszysz słowa Jezusa: ja jestem dobrym pasterzem. Ten portret zachwyca każde serce. Miłość Chrystusa do człowieka budzi nawet z największego uśpienia czy zastygnięcia. Tak różnymi jego owcami jesteśmy, ja i ty. Trudno wyobrazić sobie taką sytuację, że owce żyją tylko ze sobą. Mogłoby to oznaczać, że na ziemi chrześcijanie gromadziliby się tylko wobec siebie nawzajem. A gdzie byłby w tym Chrystus? Święty Jan Paweł II przypominał, że owce i pasterz są zjednoczeni długą zażyłością, prawdziwym poznaniem i wzajemnym przywiązaniem. On troszczy się o nie, one mu ufają i wiernie za nim idą. Nie możesz istnieć bez pasterza. Nie mogę istnieć i ja bez niego. Gdy spoglądasz dziś na dobrego pasterza, możesz to dostrzec po czynach i słowach Jezusa, które pozostają ze sobą bardzo spójne. Dopiero w całości ukazują naszego Pana. Jego domeną jest oddawanie życia za nas. Patrząc na Niego, możesz zapragnąć, by postępować według Jego wzoru. Jako ksiądz możesz stawać się dobrym pasterzem we wspólnocie parafialnej. Jako mąż dobrym pasterzem w domu. Jako dyrektor dobrym pasterzem w szkole. Możesz uosabiać w Twoim życiu dobrego pasterza. Może trochę daleko przede mną czy Tobą jest oddanie życia na krzyżu, jak uczynił to Jezus Chrystus, ale już całkiem w zasięgu mojej czy Twojej ręki leży poświęcenie godziny na wspólną naukę z tym, kto sobie nie radzi, wysłuchanie trudnego stanu bliźniego czy odwiedzenie chorego w szpitalu. Dla kogo dziś żyjesz? Dla siebie czy dla Boga i braci? Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

0: Minęła 15.30. Na wiadomości lokalne w skrócie zapraszam Michał Koźlik.
1: Trwa wyjaśnianie sprawy tragedii w Raszynie. Wczoraj w prywatnym domu znaleziono ciało kobiety. Na miejscu przebywało dwoje dzieci. Policja rozpoczęła obławę za sprawcą, który kilka godzin później został odnaleziony martwy. Nowy sprzęt dla policji z Pragi Północ. Dzielnica dofinansowała zakup nowych radiowozów i trenażer do doskonalenia technik bez użycia amunicji. Władze dzielnicy organizują też spotkania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w tej części miasta. Mieszkańcy Wawra sprzeciwiają się budowie ulicy Bricknera. Miałaby ona prowadzić przez Mazowiecki Park Krajobrazowy. Autorzy petycji do władz dzielnicy podkreślają, że obecnie kompleks leśny spełnia funkcję korytarza przyrodniczego. Muzeum Powstania Warszawskiego podsumowuje rok działania projektu Wytwórnia Pamięci. W ramach akcji uczniowie nagrywali wspomnienia osób pamiętających niemiecką okupację. Do tej pory zebrano około 650 relacji świadków historii z całej Polski. Konferencja Rodzinny kalejdoskop komunikacji, relacji i więzi 13 maja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Będzie mowa m.in. o kryzysie więzi, o komunikacji, o mediach społecznościowych oraz o wychowywaniu dzieci. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Maj z Maryją.
1: Matko najmilsza, módl się za nami. Lubimy to, co miłe. Szczególnie ludzi, przy których czujemy się dobrze, spokojnie, bezpiecznie. To, co staje się nam najmilsze, bliskie sercu, potrafi nas poruszyć do poświęcenia, do troski, wychodzenia poza siebie. A jednocześnie świat często zatrzymuje się na powierzchni tej miłości. Podsuwa to, co przyjemne, łatwe, szybkie. Uczy nas szukać tego, co daje natychmiastowe poczucie bliskości, ale nie zawsze prowadzi do dobra. Miłość bywa dziś mylona z wygodą. Maryja pokazuje inną drogę. Nie dlatego, że wszystko było dla niej łatwe, ale dlatego, że kochała naprawdę. Przy niej człowiek odkrywa, że może kochać głębiej, że bliskość to nie tylko uczucie, ale decyzja, że to, co najmilsze, nie musi być tylko tym, co przyjemne, ale tym, co prawdziwe i dobre. Matko najmilsza, ucz mnie takiej miłości, która potrafi się poświęcić, ale nie traci sensu, która jest bliska, ale nie zatrzymuje dla siebie, bo tylko taka miłość naprawdę napełnia serce.
2: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: Filmowe piątki w Radiu Warszawa.
1: Piotr Simon, Kino Praha. W Kinie Praha od najbliższego weekendu premierowo Miłość w czasach apokalipsy. Jest to komedia romantyczna, a zwykle, gdy w komedii romantycznej poznajemy główne bohaterki lub bohaterów, dowiadujemy się, że są bądź to życiowo rozbici po przejściach lub właściwie bardzo nieporadni. Bywają zdesperowani w poszukiwaniu nowych relacji lub wręcz przeciwnie, zbraniają się przed jakąkolwiek bliskością i to właściwie wystarczy, by widza zafrapować. W przypadku premiery, czyli Miłości w czasach apokalipsy, zaczyn fabularny jest o wiele bardziej pogmatwany, bo bohater cierpi na lęki związane z kryzysem klimatycznym, no jakżeby inaczej dzisiaj, a relacja bierze swój początek w kontakcie z infolinią obsługującą klientów korzystających z pewnej takiej cudownej lampy. Ale jak to bywa, w komedii romantycznej wszystkie drogi prowadzą do tego samego celu, czyli nadziei dla bohaterów, nie tylko dla bohaterów, bo także dla samego widza i tego poczucia, że zawsze wszystko jest jeszcze możliwe. Zapraszamy więc bardzo serdecznie na ożywczy seans do Kina Praha Miłość w czasach apokalipsy.
2: A ja, drogi słuchaczu, jeszcze dodam coś od siebie. Otóż w ramach filmowych piątków z Radiem Warszawa i oczywiście współpracy z Kinem Praha, dla tego z Państwa, pani, pana, który teraz zadzwoni do nas na jeden z naszych numerów 512 700 i 3 czwórki bądź 512 700 i 3 piątki, mam jedno podwójne zaproszenie na dowolny seans i to nie tylko dzisiaj, ale do czwartku włącznie, więc proszę dzwonić.

0: Ależ państwo szybko reagujecie na te zaproszenia do konkursów. Normalnie nie zdążyłem mikrofonu od ust mych odsunąć, a już dzwonił telefon i już z przyjemnością rozdałem zaproszenie do kina Pracha. I przepraszam tych wszystkich, którzy nie zdążyli, a wydawało im się, że dzwonią bardzo szybko. Naprawdę, tu żaden szwindel się nie odbył. Po prostu ktoś był szybszy. Minęła 16. Radio Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Od maja wiadomości Radia Warszawa w nowej odsłonie.
3: O pełnych godzinach oprócz newsów z kraju i ze świata, także te lokalne i społeczno-religijne.
2: Osobne wiadomości z życia Kościoła w dotychczasowych porach. Te lokalne również, ale za to w skondensowanej formie.
3: Do słuchania nowych wiadomości Radia Warszawa zapraszają
2: Michał Koźlik
3: i Janusz Zalewski wraz z całą redakcją informacji.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: 45 sekund po 16. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Program SAFE podpisany. Rząd wziął pożyczkę mimo braku zgody prezydenta. Trwa akcja policji w Niemczech. Napastnicy zabarykadowali się w banku. W Warszawie odsunięto pomnik Stanisławy Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Polska podpisała z Komisją Europejską umowę w sprawie programu pożyczek zbrojeniowych SAFE. Podpisy pod dokumentem złożyli m.in. minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. 44 miliardy euro pożyczki musimy wydać do 2030 roku. Pożyczka zaciągana jest na 45 lat, a oddać Polska będzie musiała łącznie dwukrotność tej kwoty. Umowę podpisano mimo sprzeciwu prezydenta, który wcześniej zawetował ustawę w tej sprawie. Argumentował on, że kredyt jest drogi i mocno obciąży przyszłe pokolenia, a wypłaty pieniędzy są uzależnione od decyzji organów unijnych. Tak uważa też PiS. To, że pożyczka została zaciągnięta w drodze pozaustawowej wbrew woli prezydenta, jest bezprawne, twierdzi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Że to są tak. To jest złamanie konstytucji. Być może to są także konsekwencje wynikające z kodeksu karnego. Będzie podstawa do tego, żeby odpowiednio reagować na tę pożyczkę. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli rzeczywiście wrócimy do władzy, to poważnie potraktujemy tę propozycję prezesa Narodowego Banku Polskiego i źródłem finansowania dodatkowych zakupów dla armii powinny być aktywa Banku Centralnego.
4: Rząd uznaje jednak program SAFE za opłacalny, ponieważ roczne raty są niskie i nie obciążają gwałtownie budżetu państwa. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski stwierdził, że przeciwnicy programu SAFE nie troszczą się o polskie bezpieczeństwo.
6: Czy mieszkańcy Bydgoszczy nie chcą, żeby zainwestować w ich zakłady? Nie, wszyscy chcą. Czy chcą, żeby było więcej miejsc pracy? Chcą. Czy warto się zadłużyć w związku z tymi inwestycjami, tak jak robiliśmy to przez lata? Warto, bo pieniądze, które tutaj będą pracowały, posłużą polskiemu PKB. Szybciej się rozwiniemy, więcej pieniędzy do budżetu, większe możliwości inwestycyjne w przyszłości i kwota, która dzisiaj zainwestowana, która jest tą częścią zadłużenia, to tak naprawdę inwestycja w polską gospodarkę.
4: Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zaproponował alternatywny projekt Polski Safe 0%, przygotowany wspólnie z NBP. Decyzja ta stała się kolejnym punktem sporu z rządem, który oskarżył prezydenta o blokowanie środków kluczowych dla bezpieczeństwa kraju.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Policja otoczyła bank w zachodnio-niemieckim Zinzig, gdzie napastnicy zabarykadowali się z innymi osobami. Funkcjonariusze zamknęli sąsiednie ulice i twierdzą, że sytuacja jest na razie stabilna.
7: Jedną z przetrzymywanych osób ma być kierowca samochodu transportującego pieniądze. Policja nie ujawnia dalszych szczegółów. Mamy sytuację z możliwymi zakładnikami w banku. O liczbie napastników i przetrzymywanych osób nie informujemy z powodów taktycznych. Mieszkańców sąsiednich ulic prosimy o nieopuszczanie mieszkań. Gdy sytuacja zostanie rozwiązana, wydamy stosowny komunikat. Zapowiedział Jürgen Fachinger z policji w Koblencji. Otoczona placówka w Landzie Nadrenia Palatynat należy do spółdzielczej sieci Volksbank.
4: Informował Adam Górczewski.
2: Dzieje się blisko.
4: Nigdy nie wolno zabijać dzieci. Takie słowa widnieją na odsuniętym dziś przy szpitalu na Karowej pomniku Stanisławy Leszczyńskiej, położnej, która odbierała porody w obozie Auschwitz-Birkenau. To społeczna inicjatywa pielęgniarek i położnych. Jak mówiła podczas uroczystości przedstawicielka Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Barbara Mazurkiewicz, to upamiętnienie historii troski i miłości w nieludzkich czasach.
8: Po co tej skromnej osobie stawiamy tą rzeźbę? Odpowiadam. Po to, aby ocalić od zapomnienia historię niezwykłej położnej. Upamiętnić matki, które w nieludzkich warunkach rodziły swoje dzieci. Upamiętnić dzieci, które nie miały szansy przeżyć i ginęły zaraz po narodzeniu.
4: Pomnik stoi przy Szpitalu Klinicznym Księżnej Anny Mazowieckiej, gdzie Stanisława Leszczyńska uczyła się zawodu położnej. Uroczystość odbyła się z okazji Dnia Położnej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Spoglądamy na mapę pogodową. 14 stopni utrzymuje się na termometrach w Warszawie i niemal w całym regionie, bo i w Brwinowie na zachodzie, i w Radzyminie, i w Turowie, i Józefowie. Cały czas oczywiście deszcz wisi w powietrzu, niebo zachmurzone, ciśnienie 1004 hektopaskale. Wiatr wieje nam, drodzy Państwo, z zachodu, ale jest dość słaby.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 5 po 6 po godzinie 16 powoli przygotowujemy się do dzisiejszego spotkania z gościem Radia Warszawa, które już tradycyjnie o 16.15 i będzie bardzo ciekawie, bo będzie o książkach, które mogą dużo dobrego zrobić w naszym życiu, a nawet poprawić relacje, więc zostańcie Państwo z nami, szykujcie się na tę rozmowę na godzinę 16.15. Tymczasem Ella Langley, Chosen Texas.

0: No jest piątek, piąteczek, piątunio, jak niektórzy mówią, chociaż nie lubię tego zwrotu, więc nie wiem, dlaczego to powiedziałem, ale bardziej chciałem podkręcić atmosferę, że do tego, że ten cel jest widoczny, weekend, no ale trzeba się jeszcze przebić przez korki, no więc patrzymy, przez jakie korki trzeba się przebić. Zacznijmy może od wylotówek z centrum Warszawy w kierunku Błonia. 57 minut, trzeba tyle przygotować czasu, żeby przebić się do Błonia. Stara Miłosna 40 minut, Otwock 50, Kabaty 49. I to jest jakby tutaj graficznie zaznaczone na czerwono. Nieco optymistycznie jest w kierunku Piaseczna 39 minut, Łomianki 35, Jabłonna 37. Jeszcze nie jest najgorzej. Mam nadzieję, że to się jakoś radykalnie nie zmieni. Żwirki i Wygóry i dalej Rondo Karcelak od 1 sierpnia do Okopowej 29 minut. Towarowa, Żwirki i Wigury na odcinku od Łódzkiej do Banacha 20 minut. Niepodległość dalej Puławska na odcinku Naruszewicza Niepodległości, trzeba się uzbroić w 9 minut. No taka sytuacja, szanowni państwo, a teraz czas na to, na co państwa bardzo serdecznie zapraszałem.
1: Gość Radia Warszawa.
0: No właśnie, bardzo serdecznie w naszym studiu gościmy panią Aleksandrę Strzelecką, ekspertkę do spraw komunikacji z Fundacji Powszechnego Czytania. Dzień dobry, pani Olu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Olu, czy pani wie, jaki dzisiaj jest dzień? No, codziennie są jakieś dni poświęcone czemuś, a dzisiaj jakie?
2: Dzisiaj oczywiście jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
0: Tak, i jeszcze powiem pani, a może pani troszeczkę bliżej mikrofonu, będę wdzięczny. Dzisiaj jest też Dzień Osła i tak sobie pomyślałem, że ci, co nie świętują tego święta związanego z książkami, to pewnie ten pierwszy dzień świętują, tak? Troszeczkę tak pobodziliśmy się z tymi osobami, które stronią od książek, żeby właśnie poprawiły się.
2: Tak, i żeby brały się do biblioteki oczywiście.
0: Tak. Pani Aleksandro, no niby czytelnictwo książki powtarza się o tym od zawsze, że to jest budujące człowieka, rozwijające, a jednak wydaje się, że ciągle za mało osób sięga po książki.
2: No niestety statystyki to potwierdzają, że tak jest. I my właśnie jako fundacja staramy się mówić, że książki to nie jest tylko temat dla edukacji i kultury. Książki i czytanie to jest dużo, dużo więcej. Znaczy od tego rzeczywiście zależy to, jak będzie wyglądało w ogóle nasze społeczeństwo i, no powiem tak górnolotnie, ale od tego zależy przyszłość demokracji.
0: No właśnie, ja tutaj przygotowując się do tej rozmowy, prosząc panią też o jakąś konsultację taką przed rozmową, pani zaznaczyła ten aspekt czytania jako fundament demokracji. I tak przez chwilę główkowałem i starałem się, oczywiście jestem w stanie doszukać się jakiejś analogii, ale myślę, że pani ma taki jakiś ten wzorzec bardziej tego dojścia do tej demokracji przygotowany i bardzo bym poprosił właśnie o zreferowanie nam tego.
2: Tak, właśnie w tym tygodniu w Warszawie odbyła się zorganizowana przez nas Międzynarodowa Konferencja Literacy for Democracy. I właśnie już po raz czwarty mówiliśmy o tym, że dzisiaj czytanie, głębokie czytanie, umiejętność czytania ze zrozumieniem, krytycznego, które buduje umiejętność krytycznego myślenia, jest dzisiaj absolutnie kluczowa do tego, żebyśmy wychowywali świadomych obywateli, to znaczy dzisiaj odpornych, takich, którzy potrafią korzystać z tego, co daje nam świat, znają swoje prawa, wiedzą, jak je wyegzekwować. Po prostu są też otwarci na innych ludzi i potrafią ze sobą współpracować, co też bardzo ważne.
0: No tak, bo jakby wpływać na głos, na przykład wyborczy, czy jakikolwiek głos, wypowiadanie się w przestrzeni społecznej od osób, które świętują ten pierwszy dzień, to tak trochę jakby tej demokracji nie było, bo to osoby takie dokładnie podatne na sterowanie, a jednak te osoby ukształtowane.
2: Które dzisiaj jest szczególnie jakby istotne, bo to sterowanie odbywa się tak naprawdę przez dezinformację, którą jesteśmy otoczeni absolutnie wszędzie przez po prostu bardzo rozwiniętą technologię.
0: No właśnie, ta informacja, która nas atakuje, przytłacza i bardzo mocno nas formuje, tak? I my troszeczkę tracimy ten krytyczny horyzont nasz, poznawczy. Pani Aleksandro, no właśnie, dotknęliśmy tego tematu sztucznej inteligencji, tej technologii. Jak Państwa misja ma się właśnie do tego konkretnego wyzwania?
2: Właśnie dużo mówiliśmy też o tym podczas wspomnianej konferencji, bo dzisiaj tak naprawdę wśród kompetencji przyszłości jest właśnie to krytyczne myślenie. To znaczy, to jest coś, co pozwoli nam nauczyć się zarządzać sztuczną inteligencją. My się zastanawiamy, czy ona nas zastąpi. My dzisiaj powinniśmy przygotować się na to, jak ją wykorzystywać świadomie, umiejętnie i po prostu nauczyć się z niej korzystać i nauczyć korzystać z niej nasze dzieci.
0: No tak. I właśnie tutaj wchodzimy na tę płaszczyznę relacji z dziećmi, czyli cofamy się troszeczkę z tej przestrzeni takiej idealistycznej, gdzie mamy całe społeczeństwo, widzimy ten rozwój technologiczny, gdzie się właśnie z tym wielkim światem konfrontujemy, wracamy do tej najmniejszej przestrzeni, czyli naszej rodzinnej, tam gdzie rodzice mogą zacząć wpływać na dzieci. I myślę, że tutaj spore pole do popisu.
2: No właśnie, bo tutaj mamy z jednej strony tą sztuczną inteligencję. My musimy szukać tego, co jest nie do zastąpienia, tego, co jest najbardziej ludzkie. I to jest ludzka kreatywność. To jest bliskość drugiego człowieka, a mózg dziecka potrzebuje tak z takiego ewolucyjnego punktu widzenia do rozwoju właśnie drugiego człowieka. Więc jak ma się do tego czytanie? Kiedy czytamy małemu dziecku, to przede wszystkim dajemy mu uwagę, obecność, bliskość i ten kontakt, którego właśnie nic innego nie jest w stanie zastąpić. Bo często pojawia się pytanie, no dobrze, no ale czy naprawdę rodzic musi czytać małemu dziecku już od urodzenia, czy nie można włączyć audiobooka? Jest tyle pięknych nagranych audiobooków, prawda? Tutaj właśnie chodzi o tą obecność, to znaczy o rodzinne czytanie, kiedy dziecko może nas zapytać o coś, co czytamy. To jest punkt wyjścia do rozmowy, kiedy my możemy zadawać pytania, angażować. To chodzi właśnie o tą relację i interakcję.
0: Ja już się boję nawet otworzyć tej puszki Pandory i powiedzieć, że często jako alternatywa do tego nocnego czytania jest ten smartfon nocny, który usypia, który no właśnie w cudzysłowie usypia, bo wcale nie usypia. No więc, ale no, to czytanie niechże będzie taką przeciwwagą dla tego modelu zachowania,
2: tak,
0: prawda?
2: Ja tutaj może od takiego naukowego punktu widzenia powiem, że mózg ludzki rozwija się najintensywniej w pierwszych 3 latach życia. Znaczy 85% tego, jak on się rozwinie w ogóle, następuje właśnie w tym pierwszym okresie. I to jest coś, czego potem nie da się odwrócić, jeżeli nie będziemy go odpowiednio stymulować. I czytanie właśnie i ta interakcja jest takim chyba najważniejszym stymulatorem, najlepszym. Znaczy rzeczywiście badania pokazują, że ono najbardziej aktywuje mózg i na przykład jeżeli w pierwszych miesiącach życia rozwija się dany obszar, jeżeli on nie będzie odpowiednio stymulowany, to się przełoży na kolejny moment rozwoju tego obszaru w wieku kilku lat, więc nie cofniemy tego momentu, korzystajmy, kiedy dzieci są małe, czytajmy i bądźmy blisko.
0: Drodzy słuchacze, Państwo tego nie widzą, ale pani Ola jest bardzo młodą osobą, która też już pewnie we wczesnym dzieciństwie otarła się o smartfony czy technologię komputerową.
2: Nie aż tak wczesnym, ale...
0: No tak. Natomiast ja i osoby już nawet młodsze ode mnie, no my mieliśmy łatwiej, bo po prostu nie było smartfonów. Nas nikt nie uspokajał smartfonami, nie usypał, więc to nie jest tak, że to jest jakaś nasza zasługa czy naszych rodziców. A te dzieci, które właśnie teraz wzrastają, one, to można powiedzieć, że to jest takie pole eksperymentalne, więc
2: niech
0: ta audycja posłuży temu, abyśmy trochę się ocknęli i zaradzili, bo my nie wiemy, co się z tego urodzi. Znaczy wiemy, że nie najlepsze rzeczy, ale tak naprawdę nie zbieramy jeszcze żniwa. W związku z tym zbieramy się teraz do kupy. Jest 1 czerwca, Dzień Dziecka. Jest Dzień Ojca, Dzień Matki. Pożeńmy to i mamy, tatowie, czytajmy dzieciom, no... Tak, pokombinujmy w tę stronę.
2: Wspaniale, że pan o tym wspomniał, bo my za moment, 11 maja, jako Fundacja Powszechnego Czytania, zaczynamy kolejną edycję kampanii Tata też czyta. O. To jest ogólnopolska inicjatywa i zapraszamy właśnie do rodzinnego czytania. I w tym roku mówimy, jako hasło kampanii, wybraliśmy czytanie rozwija mózg. I właśnie mówimy o tym, dlaczego to wczesne czytanie jest tak ważne, bo rzeczywiście dzisiaj dzieci są narażone na te ekrany bardzo wcześnie. My jeszcze nie wiemy, jakie będą tego skutki. Znaczy możemy przypuszczać, są badania, które pokazują, że to nie będą na pewno dobre skutki. Ale dlatego to jest rzeczywiście tak ważne. Tutaj podzielę się też taką anegdotą właśnie z ostatniej konferencji. Profesor Dana Susskind, która jest pediatrką, wybitną ekspertką, podzieliła się tym takim zjawiskiem, które nazywa się YouTube Slope. To znaczy dzieci bardzo małe dzisiaj korzystają z filmów edukacyjnych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję na platformach różnych. No i te treści po prostu nie są kontrolowane do tego stopnia, że my nie wiemy, czego te treści nauczą dzieci. Znaczy, może nauczą je źle liczyć, bo to się zdarza, bo tam jest po prostu masa błędów na przykład. Więc naprawdę dzisiaj trzeba być bardzo ostrożnym i czytanie jest doskonałą odpowiedzią na to.
0: No właśnie, powiedzieliśmy sobie o tych nawykach, które w rodzinie, które wynikają po prostu z troski rodziców o dzieci, nawykach czytania. Mamy dzisiaj Dzień Biblioteki, bibliotekarza. 26 kwietnia mieliśmy Światowy Dzień... 23 kwietnia, tak, mieliśmy Światowy Dzień...
2: Książki, a 2 kwietnia książki dziecięcej, to też bardzo ważne.
0: Jest trochę tych pretekstów. Czy chciałaby pani coś dodać jeszcze do tworzenia właśnie tej szeroko rozumianej kultury czytania?
2: Tak, rzeczywiście... My mamy taki wniosek i też w swojej pracy tym się kierujemy, że żeby rzeczywiście tworzyć kulturę czytania, musimy przekonać, że czytanie jest dla wszystkich. A żeby to zrobić, musimy ze sobą współpracować, bo czytanie jest nie tylko w bibliotekach, chociaż biblioteki są oczywiście wspaniałe. Bibliotekarze to są wspaniali ludzie, którzy naprawdę, im się po prostu chce chcieć. Warto absolutnie korzystać z niesamowitych zbiorów, które dzisiaj mamy w bibliotekach, ale czytanie powinno być wszędzie, powinno być w szkole, powinno być w domu. Dlatego my pracujemy i z nauczycielami, i z bibliotekarzami, ale to też właśnie z środowiskiem medycznym, żeby zapraszać wszędzie, żeby książka była obecna i była takim naturalnym elementem naszego codziennego życia.
0: Pani Aleksandro, ja się trochę pochwalę. Nasze radio, Radio Warszawa, bardzo często promuje czytelnictwo, ponieważ często współpracujemy z wydawnictwami. Mamy tutaj stos książek, które często chętnie rozdajemy naszym słuchaczom podczas różnych konkursów, więc my jakby co włączamy się do tej akcji budowania kultury czytania. A ja patrzę na zegarek, że niestety czas naszej rozmowy nieubłaganie dobiega końca. W związku z tym już teraz bardzo serdecznie pani dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
2: Dziękuję bardzo.
0: Idziemy czytać książki.
2: Idziemy czytać, zapraszamy. I w bibliotekach i nie tylko.
0: I nie tylko, żeby nie być osiołkiem.
2: Dokładnie.
0: To ja tak po cichu powiedziałem, żeby nie świętować. Szanowni Państwo, wy zostańcie razem z nami, z Radiem Warszawa.

0: z młodymi ludźmi i w ogóle potrzeba relacji. Bo matura to jest próg, przez który trzeba przejść w już dorosłe życie, egzamin dojrzałości.
1: Pan Wincenty Pipka, Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 10.40 i 19.20. Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Minęła 16.30.
4: Czas na wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. O beatyfikację Stanisławy Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz, modlili się uczestnicy mszy świętej w kościele sióstr wizytek na krakowskim przedmieściu. Eucharystia odprawiona była z okazji Dnia Położnej. Przewodniczył jej metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś. W homilii podkreślił, że Stanisława Leszczyńska potrafiła zachować miłość do drugiego człowieka w nieludzkich czasach.
5: To, co ona mogła zrobić, to przyjąć poród w absolutnie niegodziwych warunkach, ale w najbardziej człowieczy sposób. Przyjąć, być przy kobiecie, która rodzi, dać jej poczucie bezpieczeństwa na ten jeden moment.
4: Kardynał dodał, że mimo trudnych warunków Stanisława Leszczyńska widziała sens swojej pracy.
5: Tak, my mamy dzisiaj wszystkie możliwości w rękach, wszystkie narzędzia, tylko nie mamy sensu. Patrzmy wszyscy na nią i odnajdujmy sens. Jest po co żyć, nawet jak się nie ma najlepszych sprzętów.
4: Po Eucharystii przy szpitalu na Karowej w Warszawie odsłonięto pomnik Stanisławy Leszczyńskiej.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Mija rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża. Zdaniem komentatorów i duchownych pierwszy rok pontyfikatu Leona XIV upłynął pod znakiem nawoływania do pokoju i budowania jedności w Kościele. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak wspomina pierwsze przemówienie papieża oraz jego wezwanie do pokoju.
7: Zaczęło się od światła i daru pokoju. Pokój wam. I myślę, że zapada nam w pamięć, że papież nie tylko jest orędownikiem pokoju, ale jest świadkiem pokoju. Poza tym upomina świat, aby na drodze pokoju nie ustawał, żeby dążył przede wszystkim do tego, że mamy żyć w pokoju.
4: Ojciec profesor Dariusz Kowalczyk z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego mówił dziś w Radiu Warszawa, że Leon XIV unika gwałtownych gestów czy politycznych deklaracji, a zamiast tego wybiera bardziej wyważony styl pontyfikatu.
8: Ten chrystocentryzm tego pontyfikatu jest czymś dla mnie bardzo pozytywnym i bardzo pocieszającym, bo łatwo się w tych różnych problemach świata Kościołowi zagubić, jeśli nie patrzy, nie głosi przede wszystkim Jezusa Chrystusa.
4: Pierwszą rocznicę swojego wyboru papież Leon spędził w Pompejach. Przewodniczył mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Spotkał się z osobami zaangażowanymi w dzieła charytatywne, zakonnikami, wolontariuszami i podopiecznymi instytucji pomocowych. W archikatedrze przemyskiej rozpoczęły się dziś dwudniowe uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika. Arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej oraz były przewodniczący Episkopatu Polski zmarł 3 maja w wieku 85 lat. O godzinie 15 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu odprawiono mszę żałobną, a jutro pogrzeb rozpocznie się o godzinie 11. Ciało arcybiskupa spocznie w podziemiach archikatedry. Wczoraj w siedzibie Episkopatu w Warszawie wystawiona była natomiast księga kondolencyjna. Arcybiskup Michalik funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski pełnił przez 2 kadencje, od 2004 do 2014 roku. Był też wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Straż Graniczna w Polsce obchodzi 35 lat istnienia. Na uroczystej mszy świętej i apelu jasnogórskim pod przewodnictwem ordynariusza wojskowego biskupa Wiesława Lechowicza zgromadzili się funkcjonariusze i pracownicy oddziałów Straży Granicznej. Biskup Lechowicz życzył funkcjonariuszom radości, nie chwilowej, ale trwałej, płynącej z wiary.
9: Dziękujemy Bogu za to, że jesteście wierni tej miłości względem ojczyzny i drugiego człowieka, za to, że trwacie. I niech to będzie powodem dla każdego i każdej z was do prawdziwej, trwałej radości. Niech dzisiejsze spojrzenie na obraz jasnogórskiej Matki Królowej oraz częste przypatrywanie się jej życiu wypełniają wasze serca i umysły radością oraz pobudzają do trwania w miłości, która nie jest abstrakcyjną rzeczywistością, lecz przyjmuje kształt waszej codziennej i wiernej służby.
4: Straż Graniczna została powołana w maju 1991 roku.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ale fajnie nam Kamil Bednarek, Patrycja Markowska i Andrzej Krzywy w utworze Fale zaśpiewali, dali się rozkołysać. No to drodzy Państwo, ja na tym rozkołysaniu przeglądam wydarzenia kulturalne i patrzę i widzę 15 maja, czyli za tydzień w piątek, no ale warto się przygotować wcześniej, o godzinie 19 w Teatrze Oratorium przy Kawęczyńskiej 53 możliwość obejrzenia Konopielki, w tym wypadku spektaklu teatralnego, ale pamiętamy też te ekranizacje z niezapomnianym, z nieodżałowanym Franciszkiem Pieczką, który spoglądał w niebiosa i mówił Panu Bogu, że dzieją się dziwne rzeczy i radził się i pytał, co to będzie z tym i tak chyba podskórnie prosił, żeby Pan Bóg to uporządkował. No, zobaczymy, jaka interpretacja w wykonaniu aktorów Teatru Oratorium Kamieńczyńska 53. Wejście bezpłatne, Szanowni Państwo, możliwa zrzutka, jeśli ktoś będzie miał ochotę, ale zapraszamy serdecznie. 15 maja, godzina 19, Praga Północ, Teatr Oratorium, ulica Kawęczyńska 53, spektakl Konopielka. A ponieważ piątek, a ponieważ Państwo wracacie do domu i chcecie w weekend z rodziną i chcecie czytać dzieciom, bo mówiliśmy dzisiaj o tym, to jak najszybciej musicie dojechać. No ale czy to najszybciej się ziści? Jabłonna 50 minut od centrum, Piaseczno 55, Stara Miłosna 41, Błonie 67, Marki 41, Rany Julek. Wszystko jest tutaj na czerwono. Tylko Otwock, Konstancin Jeziorna, Pruszków tak względnie, 32 minuty Pruszków, Otwock 39, ale spójrzmy na ulicę tutaj w Warszawie. Aleje Jerozolimskie na odcinku od Szczęśliwicka do Włochowskiej 16 minut trzeba postać. Wybrzeże Gdyńskie do Pułkowej na odcinku do Muzealnej 10 minut. Modlińska od Toruńskiej do Żarańskiej 10 minut. Aleja Obrońców Grodna od Dywizjonu 303 do Prymasa Tysiąclecia 8 minut. Sobieskiego, jeśli Państwo jedziecie, na odcinku od Urle do Świętego Bonifacego 8 minut i zawrotna prędkość 7 km na godzinę.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Warszawa odzyskuje fragment swojej historii. Otóż pod ziemią, w samym sercu stolicy, archeolodzy odkrywają kolejne ślady dawnego Pałacu Brühla i Pałacu Saskiego. Wśród znalezisk są zarówno przedmioty codziennego użytku, militaria, jak i unikatowe elementy architektoniczne. Więcej o tym w materiale Artura Chmielewskiego.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Organizatorzy Ursynowskiego Festiwalu Nauki zapowiadają, że każdy, kto przyjdzie na Aleję Komisji Edukacji Narodowej 61, znajdzie coś dla siebie. Ta inicjatywa ma inspirować do eksperymentowania i odkrywania nowych pasji, mówi dyrektor 63. Liceum Ogólnokształcącego Anna Jurek.
3: Ten festiwal jest skierowany dla wszystkich. Przewidujemy bardzo wiele atrakcji dla dzieci ze szkół podstawowych, także dla uczniów klas młodszych. Tutaj będzie szereg pokazów, warsztatów, będą mitrolody, warsztaty związane z działalnością Centrum Nauki Kopernik.
2: Przy okazji festiwalu uczniowie warszawskich liceów będą mogli zwiedzić Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. Jednostka badawcza przygotowała dla swoich gości specjalne warsztaty, o których mówi nam Marta Jędrasik z Biura Organizacyjnego CEZAMAT-u.
4: Jak zbudować i jakie są zasady działania testów paskowych wykorzystywanych we współczesnej diagnostyce medycznej? Jak szybko wykryć obecność lub poziom stężenia określonych substancji w płynach ustrojowych, np. krew, lub próbkach środowiskowych, np. woda? Jak na zasadzie reakcji biochemicznej w kontakcie z badaną próbką działają testy paskowe? Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli poznać od podstaw testy paskowe, które stały się powszechnie znane podczas pandemii COVID-19.
2: Ale Ursynowski Festiwal Nauki to też strefa rodzinnych atrakcji. Wydarzenie gromadzi wielu młodych warszawiaków zainteresowanych służbami mundurowymi.
3: Policja zapowiedziała aktywny udział w tym projekcie. Dzieci będą miały możliwość wsiadania do radiowozu, oglądania, jak on wygląda, ale także rozmowy z samymi pracownikami naszej stołecznej policji. Oczywiście nie może zabraknąć wozu strażackiego, strażaków, którzy także będą pokazywać i zwracać uwagę na tajniki takiego pojazdu.
2: To wydarzenie to inicjatywa 63. Liceum Ogólnokształcącego we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursynów i Centrum Kultury Alternatywy. Udział w atrakcjach jest bezpłatny, ale wiele z nich wymaga wcześniejszej rejestracji. Szczegóły wydarzenia można znaleźć na stronie ursynów.um.warszawa.pl. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: No cóż, drodzy słuchacze, kto nic nie robi, ten się nie myli. Oczywiście materiał dotyczył Ursynowskiego Festiwalu Nauki, a nie, tak jak powiedziałem, tutaj błędnie biorę to na siebie, mea culpa, odkopywania historii naszego miasta. No ale niech może zasłonę miłosierdzia na moją pomyłkę pomoże mi spuścić utwór Anny Marii Jopek i Pata Metheny'ego. Zostańcie Państwo z nami, Radio Warszawa.

0: Tu Radio Warszawa 106 i 2 FM. Za dwie minuty wybije 17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Na zakończenie mi to zawsze mówią. Abuna, Kościół to nie są te mury, które wysadzili. Jak długo będziemy wierzący i my będziemy, Kościół będzie trwał. Mury się odbuduje.
3: Tysiące rodzin ucieka z południa Libanu przed bombami. Jak znajdują siłę, by trwać przy Chrystusie i wybaczać nieprzyjaciołom? O życiu Ewangelią w praktyce będę rozmawiać w audycji Co Kościół na to z księdzem profesorem Janem Żelaznym, dyrektorem sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie. Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46. Lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
5: Cześć, a gdzie Ania?
6: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
5: Przecież jest w edukacji domowej.
6: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
5: Brzmi drogo.
6: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
7: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: Po reklamie.
0: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Strażacy powoli kończą działania w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Koniec akcji w banku w Niemczech. Policja uwolniła zakładników, ale sprawcy zniknęli. Remont torów na Grochowie. Tramwaje nie pojadą od Wiatracznej do Grochowskiej. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Pożar w Puszczy Solskiej opanowany, dlatego część strażaków kończy działania ratownicze, poinformował nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy walczyli z pożarem na Lubelszczyźnie od wtorku, a ogień strawił około 300 hektarów lasu. Nadbrygadier Sławomir Sierpatowski podkreślił jednak, że nie oznacza to końca pracy służb.
9: Zostaną odesłane dwie kompanie gaśnicze z pięciu, trzy kompanie zostaną jeszcze tutaj na terenie działa. Z grup GFFF mamy sześć grup takich. Dwie grupy zostaną do dnia jutrzejszego, cztery grupy odeślemy. Do pomocy również zostaną dwie kompanie. Jedna kompania podchorążych, druga kadetów ze szkoły aspirantów w Krakowie. Pożar mamy zlokalizowany, mamy pewność, że się już nie rozprzestrzeni.
8: Dogaszanie ognia może potrwać kilka dni. Obszar akcji gaśniczej szacuje się na 1000 hektarów.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Bandyci, którzy napadli na bank w zachodnio-niemieckim Zinzig i przetrzymywali w nim zakładników, zniknęli. Po wejściu jednostek specjalnych do placówki znaleziono dwie zamknięte osoby, ale sprawców w środku nie było.
11: Policjanci ustalają, jak zniknęli przestępcy. Nie ujawniono, co przekazały osoby znalezione po wejściu do bankowej placówki. Nie ma też na razie rysopisów ani zdjęć poszukiwanego lub poszukiwanych. Według agencji DPA dwóch ludzi było zamkniętych w skarbcu. Policja ustala, czy przebieg zdarzeń potwierdzi wersję o zakładnikach, a taki wariant był przyjmowany przez 5 godzin akcji. O napadzie powiadomiło automatycznie wysłane z banku zgłoszenie na policję. Jednostki na ziemi i ze śmigłowca obserwowały teren wokół placówki Volksbanku. W żadnym momencie nie mieliśmy kontaktu z napastnikami. Przekazali śledczy. Policjanci weszli do budynku. Teraz sprawdzają, co zniknęło i jakie były okoliczności zagadkowego zdarzenia.
8: Informował Adam Górczewski.
10: Dzieje się blisko.
8: Tramwaje nie pojadą od Wiatracznej do Grochowskiej. W poniedziałek zacznie się remont torów, który potrwa do niedzieli. W tym czasie trasy poszczególnych linii będą skrócone, zapowiada rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
12: Tramwaje nie będą kursowały ulicą Grochowską od pętli Wiatraczna do pętli Gocławek. Tramwaje linii 3, 6 i 9 dojadą tylko do Wiatracznej. Tramwaje linii 22 będą kursowały na trasie Banacha – Aleja Zieleniecka.
8: W tym czasie tramwajarze usuną uszkodzenia torów.
12: Wymienimy szyny na przystanku kwatery głównej oraz usuniemy tzw. wychlapy, czyli uszkodzenia konstrukcji torowiska spowodowane obecnością wody na odcinku między Wiatraczną a Gocławkiem, łącznie na długości około 500 metrów toru.
8: Remont jest doraźnym usunięciem największych trudności na linii. W przyszłym roku planowany jest generalny remont. Pierwszy rok pontyfikatu Leona XIV za nami przyniósł istotne zmiany w kurii rzymskiej. Nowym prefektem dykasterii do spraw biskupów został włoski karmelita arcybiskup Filippo Janone, dotychczasowo kierujący dyskasterią do spraw tekstów prawnych. Z kolei na jej czele stanął pochodzący z Australii biskup Antoni Randazzo. Zmiana nastąpiła także w dykasterii do spraw posługi miłosierdzia. Papież mianował jej prefektem hiszpańskiego augustianina, biskupa Luisa Marina de San Martina. Zastąpił on kardynała Konrada Krajewskiego, który został arcybiskupem metropolitą łódzkim. Leon XIV dokonał również zmian w sekretariacie stanu. Funkcję substytuta w sekcji do spraw ogólnych objął arcybiskup Paolo Rudelli, dotychczasowy nuncjusz apostolski w Kolumbii.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Ależ te chmurzyska są takie paskudne, takie wredne, ciągną się przez cały dzień, ale deszczu też nie dadzą. Deszcz wisi w powietrzu, 80% wilgotności, temperatura 14 stopni i te chmury tak będą trwać, drodzy Państwo, do jutra. Gdzieś mniej więcej około południa, jutro słoneczko lekko się wychyli i powie do nas: halo, halo, jestem, by, mam taką nadzieję, zaświecić nieco bardziej późnym popołudniem dopiero jutro.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Drodzy Państwo, jest 5 po 17. W rytmie miasta cały czas tutaj sobie pulsujemy. Korki są, ale to jest piątek, więc wracamy, więc już niech ich będzie w piątek na koniec. Jutro jest sobota. No ale właśnie, żeby to słońce chociaż się wychyliło nam i żeby tę sobotę rozpogodziło. Więc mamy taką nadzieję, że koło południa tam zaznaczy swoją obecność. No i później po południu. No, drodzy Państwo, jest maj, więc cieszymy się. Nawet jeśli tego słońca trochę mniej, to sam zapach maja jest na tyle optymistyczny, że nie będzie źle. Tymczasem będziemy chodzić po księżycu. O, Walk the Moon na antenie Radia Warszawa. No to zapraszam serdecznie, drodzy Państwo. Zostańcie razem z nami i słuchajcie.

0: Jest z nami dokładnie od roku papież Leon XIV. Rok temu zakończyło się konklawę, a o wspomnieniach z tamtego dnia i o nauczaniu papieża Leona powie Państwu więcej Wojciech Dudkowski.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Dokładnie rok temu nad Watykanem wzniósł się biały dym. Konklawę wybrało następcę Franciszka, 266 papieża.
3: Habemus papam, eminentissimum, ac reverendissimum dominum, Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
2: Pierwsze słowa papieża Leona brzmiały:
4: La pace sia con tutti voi!
2: Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Jak podaje Vatican News, papież w pierwszym roku swojego pontyfikatu apelował o pokój ponad 400 razy. Jest wierny temu wezwaniu, zwłaszcza wśród wojen i niepokojów, podkreśla metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś.
5: Żyjemy w czasie dramatycznej wojny. Papież jest wielkim papieżem pokoju. Jest bardzo stanowczy w głoszeniu tej dobrej nowiny o pokoju. Pokazuje, w jaki sposób do pokoju się nie dąży. Nie boi się konfrontacji z takim politycznym myśleniem w świecie.
2: Leon XIV został papieżem w trakcie roku jubileuszowego pod hasłem Pielgrzym Nadziei. Przewodniczył uroczystościom z udziałem pielgrzymów, w tym sierpniowemu jubileuszowi młodych.
6: Drodzy młodzi, naszą nadzieją jest Jezus. To On, jak mówił święty Jan Paweł II, wzbudza w was pragnienie, byście uczynili ze swojego życia coś wielkiego.
2: W kontakcie Leona z młodymi można odczuć wielką otwartość i chęć słuchania, podkreśla przewodniczący Rady Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa młodzieży biskup Grzegorz Suchodolski.
7: Potrafi słuchać, to jest chyba najważniejsze dla ludzi młodych, bo młodzi potrzebują właśnie dzisiaj wysłuchania i takiego kogoś, kto jest czujny na ich pytania i problemy.
2: W intencji papieża modlili się wczoraj w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie polscy biskupi. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda wyraził nadzieję na przyjazd Ojca Świętego do Polski.
8: Oczekujemy go z radością i nadzieją. Niech przybędzie do nas jako pasterz i ojciec, aby umacniać wiarę naszego narodu. Szczególną okazją naszego zaproszenia jest 150. rocznica objawień Wietrzwalskich, ale także przygotowanie do wielkiego jubileuszu odkupienia 2000 lat od zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
2: Jak podawał zarówno episkopat, jak i rząd, wizyta papieża Leona w Polsce możliwa jest najwcześniej za 2 lata. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: Patrzymy to, co dzieje się na ulicach warszawskich. Żwirki i Wigury na odcinku od 1 sierpnia do Wawelskiej, 17 minut. Postoimy także na ulicy Czecha i dalej Brzeski. Od Brzeski do Jeździecka 13 minut. Raszyńska i dalej do Ronda Karcelak na odcinku od Dalekiej do Okopowej 11 minut. Jana III Sobieskiego. Nie, przepraszam, tu nam się zaktualizowało. Mamy Jana Pawła II na odcinku od Stawki do Ronda zgrupowania AK Radosław 12 minut. Raszyńska i dalej do Ronda Karcelak, to jest aktualizacja na dalekiej, od Dalekiej do Okopowej 11 minut. Na czerwono wylotówki. Jabłonna 51 od centrum, Piaseczno 50, Błonie 62 minuty, czyli ponad godzinę. Łomianki 52, Otwock 48. Ale im dalej w las, tym będzie lepiej.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, takie popołudnie w piątek to prawie jak weekend, więc już żeby Państwa tam nie dobijać tym, co się w ciągu tygodnia dzieje, a dzieje się tych rzeczy zawsze, a to paliwo drogie, a to niestety wojny. Dzisiaj się tak trochę teatru uczepiłem, bo teatr jest mi bliski. Mówiłem o spektaklu Konopielka w Teatrze Oratorium, a tu patrzę na Pradze też. Na Targówku, sąsiedzki teatr, sąsiedzi się zebrali i w ramach Centrum Kulturalnego Art House Kołowa, proszę bardzo, zrobili teatr sąsiedzki na Targówku. Co prawda premiera dopiero, jak patrzę, 12 czerwca, ale już można się przygotować. Teatr tworzą mieszkańcy, humor, wyobraźnia, refleksja o życiu. To są te idee, to są te wyzwania, które sobie rzucają. W związku z tym możecie gdzieś tam wziąć na celownik, drodzy Państwo, ten spektakl, te działania i uczestniczyć 12 czerwca przy ulicy Kołowej 24 na Targówku, Teatr Sąsiedzki. Już teraz zapraszam. A tymczasem na antenie Radia Warszawa 106,2 FM zaśpiewa nam Edyta Górniak oraz Grammy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ja, drogi słuchaczu, jeszcze pozwolę sobie nawiązać do tej rocznicy właśnie, którą obchodzimy, czyli rok zasiadania na tronie piotrowym papieża Leona XIV, czyli wcześniej kardynała Roberta Prewosta. Też oczywiście z wypiekami na twarzy wypatrywałem tego dymu białego i wreszcie się ukazał, a później to nasłuchiwanie, to obwieszczenie, że został wybrany najczcigodniejszy kardynał Robert, i tutaj nawet słuchałem różnego rodzaju relacje, jak ten Robert był odbierany. Ci bardziej konserwatywni podskoczyli, myśleli, że Robert Sarach, bardzo konserwatywny kardynał z Afryki, niektórzy mniej konserwatywni wtedy się zaniepokoili. Okazało się, że chodzi o innego Roberta, a później ten właściwy Robert, Robert Prewost, jako Leon XIV, bo już wiedzieliśmy, że przyjął takie imię, ukazał się w mucecie, którego wcześniejszy papież nie założył na prezentację siebie po wyborze, więc tutaj też doszukiwanie się. Chociaż papież Franciszek, rezygnując z mucetu, trochę zrezygnował z niego, jakby rezygnował z jakiejś przywilejów.

A przecież mucet, jak czytamy, symbolizuje gotowość do objęcia władzy, ale i męczeństwa przez papieża. Podobnie jak nakrycia głowy biskupie, które symbolizują koronę cierniową, a nie żadną ozdobę, która ma przysparzać chwały. Także te symbole wszystkie mają swoją piękną wymowę i czas każdego papieża jest piękny i na pewno niepowtarzalny, więc cieszmy się z tego pontyfikatu, który właśnie dzisiaj roczny jubileusz obchodzi. Tymczasem na antenie Radia Warszawa Coldplay.

Kaldowie, prześliczna wiolonczelistka, ależ to jest piękna piosenka, aż się chce śpiewać, aż chce się... No właśnie, zaryzykuję stwierdzenie, drodzy Państwo, że nawet korki wam nie straszne. Ten powolny ruch utrudniony, taki tradycyjnie po południu, zwłaszcza w piątek, gdy z głośników dobiega prześliczna wiolonczelistka, la la la. A ja dodatkowo oprócz wiolonczelistki to mam jeszcze piękny obraz kwitnących, esencjonalnie, tak maturalnie, tak po prostu no wzorcowo kasztanów tutaj przy katedrze. No piękny, piękny widok. No ale skoro już wspomniałem o tych korkach, które to troszeczkę są obłaskawione prześliczną wiolonczelistką i pięknymi kwitnącymi kasztanami, to jednak trochę się na nich skupmy. Zobaczmy, co Państwa czeka na warszawskich drogach. Solidarności do Targowej na odcinku od Dobrzeńskiego do Zamojskiego 26 minut trzeba postać, na Solidarności również w kierunku Targowej od Dobrzeńskiego, czyli podobne epicentrum 21 minut, Powstańców Śląskich do Rejmonta na odcinku Marcinka do Żeromskiego 18 minut, Radzymińska przechodząc w Aleję Piłsudskiego na od Bystrej do Alei Armii Krajowej 13 minut, Świętego Boboli do Batorego na odcinku od Narbuta do Niepodległości 13 minut. I jeszcze spójrzmy na wylotówki od centrum. Oj, te błonie nieszczęsne, godzinkę trzeba spędzić, żeby z centrum się wydostać. W kierunku Błonia. Stara Miłosna 40, Piaseczna 48, Jabłonna 48, Łomianki nieco krócej 46. Taka sytuacja na warszawskich drogach, ale jest piątek, jutro jest sobota, żeby tylko to słońce jeszcze chciało nam poświecić.

No jakby tego mało, jakbyście państwo nie mieli dość tych korków, w których musicie na przykład, no może nie wszyscy, ale jednak część wracać, spora część wracać do domu, to jeszcze utrudnienia w kursowaniu metra, czytamy. Ci jadący w kierunku Kabat muszą liczyć się z tym, że dojadą tylko do Stokłos, ponieważ dalej, bo właśnie na Stokłosach wystąpiły utrudnienia techniczne i dalej od Stokłos komunikacja zastępcza w ich kierunku Imielina, Natolina i Kabat. Do Stokłos tylko dojedziemy metrem, drodzy państwo, no ale mam nadzieję, że to ta sytuacja też szybko ulegnie zmianie.

0: Tak mi jakoś znajomo zabrzmiał ten Owen Paul, trochę jak Andrzej Krzywy w Demono. Wojtku, czy ty miałeś takie wrażenie?
1: Nie zastanawiałem się, powiem szczerze, nad tym. Tak słuchałem, wiedziałem, że to ta piosenka konkretna, ale nie porównywałem ją do żadnej innej. Ale teraz tak sobie myślę trochę głębiej i staram się złapać to, co było, to, co ten pan Paul zaśpiewał. No tak, rzeczywiście, taki głos nawet bym powiedział pana Andrzeja.
0: No melodycznie tam by było, tak wygląda, nocą świat, to Andrzej Krzywy tak śpiewa.
1: Może to ta sama piosenka, może.
0: Może. I właśnie, i ty będziesz mógł odpowiedzieć na to pytanie, jak wygląda nocą świat, bo ty do nocy tu będziesz
1: jechać. Będę, ja wiem, jak wygląda nocą świat, bo prowadzę nocny tryb życia, dzień w dzień, od iluś tam już lat. Chyba zawsze, ja zawsze lubię noc. Jestem z tych słów, jak to mówią, tak? Nie skowronków, słów.
0: Słów. Drodzy słuchacze, dochodzi 18, więc ja powoli, Jarząbek, nie, Jacek Zienkiewicz, żegnam się z państwem.
1: Prezes pierwszy drużyny.
0: Nie. Mikrofon przyjmuje
1: ja
0: Wojciech Dąbrowski, który wie, jak wygląda nocą świat.
1: Wiem i zapraszam.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy złość zawsze niszczy?
2: A czy miłość zawsze pomaga?
1: O tym, jak budować więź w rodzinie
2: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
1: porozmawiamy dziś o 22:00.
2: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy.
3: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
0: Ogłoszenie nadawcy.
4: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, jest 18.
5: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Tramwaje nie pojadą od Wiatracznej do Grochowskiej. W poniedziałek zacznie się remont torów, który potrwa do niedzieli. W tym czasie trasy poszczególnych linii będą skrócone, zapowiada rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
6: Tramwaje nie będą kursowały ulicą Grochowską od pętli Wiatraczna do pętli Gocławek. Tramwaje linii 3, 6 i 9 dojadą tylko do Wiatracznej. Tramwaje linii 22 będą kursowały na trasie Banacha-Aleja Zieleniecka.
5: Remont jest doraźnym usunięciem największych trudności na linii. W przyszłym roku planowany jest generalny remont i wykonanie odwodnienia trasy. Tysiące nielegalnych papierosów na wolumenie. Bielańscy policjanci otrzymali zgłoszenie od sprzedawcy wyrobów tytoniowych bez akcyzy na tym stołecznym bazarze. Przeprowadzona kontrola potwierdziła te informacje, mówi podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji.
7: W trakcie prowadzonych działań policjanci zauważyli, jak na teren bazaru podjechał samochód marki Renault. Z pojazdu wysiadł mężczyzna, który z bagażnika wyjął kartonowe pudełko oraz czarną foliową torbę. Zachowanie mężczyzny wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy, że mogą tam się znajdować nielegalne wyroby akcyzowe, w związku z czym podjęli interwencję.
5: Straty z tytułu podatku akcyzowego oraz VAT-u mogły wynieść ponad 38 tysięcy złotych. Nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci. Takie słowa widnieją na odsłoniętym dziś przy szpitalu na Karowej pomniku Stanisławy Leszczyńskiej, położnej, która odbierała porody w obozie Auschwitz-Birkenau. To społeczna inicjatywa pielęgniarek i położnych. Jak mówiła podczas uroczystości przedstawicielka Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Barbara Mazurkiewicz, to upamiętnienie historii troski i miłości w nieludzkich czasach.
8: Po co tej skromnej osobie stawiamy tą rzeźbę? Odpowiadam. Po to, aby ocalić od zapomnienia historię niezwykłej położnej. Upamiętnić matki, które w nieludzkich warunkach rodziły swoje dzieci. Upamiętnić dzieci, które nie miały szansy przeżyć i ginęły zaraz po narodzeniu.
5: Pomnik stoi przy Szpitalu Klinicznym Księżnej Anny Mazowieckiej, gdzie Stanisława Leszczyńska uczyła się zawodu położnej. Biżuteria, świece, książki i patriotyzm lokalny. W najbliższą niedzielę na Pradze odbędzie się kolejna edycja Jarmarku Floriańskiego. W sąsiedztwie Radia Warszawa swój asortyment zaprezentuje prawie 100 rzemieślników i przedsiębiorców. Głównym punktem wydarzenia będzie rozdanie statuetek Floriana, mówi burmistrz Pragi Północ Gabriela Szóstek.
9: Otrzymują go osoby, instytucje, które swoją działalnością promują i rozwijają dzielnice. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia naukowe, sportowe, społeczne, artystyczne oraz wieloletnią działalność. Laureata wybrał zarząd dzielnicy Praga Północ i wyniki poznamy oczywiście przed godziną 18.
5: Jarmark Floriański ma bogatą tradycję. Pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku. Tegoroczne wydarzenie zostanie uwiecznione występami znanych muzyków. Na scenie zaprezentują się m.in. zespół Piękni i Młodzi oraz Zenon Martyniuk. Chcą inspirować młodzież do zadawania pytań, eksperymentowania i odkrywania nowych pasji. W przyszły piątek przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 61 odbędzie się Ursynowski Festiwal Nauki. O wydarzeniu mówi Radiu Warszawa dyrektor 63. Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie Anna Jurek.
10: Ten festiwal jest skierowany dla wszystkich. Przewidujemy bardzo wiele atrakcji dla dzieci ze szkół podstawowych, także dla uczniów klas młodszych. Tutaj będzie szereg pokazów, warsztatów, będą nitrolody, warsztaty związane z działalnością Centrum Nauki Kopernik.
5: Udział w wydarzeniu zapowiedzieli naukowcy i eksperci różnych dziedzin, od chemii, biologii, przez zdrowie, dietetykę, po negocjacje, cyberbezpieczeństwo i antropologię. Szczegóły wydarzenia można znaleźć na ursynów.um.warszawa.pl. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie już 13 maja odbędzie się konferencja naukowa pod hasłem Rodzinny kalejdoskop komunikacji, relacji i więzi. Wydarzenie skierowane jest nie tylko do naukowców i studentów, ale także do rodziców, małżeństw i osób planujących założenie rodziny, mówi dr Katarzyna Stankiewicz z Komitetu Organizacyjnego konferencji.
11: To jest konferencja naukowa, ale wychodząca w kierunku każdej osoby zainteresowanej tematem. Będziemy starali się dostosować ten poziom zarówno do profesjonalistów, jak do takiego przeciętnego słuchacza.
5: Podczas konferencji chcemy nie tylko nazwać problemy z tym związane, ale też poszukać wspólnie rozwiązań, dodaje jeden z organizatorów.
12: Nie tylko nazwanie tych problemów, ale też pokazanie, jak można sobie z nimi radzić i o tym będzie ta konferencja.
5: Organizatorzy chcą rozmawiać m.in. o kryzysie więzi, problemach komunikacyjnych, wpływie mediów społecznościowych oraz presji związanej z wychowaniem dzieci. Jak podkreślają, konferencja ma jednak przede wszystkim pokazać pozytywny wymiar rodziny i sposoby budowania trwałych relacji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja przez stronę internetową UKSW.
13: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: No to jeszcze kilka słów o pogodzie, czemuż by nie. 11,5 stopnia na chwilę obecną w Warszawie i okolicach, cieplej na zachód, to jest Sochaczew, Teresin, tam mamy już 12. Jeśli chodzi o ciśnienie, powolutku do góry, 1005 prawie hektopaskali, mówię prawie, no bo tam kilku delikatnie dziesiątych hektopaskala brakuje. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunku północno-zachodniego, na chwilę obecną mamy niecałe 4,5 metra na sekundę.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. 6,5 minuty po godzinie 18. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie. No i oczywiście zapraszam, to jest piątkowy wieczór, 8 dzień maja już, po godzinie 18. Jak zwykle zajrzymy na stołeczną ulicę, będzie kilka dobrych słów, a dokładnie papieża Leona XIV. Od nas także kilka dobrych słów będzie. Czemużby nie muzycznie, to spotkanie rozpocznie duet Cukero i Paul Young. Zapraszam!

0: Karolina Kozak dla nas specjalnie zaśpiewała. 14 minut po godzinie 18. Korków w Warszawie co nie miara jak zwykle, zresztą piątek, weekendu początek to i korki. Kolejowo od Wydmowej do Pułkowej, dalej do Wójcickiego, zakorkowana, no pół godziny postoimy. Solidarności do nowego zjazdu to klasyka gatunku i dalej jak już przebijemy się za przystanek tramwajowy tuż za wiaduktem, no to postoimy jeszcze na moście w kierunku Dworca Wileńskiego. Ciasno także już w tym momencie na Raszyńskiej od dalekiej do Okopowej i Rondo Kercelak okolice zakorkowana. Radzymińska do Piłsudskiego, do trasy Armii Krajowej, ciasno także na moście Śląsko-Dąbrowskim i moście Łazienkowskim. Utrudnienia napotkamy także na wylotówkach. Najtrudniejsza sytuacja na Piaseczno, czyli Puławska i Aleje Jerozolimskie, czyli Pruszków, ale także Połczyńska przez Wolę na Bemowo i dalej do Błonia. Prawie godzina drogi do tego miasta. Postoimy także na Dźwigowej, tu niezależnie od tego, w którą stronę jedziemy. Utrudnienia także na Wawelskiej, kierunek Pomnik Lotnika i dalej w kierunku trasy Łazienkowskiej. Szerokości.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 22 prawie 2 minuty po godzinie 18 wieczór. W dobrej atmosferze, dobra muzyka i dobre słowo. Jak zwykle, po godzinie 18.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z rozważania Ojca Świętego Leona XIV podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 11 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, na całym świecie pożądane jest, aby każda wspólnota stawała się domem pokoju, w którym wrogość uczymy się rozbrajać przez dialog, gdzie praktykuje się sprawiedliwość i pielęgnuje się przebaczenie. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek trzeba bowiem poprzez czujną i twórczą kreatywność duszpasterską ukazać, że pokój nie jest utopią. Bracia i siostry, każdego języka, ludu i narodu, jesteśmy jedną rodziną, która płacze, ma nadzieję i powstaje. Niech nigdy więcej nie będzie wojny, bezpowrotnej, złej przygody. Niech nigdy więcej nie będzie wojny, spirali żałoby i przemocy. Tak modlił się święty Jan Paweł II w modlitwie o pokój 2 lutego 1991 roku. Najmilsi, pokój niech będzie z wami wszystkimi. To pokój Chrystusa zmartwychwstałego, owoc Jego ofiary miłości na krzyżu. Dlatego do Niego zanosimy naszą błagalną modlitwę. Panie Jezu, Ty bez broni i bez przemocy zwyciężyłeś śmierć. Jej panowanie skruszyłeś mocą pokoju. Obdarz nas swoim pokojem, jak obdarzyłeś niewiasty niepewne o świcie Paschy i uczniów ukrytych i zatrwożonych. Ześlij swego ducha, tchnienie, które daje życie i pojednuje, które przeciwników nieprzyjaciół czyni braćmi i siostrami. Natchnij nas ufnością Maryi, Twojej Matki, która z rozdartym sercem stała pod Twoim krzyżem, niewzruszona w wierze, że zmartwychwstaniesz. Niech ustanie szaleństwo wojny, a ziemia niech będzie leczona i uprawiana przez tych, którzy wciąż umieją rodzić, strzec i miłować życie. Wysłuchaj nas, Panie życia.

0: 35 minut po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Maryla Rodowicz i jadą wozy kolorowe. Już teraz chyba nie ma takich wozów, przynajmniej się nie zdarzają w mieście. Znaczy w mieście to na pewno. Nie. W mieście są natomiast biblioteki, choć nie tylko, bo także są przecież biblioteki gminne, biblioteki wiejskie. Kto z Państwa ostatnio był w bibliotece i wypożyczył sobie jakąś ciekawą pozycję książkową? Dziś bowiem, 8 maja, obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Ja przyznam szczerze, ostatni raz byłem w ubiegłym roku. No tak, ale mamy maj. To jeszcze jest taka możliwość. Częściej jednak kupuję. Ale lubię ten zapach książek, ten specyficzny zapach tych wszystkich woluminów, ale także tą ciszę, która tam najczęściej panuje. To dobra okazja, żeby przypomnieć, jak ważną rolę pełnią biblioteki w lokalnej społeczności, bo może w miastach trochę mniej, ale gdzieś tam w mniejszych miejscowościach, gminach, to takie dobre miejsce nawet czasami do spotkania. Szanujmy biblioteki, bibliotekarzy, no i autorów, którzy piszą te wszystkie książki, które potem my możemy wieczorami czy nocami prawie że połykać. Bardzo gorąco zachęcam do czytania, i to takich prawdziwych, papierowych książek, także wypożyczanych z bibliotek.

To jest płyta Babadel Music. Twoja łaska za 12 minut, 19 o 19 serwis watykański. Wcześniej jeszcze Alice, będzie także Robbie Williams i nasz Robert Gawliński.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Dzisiejsza Turcja jest znana w Biblii jako Azja Mniejsza. To tam wyruszają apostołowie na misję ewangelizacyjną i tam powstają pierwsze kościoły. Jest to Ziemia Święta, kolebka Kościoła. Zapraszamy na Ucho Igielne już dziś o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
2: i Piotr Urbański.
3: Błogosławiony Stanisław Starowiejski, jeden ze 108 męczenników polskich z czasów II wojny światowej i film, który na jego temat powstał. Będziemy o tym rozmawiać w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Dzień dobry, tu Weronika z Radia Warszawa. Jako wydawca poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice, autorka audycji, prezenterka. Każdego dnia staram się o to, żeby towarzyszyć Państwu w jak najprzyjemniejszy sposób. Nasze radio rozwija się dzięki Waszej życzliwości, a bez Waszego wsparcia wiele naszych programów by nie powstało. Jeśli to, co robimy, jest dla Was ważne, to prosimy o Wasze wsparcie. Wejdźcie na radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma znaczenie. Dziękujemy z serca za to, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio Warszawa, mamy dziś piątek, mamy 8 dzień maja. Już teraz czas na serwis watykański.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Dziś pierwsza rocznica wyboru Leona XIV na następcę Piotra. Podobnie jak Jan Paweł II, papież udał się w pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego w Pompejach. Leon XIV wezwał do odmawiania różańca, zwłaszcza w intencji rodziny i pokoju. Z Pompejów papież udał się do Neapolu. W katedrze modlił się przed krwią świętego Januarego, która od 2 maja jest w stanie płynnym. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś w pierwszą rocznicę wyboru na następcę Piotra Leon XIV odbył pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Zostałem wybrany w dzień supliki do Matki Bożej Pompejańskiej, musiałem więc tu przybyć, aby powierzyć moją posługę opiece Najświętszej Dziewicy, powiedział papież. W Pompejach wielokrotnie odwoływał się do Jana Pawła II, który również w pierwszą rocznicę pontyfikatu pielgrzymował do tego sanktuarium. Leon XIV przywołał jego słowa.
8: Dzisiaj, podobnie jak w czasach starożytnych Pompejów, konieczne jest głoszenie Chrystusa społeczeństwu, które oddala się od wartości chrześcijańskich, a nawet traci o nich pamięć.
7: Papież zachęcał do odmawiania różańca. Przypomniał, że modlitwa Zdrowaś Maryjo przenosi nas do chwil zwiastowania, kiedy odwieczne Słowo Boże staje się człowiekiem i niesie nam zbawienie.
8: Pokolenia wierzących zostały ukształtowane i były strzeżone przez tę modlitwę, prostą i ludową, a jednocześnie zdolną do mistycznych wyżyn i będącą skarbnicą najbardziej istotnej teologii chrześcijańskiej. Cóż bowiem jest bardziej istotnego niż tajemnice Chrystusa, niż Jego święte imię, wymawiane z czułością dziewiczej matki? To w tym imieniu i w żadnym innym możemy być zbawieni.
7: Leon XIV zaapelował w szczególności o odmawianie różańca w intencji rodzin i pokoju.
8: Niech za wstawiennictwem Maryi, wszechmocnej dzięki łasce, od Boga pokoju spłynie obfity strumień miłosierdzia, który dotknie serca, uciszy urazy i bratnią nienawiść. Oświeci tych, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność za sprawowanie rządów. Bracia i siostry, żadna ziemska potęga nie zbawi świata, ale tylko boska moc miłości, którą Pan Jezus nam objawił i darował. Wierzmy w Niego, pokładajmy w Nim nadzieję, naśladujmy Go.
7: Drugim etapem wizyty duszpasterskiej Leona XIV był pobliski Neapol. W katedrze papież spotkał się z duchowieństwem i modlił się przed relikwiami świętego Januarego, patrona miasta. Od 2 maja zakrzepła krew męczennika jest w stanie płynnym. To tak zwany cud świętego Januarego. przemówieniu Leon XIV wezwał Kościół, by był światłem nadziei w mieście naznaczonym nierównościami, bezrobociem i kruchością rodzin.
8: W tym kontekście działalność duszpasterska jest wezwana do ciągłego ucieleśniania przesłania ewangelicznego, aby wyznawana i celebrowana wiara chrześcijańska nie ograniczała się do jakiegoś emocjonalnego wydarzenia, ale głęboko przenikała tkankę życia i społeczeństwa. Ciężar ten jest jednak ogromny, zwłaszcza dla kapłanów.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Ponownie zaglądamy na stołeczne termometry. 10, no może 11 stopni w tym momencie. 10,9. 12 ożarów Pruszków w Grodzisk Mazowiecki, 12 Żaby Teresin, Janówek. 11 stopni mamy w tym momencie w miejscowości Czarna Struga i w Trzcińce. Na chwilę obecną wiatr północno-zachodni, słaby, jeśli chodzi o ciśnienie, to cały czas do góry. 1005 już, trochę ponad hektopaskali. Ósmy dzień maja, 5 minut po godzinie 19 i zaśpiewa dla nas za chwilę Mermery. Będzie także Janina z Wielkim Podzieleniem i One Republic, ale nie tylko, bo duet Kenny Rogers i Dolly Parton też się pojawi. Ależ piękny ten duet, muzycznie także. W tej godzinie także audycja Wychowywać, ale jak Ewa Pietrzak. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski i zapraszam.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Nocne zwiedzanie. Między innymi na przykład Toru Służewiec, ministerstw, Sejmu i Senatu, a nawet gabinetu prezydenta Warszawy. Ale tam prezydenta nie będzie. Przynajmniej wtedy. Chociaż kto go tam wie. Czy na przykład wycieczki za kulisy różnych teatrów. To tylko niektóre z wydarzeń zaplanowanych na tegoroczną Noc Muzeów. W tym roku Muzealne Święto w Warszawie odbędzie się 16 maja i już od wielu, wielu lat ta nazwa jest trochę myląca, bo Noc Muzeów to nie tylko muzea, ale i wiele dziesiątek, a może nawet i setek instytucji, nawet nie tyle może, co na pewno, które można zwiedzać tego właśnie dnia. Udział w tegorocznej akcji zgłosiło 330 instytucji, które przygotowały 381 wydarzeń. Większość specjalnie na tą jedną i jedyną Noc Muzeów, a 46 placówek weźmie udział w Nocy Muzeów po raz pierwszy. Warto zatem przyjrzeć się tegorocznej już 22. Nocy Muzeów w Warszawie, a ja przypominam, że my nie jesteśmy tymi nowicjuszami. My, czyli Radio Warszawa, która po raz kolejny zaprasza także w Noc Muzeów do nas. Szczegółowe informacje można znaleźć na radiowarszawa.com.pl. Zachęcamy do tego, aby odwiedzić tego dnia Radio Warszawa, a raczej tego wieczoru i na

0: 20 minut po 19.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pan Wincenty Pipka, psycholog Związek Dużych Rodzin 3+. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie Wincenty.
3: Dzień dobry.
2: Panie Wincenty, no właśnie, to usłyszałam od swojej maturzystki taki tekst. Ja mówię, jaki wspaniały kolega. Mama, przestań. Mówię, cudowny człowiek. Usłyszałam tak. Mama, ten kolega jest tylko odważny w mediach społecznościowych. Takie teksty rzuca, pokazuje takie zdjęcia. Mówi, a w kontakt może dwa
3: nie
2: słowa od niego
3: tego.
2: Usłyszała. Nie, może dwa słowa usłyszałam od niego. Więc mówi, ty jesteś nadal boomerem, bo myślisz, że to, co widzisz w internecie, to jest w realu? Nie.
3: No tak, to jest...
2: Ale ja się zastanawiam, czy tak, że to jest znowu też kryzys człowieka, kryzys mężczyzny. Pan zaraz mi powie, że nie ma kryzysu mężczyzny, tylko kryzys człowieka. Że na przykład wspaniałe nastolatki czy studentki śmieją się. Są chłopcy, którzy podobno dla nich jest trudno porozmawiać kulturalnie z taką, przepraszam, niewiastą.
3: My patrzymy na siebie, zaczynamy patrzeć jak na przedmiot. Prawda jest taka, że dopóki człowiek się nie spotka z drugim człowiekiem,
2: to nie wie, jak oddycha, czy kicha, przepraszam, przy pierwiastkach, czy nie kicha, tak?
3: Jaki jest biznes teraz na robieniu ćwiczeń, kiedy rodzice przychodzą, żeby się poturlać z dziećmi, podotykać? No tak, taka jest prawda. Dzieciom brakuje matczynego przytulenia i tak dalej, i tak dalej. My też zrobiliśmy z tego dramat, bo nie może ojciec przytulić dziecka, nie wiem, wziąć na kolana, bo od razu wszyscy mamy kosmate myśli. Robimy sobie krzywdę, po prostu robimy sobie krzywdę przez jakieś takie wypaczone myślenie, które kiedyś do głowy by nikomu nie przyszło. To jest też jakiś taki problem naszych czasów. Taka jest moja percepcja. Może źle to widzę, może rzeczywiście trzeba być aż tak bardzo ostrożnym i wszędzie tak jak widzieć zagrożenie. Wie pani, nie ma pani takich sytuacji, że musi pani do kogoś zadzwonić z jakimś trudniejszym troszeczkę tematem?
2: Wolę napisać?
3: A, napiszę tam.
2: Tak, nie? Ale pan tak Jan Żołatek jest... kiedyś mnie tutaj ostrzegał też na antenie Radia Warszawa, że lepiej porozmawiać, bo... pisanie wiadomości, SMS-ów, to różne nieporozumienia wychodzą.
3: No to dużo więcej jest pomyłek, ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli jest to ktoś, na kim pani zależy tak naprawdę, z kim pani ma dobrą relację, a zadzwonię, nie? Jest częściej
2: tak, że... A, to będzie tak, szybciej też.
3: Raz, że będzie szybciej, a dwa, że fajnie go usłyszeć, czy tam ją usłyszeć, to jest tak,
2: prawda.
3: Że wie pani, to...
2: Prawda.
3: To tak to działa. A jak to tak SMS-ik, pyk...
2: Co powiedzieć dzisiaj rodzicom właśnie tych młodzieńców, chłopców, którzy mają problem z komunikacją. Dobrze mi dziecko tak ustawiło, że co innego jest w internecie, co innego jest w rzeczywistości.
3: Ale to...
2: Ten, który jest najbardziej odważny w internecie, w rzeczywistości.
3: Ale to chyba nie tylko chłopców
2: dotyczy. Nie tylko, dziewczynki też mają problem.
3: No myślę, że pani ma przekaz od córki. Wiem, że moja córka też tam kiedyś na jakimś etapie mówi, że no teraz już wyszła za mąż druga, ale to był taki etap, że mówi, że no nie ma, po prostu nie ma już chłopaków w tym wieku takich normalnych, poważnych, odpowiedzialnych. To po prostu sieka w głowie i nie ma z kim porozmawiać. I to do pewnego momentu jest jakoś tam usprawiedliwione, no bo jak człowiek sobie przypomni, no to myśmy się też nie zachowywali jako w tym wieku jakoś
2: ale tam... Ale inne żarcie, jak tam słyszałam,
3: inny był
2: tak?
3: troszeczkę, nie? Był szacunek na pewno do dziewcząt i nawet jeżeli ja nie lubię, jestem
2: do
3: z tego pokolenia.
2: To już w ogóle.
3: Ale moim zdaniem duże spustoszenie robią te wulgaryzmy, które, bo gdzieś mamy zakodowane z tyłu, że to jest obniżenie poziomu do już takiego parteru, a jednak wszyscy jadą po prostu wszędzie po prostu to się przebija przy dziewczynach. Mnie to przeszkadza. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, że mi to przeszkadza. Wydaje mi się, że jest to w tej chwili jest zbyt duże przyzwolenie. No w tej chwili, no wie pani, ale co tu się dziwić? Pójdzie pani do teatru, obejrzy pani film, to już wiele razy o tym mówiliśmy, nie? To jest
2: tak.
3: Po prostu takie niby to jest normalne, nie? Ale człowiek z dzieckiem już nie obejrzy sobie jakiegoś tam filmu. Kiedyś pamiętam, jak z ojcem oglądałem tak zwaną Kobrę, która w czwartki leciała, to był tam jakiś ktoś komuś ukradł portfel czy tam coś, nawet jak go tam zamordował.
2: Ale szczerze? To wiadomo było, kto jest zły, kto jest dobry.
3: To też racja. Po drugie, nie było wulgaryzmów, tylko nawet jak to były jakieś tam zagraniczne
2: filmy,
3: dobrze tłumaczone.
2: Dopuścić się takiego czynu. Tak?
3: I dużo rzeczy tworzy takie właśnie spustoszenie w tych naszych relacjach. A po drugie jeszcze, wie pani, to też jest teraz tak, że mężczyźni, może to pani nie ma takiej percepcji, ale mężczyzna jest z definicji trochę tak się utarło taki B, taki, że mężczyźni to są niedobrzy, oj, niedobrzy są dla kobiet.
2: Znaczy teraz chyba jest wam trudniej ogólnie w życiu. Przepraszam, że tak mówię,
3: znaczy,
2: ale
3: ja
2: tak
3: nie
2: jak
3: narzekam,
2: słyszę,
3: ale...
2: podobno w szkole traktowani chłopcy są inaczej.
3: Szczerze, że dziewczynki, no myśmy jako chłopcy musieliśmy, no szkoła zawsze była tak modelowana.
2: Ciekawy
3: pod
2: temat,
3: nie?
2: Ale a w tym tygodniu był z nami pan Wincenty Pipka. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: W pierwszą rocznicę swojego wyboru na stolicę Piotrową, tak, bo właśnie takowa była, papież odwiedził sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Spotkał się tam z osobami korzystającymi z kościelnej pomocy charytatywnej, z chorymi i niepełnosprawnymi. Modlił się przy relikwiach świętego Bartłomieja Longo, twórcy sanktuarium. Odprawił mszę świętą, ale także odmówił z wiernymi tradycyjną supplikę do Matki Bożej Pompejańskiej. Także papież modlił się z wszystkimi wiernymi. Papież przyleciał do Pompejów helikopterem, no bo to w gruncie rzeczy niedaleko Rzym od Neapolu i okolic. Najpierw spotkał się z osobami zaangażowanymi w dzieło charytatywne i później objął ich także swoją pomocą. To krótka, ale jednak treściwa wizyta. Między innymi stwierdził, że w Pompejach świątynia miłości, świątynia wiary wzajemnie się wspierają. Modlitwa podtrzymuje gościnność, serdeczność i służbę i hojność tak wielu osób w ośrodkach wychowawczych, domach rodzinnych oraz wiadłodalni dla ubogich noszące imię papieża Franciszka. Miłość dokonuje cudów, które wykraczają daleko poza wszelki wysiłek. Miłość dokonuje cudów. To jeszcze raz powtórzę te słowa, które przytoczył papież Leon XIV. Do tematu informacji z życia Kościoła jeszcze wrócimy dziś w Radiu Warszawa na 106,2 FM.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Pomnik Stanisławy Leszczyńskiej został odsłonięty dziś w 130. rocznicę jej urodzin przed Szpitalem Klinicznym imienia księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie, w którym położna z Auschwitz z wyróżnieniem ukończyła Warszawską Miejską Szkołę Położniczą. Stanisława Leszczyńska nie tylko znała Boga, który jest darem z siebie. Ona była jego obrazem, powiedział kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. Odsłonięcie pomnika poprzedziła msza święta w warszawskim kościele sióstr wizytek, a przewodniczył jej właśnie metropolita krakowski. We mszy świętej, koncelebrowanej także przez metropolitę warszawskiego, arcybiskupa Adriana Galbasa, ale nie tylko, był także sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski biskup Marek Marczak i biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski. Uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz członkowie rodziny Stanisławy Leszczyńskiej, m.in. wnuczka Elżbieta Wiatrowska i wnuk Krzysztof Leszczyński. A w homilii ksiądz kardynał Ryś przypomniał, że kiedy niemiecki lekarz obozowy zapytał Stanisławę Leszczyńską o wyniki jej pracy, położna odpowiedziała zgodnie z prawdą, że podczas wszystkich odebranych przez nią w Auschwitz porodów nie zmarła żadna kobieta i żadne dziecko.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za minutę wybije godzina 20 po 20. Niedaleko od domu Dominik Wędołowski. A dziś na temat fabryki fajansów w Belwederze. Będzie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
3: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
4: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła godzina 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 11 stopni w Warszawie i bez opadów. I tak też będzie jutro. Także bez opadów i nie aż tak gorąco. W nocy do 9 stopni, czyli tak temperatura w miarę. O poranku jeszcze może odrobinę słońca, a potem już więcej chmur. Maksymalnie jutro 14-15 stopni. Późnym popołudniem także pojawi się słońce. A jeśli chodzi o niedzielę, no to już wykwit słońca. I 19 stopni, słonecznie, bezchmurnie, bezopadowo. Tak wygląda pogoda na weekend.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wędołowski.
7: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. No i tak, oczywiście najpierw, jak zwykle, bo o tym zapomnę, bardzo dziękuję w imieniu swoim, jak i oczywiście całego radia, Radia Warszawa, za Państwa hojne dary i wsparcie, jakie udzielacie naszemu radiu. I dzisiaj tak pomyślałem sobie, że ten program musi jakoś nawiązać do kolejnej rocznicy Konstytucji 3 maja, ale ja już tyle tych programów około konstytucyjnych i pozytywnych, i negatywnych, i różnych zrobiłem przez tyle lat, że dzisiaj będzie o czasach stanisławowskich, ale o trochę innej, mam nadzieję, ciekawej rzeczy. I zacznę takim wstępem trochę, wprowadzającym do dzisiejszego tematu głównego i jedynego mojej audycji. Wydaje mi się, patrząc na materiał, który przygotowałem, że może również za tydzień też o tym trochę. W niedzielny poranek na warszawskim kole, ale również w innych miejscach, gdzie można kupić różne precjoza z dawnych czasów. Dla wielu zresztą kolekcjonerów ten poranek na kole jest takim rytuałem niemal mistycznym. W rzędach starych mebli, czy też zardzewiałych narzędzi, oczy tych najbardziej operatywnych poszukiwaczy zawsze najpierw lądują na stoiskach z ceramiką. Dlaczego? Gdyż wszyscy marzą o znalezieniu tego czegoś, białego kruka, można powiedzieć, wyrobu z sygnaturą królewskiej manufaktury farfurowej. Czy to będzie mały talerzyk, czy jakaś filiżanka, czy dzbaneczek, czy cokolwiek innego, byleby tylko było. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że natrafienie na autentyczny wyrób tej fabryki, fabryka, i tu jest to nawiązanie, jest z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, no graniczy nieraz z prawdziwym cudem, bo te wszystkie pchlie targi, również ten na kole, no to tutaj historia miesza się z nostalgią, ale przede wszystkim z brutalnym rynkiem sprytnych naśladownictw. Większość przedmiotów, które kuszą nas napisem Varsovie, to w rzeczywistości no, albo kopie, albo wręcz podróbki. No ale prawdziwy skarb może jednak ukrywać się pod warstwą kurzu, czekając na kogoś, kto rozpozna charakterystyczne tłuste szkliwo i królewską malaturę. Taka zdobycz wymaga no, nie tylko grubego portfela, ale przede wszystkim wiedzy. I tutaj to niczego nie zastąpi. Pewnego też doświadczenia to na pewno i jakiejś intuicji. Właśnie taki doświadczony kolekcjoner, poszukiwacz takich, takich właśnie elementów wie, że przede wszystkim trzeba być pierwszym, najlepiej właśnie jeszcze o świcie, gdy handlarze dopiero otwierają swoje skrzynie. No i oczywiście, jeśli taki rarytas wydaje się, jeżeli w ogóle jest i jego cena wydaje się niska, no to zazwyczaj oczywiście wiadomo, że jest to falsyfikat. No ale mimo to dreszcz emocji towarzyszący właśnie każdemu odwróceniu talerza w poszukiwaniu charakterystycznej litery B albo tego napisu Varsovie, no jest dla pasjonatów po prostu bezcenny. I właśnie ta litera B prowadzi nas do jednego, do jednej z bardziej rozpoznawalnych budowli Warszawy, do Belwederu. Proszę Państwa, stojąc dziś przed Belwederem, trudno nie ulec wrażeniu, że jego klasycyzująca, harmonijna architektura i w ogóle ten budynek to takie swoiste dossier polskiej państwowości, usytuowany na osi, choć ustawiony bokiem, to znaczy właściwie frontem, ale nie na osi Alei Ujazdowskich, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Łazienkowskiego. Budynek ten od wieków pełnił funkcję świadka najważniejszych zwrotów w dziejach państwa, również narodu, choć obecny wygląd pałacu to efekt gruntownej przebudowy dokonanej przez Jakuba Kubickiego w no właściwie w drugim dziesięcioleciu XIX wieku, dokładnie pomiędzy 1818 a 1822 roku, która to przebudowa nadała mu znaną nam dziś formę z tym charakterystycznym portykiem kolumnowym. Ale historia tego miejsca sięga jeszcze XVII wieku, rezydencji rodu Paców, a później nabrała szczególnego znaczenia w epoce stanisławowskiej, kiedy no właśnie król Stanisław August Poniatowski uczynił z Belwederu jeden z kluczowych elementów swojej urbanistycznej wizji Warszawy. Że to się nie spełniło, to dlatego, że król był taki, no można powiedzieć, chwiejny w tych swoich pomysłach. A wracając do historii tej budowli, to tutaj w murach przesiąkniętych aurą Królestwa Kongresowego rozegrały się te dramatyczne wydarzenia nocy listopadowej. Wszyscy przypominają sobie postać wielkiego księcia Konstantego, który jakoby zmuszony był ratować się ucieczką przed powstańcami w takim dosyć specyficznym kobiecym przebraniu. No, historycy traktują tę opowieść raczej jako wyraz takiej legendy, miejscem, kiedy można powiedzieć, takiego powstańczego czarnego PR-u, mającego na celu ośmieszenie znienawidzonego księcia. Bardziej jako taka historia właśnie miejska niż fakt historyczny. No a później w XX wieku po odzyskaniu niepodległości również Belweder stał się siedzibą najpierw naczelnika państwa, teraz prezydentów Rzeczypospolitej, a dziś pełni funkcje reprezentacyjne, no pozostając nadal najważniejszą, jedną z najważniejszych ikon polskiego ceremoniału państwowego. Ale ja nie o tych właśnie ceremonialnym charakterze tego miejsca będę dzisiaj państwu opowiadał, bo Belweder to nie tylko wielka polityka, nie tylko dyplomacja czy echa dawnych wydarzeń, bo w cieniu tych właśnie bardzo ważnych dla Polski historii kryje się karta znacznie subtelniejsza, choć równie fascynująca, no i przy okazji bardzo mocno materialna, a zarazem bardzo mocno artystyczna. Otóż mało kto, podziwiając dziś surową elegancję pałacu, pamięta, że jego nazwa w XVIII wieku kojarzona była, zwłaszcza w ostatnich 20 latach tego XVIII wieku, kojarzona była nie tylko z ośrodkiem władzy, ale przede wszystkim z najwyższej próby kunsztem rzemieślniczym. Zanim Belweder stał się wyłączną domeną mężów stanu, był domem dla jednej z najambitniejszych inicjatyw gospodarczych króla, królewskiej manufaktury fajansów. Dokładnie ona się nazywała Królewska Manufaktura Farfurowa. To właśnie tam, w bezpośrednim sąsiedztwie królewskich ogrodów, powstawały filiżanki, talerze, wazy, a zresztą różne inne też przedmioty codziennego użytku, których kunszt miał rzucić wyzwanie najlepszym europejskim warsztatom, łącząc oczywiście użytkową codzienność z wyrafinowaną estetyką, no w dobie oświeceniowej, ale w dobie bardziej rokokowej, ale o tym za chwilę powiem. Cofając się trochę w czasie, musimy też pamiętać, że w epoce, w której dymiły tam piece ceramiczne, budynek pałacu wyglądał zupełnie inaczej niż monumentalny gmach Kubickiego, na który patrzymy dzisiaj. No może monumentalne to przesadziłem, bo dobrze wyważona architektura, ale może nie monumentalne. I dzisiaj opowiem państwu, dzisiaj i pewnie za tydzień, o tej królewskiej fabryce farfurowej. Wytłumaczę, co to ten farfur, dlaczego nie udało się, albo się udało, wytworzyć wspaniałej porcelany. No i w ten sposób ja będę zadowolony w kontekście tego, że nawiązałem w programie do Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale będzie coś bardziej oryginalnego. No ale to za chwilę, krótka muzyczna przerwa, powracam za kilka minut.

0: niedaleko od domu.
1: Proszę Państwa, początki tej manufaktury belwederskiej, jak już tu wytłumaczyłem, no nierozerwalnie związane są z osobą ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego, który bardzo często pojawia się w moim programie. To może dlatego, że ta epoka stanisławowska tak bardzo z Warszawą jest związana. Oczywiście jego wstąpienie na tron w 1764 roku odbyło się w cieniu wielkiej polityki i wielu kontrowersji. Przypomnę, że Poniatowski, wyniesiony do władzy dzięki protekcji cesarzowej Katarzyny II oraz wpływom, poparciu potężnego stronnictwa Czartoryskich, tak zwanej familii, no od początku musiał się mierzyć z etykietą władcy narzuconego, co rzutowało na odbiór wszystkich jego inicjatyw. Mimo to ambitny monarcha, myślę, że szczerze pragnął głębokiej modernizacji Rzeczypospolitej, chcąc przekształcić ją w nowoczesne, oświecone państwo, na wzór zachodni, tak zresztą te wycieczki, podróże w młodości po tych krajach odbywał, Anglii, Francji, Holandii, w związku z tym napatrzył się i chciał takowąż nowoczesną Rzeczpospolitą widzieć u siebie. Jednak jego wizje ograniczały się nie tylko do reform politycznych, ale obejmowały również rozwój rodzimego, czy popieranie rozwoju rodzimego przemysłu, handlu, no i oraz sztuki. Jednak nie ulega wątpliwości się, że postać Poniatowskiego była pełna sprzeczności, które szybko stały się pożywką dla jego krytyków. Zresztą ta jego właśnie taka niepewność, nie jakby to nazwać, niekonsekwencja, o to chyba dobre słowo, jest pożywką dla krytyków do dnia dzisiejszego. Król posiadał naturę sabaryty, kochał luksus, intelektualne dysputy. No, lubił też jako sabaryta otaczać się przedmiotami o najwyższych walorach estetycznych, a jego zamiłowanie do zbytku i skłonności do wydawania środków ponad stan, no, budziły niezadowolenie przede wszystkim tradycyjnej sarmackiej szlachty, dla właśnie tej części konserwatywnej szlachty, skupionych później wokół Konfederacji Barskiej, zresztą skierowanej nie tylko przeciwko monarszy, ale przede wszystkim przeciwko narastającemu zwierzchnictwu rosyjskiemu. Król był taką postacią obcą, narzuconym, obcą kulturowo, trochę sfantazjowaną i niekonsekwentną w działaniu. Dość często zarzucano mu już wtedy, że zamiast skupić się na twardej obronie suwerenności i granic, trwoni czas i pieniądze na budowę na przykład, czy rozbudowę pałaców, czy kolekcjonowanie obrazów. W tym kontekście zainteresowanie króla ceramiką nie było jedynie błahym kaprysem. W XVIII-wiecznej Europie, można powiedzieć, panowała prawdziwa gorączka porcelanowa. Właśnie porcelana i wysokiej jakości fajanse były wówczas czymś więcej niż naczyniami. Stanowiły kluczowy miernik statusu społecznego, no również prestiżu i cywilizacyjnego zaawansowania. Były to dobra ekskluzywne, niezwykle drogie, no i pożądane na każdym szanującym się dworze, stole książęcym, biskupim, ale również w magnackich pałacach czy zamkach, ale również i w zaściankowych szlacheckich dworach. No, posiadanie serwisu porcelanowego, dużego, mniejszego, było jednak pewnym statusem społecznym, było pewnym pożądaniem, którego wszyscy pragnęli, a którego nie wszystkim udawało się zrobić, nie udało się skompletować. No dlaczego? Ponieważ były po prostu bardzo drogie. No i takie posiadanie własnej manufaktury, która by ograniczała import z zagranicy, no było dla Poniatowskiego pewnym sensie również elementem budowania autorytetu nowoczesnego monarchy. Muszę przypomnieć Państwu, że przez stulecia porcelana była dla Europejczyków materiałem niemal magicznym, głównie sprowadzanym z Chin i fascynowała swoją czystą bielą. No i każdy książę, każdy król, no każdy, kto miał taką chęć i finanse i był ogarnięty właśnie taką chorobą porcelanową, chciał też taką porcelanę u siebie produkować. To nie było łatwe, bo sekret był wtrzymany w tajemnicy. I nie inaczej było za czasów, tu się cofniemy w kontekście historii Polski, za czasów saskich. August II Mocny, on też był ogarnięty tą chorobą porcelanową i doprowadził do założenia w 1710 roku manufaktury w Miśnie. Już nie będę tutaj mówił o szczegółach, jak mu się to udało. I rzeczywiście ta porcelana z Miśni no na wiele dziesięcioleci zdefiniowała pojęcie luksusu, a tak naprawdę nawet właściwie na cały wiek. Wyroby miśnieńskie sygnowane słynnymi skrzyżowanymi szablami, niektórzy mówią mieczami, ale to bardziej szable, w kolorze kobaltowym stały się pierwszym i najważniejszym standardem jakości w Europie. Produkcja porcelany była jednak obwarowana niemal państwową tajemnicą, zresztą warsztaty August II, gdzie produkowano tą porcelanę, zamknął w Albrechtsburgu, takim zamku, a rzemieślnicy, chemicy i inni pracownicy, którzy właśnie tam wyrabiali te piękne wyroby, no, byli traktowani niemal jak więźniowie stanu i odizolowani od świata, by tajemnica produkcji nie przedostała się w ręce konkurencji. No ale historia, jak uczy, żadna historia po prostu, znaczy żadna tajemnica nie trwa wiecznie. Z czasem właśnie arkaniści zaczęli uciekać z Saksonii, kuszeni innymi, głównie finansowymi ofertami z innych dworów. No i dzięki temu swoistemu szpiegostwu przemysłowemu XVIII wieku tajemnica zaczęła rozchodzić się po Europie, od Wiednia po Paryż. Już w 1718 roku powstała manufaktura w Wiedniu, a kilka dekad później francuski dwór doprowadził do rozkwitu ośrodka w Serve. No oczywiście import takich dóbr drenował, jeśli chodzi już o Rzeczpospolitą, polski skarbiec. Dlaczego? Otóż cena serwisu obiadowego mogła, proszę Państwa, wynosić nawet 5000 talarów. Może to nic nie mówi, ale za te pieniądze można było kupić 100, i to nie byle jakich, ale luksusowych koni. Własna manufaktura miała być zatem odpowiedzią Stanisława Augusta na europejskie trendy i wyrazem w pewnym sensie takiego patriotycznego gospodarczego spojrzenia na tą właśnie produkcję porcelanową. Ale bezpośredni impuls do realizacji królewskich planów nie przyszedł z dalekich dworów czy wzorów porcelany, lecz no, można powiedzieć z ziemi. Otóż w połowie lat 60. XVIII wieku podczas prac na terenie okolic Belwederu, Mokotowa, natrafiono na złoża glinki kaolinowej. No i w oczach wtedy wizjonerów, również króla, było to znalezisko na wagę złota. Uwierzono, że polska ziemia skrywa surowiec niezbędny do produkcji porcelany. No i lokalizacja Belwederu była właśnie wymarzona, bo bliskość surowca na miejscu sprawiła, że ostatecznie w 1768 roku zapadła decyzja o założeniu królewskiej wytwórni właśnie w Belwederze. Przedsięwzięcie otrzymało dumną nazwę Królewska Fabryka Farfurowa, od farfuru. To słowo w staropolszczyźnie, właściwie tak naprawdę z perskiego. Fakfur oznaczało wyroby z porcelany albo najwyższej jakości ceramiki powlekanej szkliwem. Wybór miejsca był naturalny także z innego powodu. Proszę Państwa, Belweder stanowił wówczas integralną część rozległych dóbr ujazdowskich, no i oczywiście kompleksu łazienek, które Poniatowski nabył niedługo po swojej elekcji. W związku z tym miał odpowiednie elementy. Glinkę, miał teren, miał budynek, no i miał chęć. Co z tego wynikło? No, opowiem Państwu już w trzeciej części mojej audycji. Krótka przerwa. Powracamy za kilka minut.

0: niedaleko od domu.
1: Mówiłem Państwu o tym przed przerwą, że naturalnym miejscem, gdzie można było taką manufakturę, fabryczkę, to może za dużo powiedziane, postawić, czy raczej zorganizować, był Belweder, ale musimy pamiętać, że ówczesny Belweder daleki był od dzisiejszego blasku. Pałac, jak i oficyny, były już budowlami leciwymi, pamiętającymi jeszcze dawne czasy. I tam właśnie, w stajniach, właściwie w oficynach pałacowych, od 1768 roku zaczęto urządzać pomieszczenia na tą fabrykę. Zresztą piece wykonywał, czy raczej zaprojektował, nie kto inny jak sam królewski architekt Merlini. Bo te piece, specjalistyczne piece do wypalania, miały stać się sercem manufaktury. Jakby z ramienia króla nad całym projektem, takim protektorem projektu, został August Fryderyk Moszyński. To jest bardzo ciekawa postać, muszę Państwu powiedzieć. Chyba kiedyś zrobię o nim dłuższy program, albo po prostu poświęcę mu jeden z programów, bo to taki oświeceniowy, typowa, oświeceniowa postać, i architekt, i wynalazca, może architekt mniej, ale taki urbanista, ale również chemik, amator, w ogóle taka postać, wieloma rzeczami się interesowała, a przy okazji bardzo dobrze żył z królem, to zresztą był przyjaciel króla z czasów młodości. No i on właśnie z takim naukowym sceptycyzmem weryfikował rzesze chętnych do prowadzenia fabryki, bo na wieść o tych zamierzeniach do króla zbiegło się dosłownie w przenośni całkiem sporo ludzi oferujących mu swoje usługi, którzy twierdzili, że znają ten sekret wyrobu porcelany. I wśród właśnie tych aplikantów, można powiedzieć, pojawił się Franciszek Schitter, uchodźca z Bawarii, który zresztą tytułował się baronem. Być może Moszyński nie kwestionował tytułu barono, ale powątpiewał w jego rzeczywiste kompetencje techniczne. Tak prawdę powiedziawszy, sprawdziłem tego Schittera i stała za nim taka dosyć dramatyczna historia, bo w swojej ojczystej

pewnym sensie takim pracownikiem najemnym. Ale wykazał się też takim optymizmem finansowym, obiecał królowi, że manufaktura zacznie przynosić czyste zyski już po 6 miesiącach działalności. No, ale historycy, jak i ja, choć nie jestem może historykiem, sugerują, że tak o ostatecznej nominacji nie przesądziły kompetencje Schittera, ale słabość króla do płci pięknej. Otóż baronowi towarzyszyła jego małżonka Maria de Cumano, Greczynka o legendarnej urodzie. No i można by żartobliwie stwierdzić, że podwaliny pod polską ceramikę położono nie tylko na mokotowskiej glince i finansowej determinacji króla, ale przede wszystkim na wydzięku pięknej Marii, która zapewne skutecznie uśmierzyła wątpliwości króla co do fachowości jej męża. Uzbrojony w królewskie zaufanie, Schitter przystąpił do pracy, no ale prawdę powiedziawszy, szybko zrewidowano artystyczne ambicje. Choć król marzył o dorównaniu miśni, szybko zrozumiano, że saski dwór, no jego tajemnice wyrobu porcelany pozostaną nieosiągalne. Przyjęto za to nową strategię. Uznano, że dla prestiżu wystarczy, jeśli belwederskie wyrowy będą na poziomie manufaktur w Sèvres albo Wiedniu. Nawet, prawdę powiedziawszy, zapieczętowano kilka wybranych sztuk wiedeńskiej porcelany jako takie wzory, by według nich w przyszłości osądzić, czy właśnie wyroby spod kurateli Schittera będą im odpowiednio, czy będą im odpowiadać pod każdym względem. Oczywiście z wyjątkiem dekoracji malarskiej, która miała być tutaj zupełnie oryginalnych. Czy Schitter dopełnił tych umów, czy wyroby porcelanowe, wyroby manufaktury dorównywały tym z Austrii czy z Francji? O tym Państwu opowiem już za tydzień, bo tak się nam złożyło, że musimy powoli kończyć nasz program. A dlaczego nie dokończę dzisiaj? No bo mam jeszcze bardzo dużo informacji i nie chciałbym tak w połowie Państwa zostawić. Było to dobre wprowadzenie do tematu i będę go kontynuował w przyszłym tygodniu. Ale mamy jeszcze 4 minuty, więc spojrzę tutaj do naszej kroniki. Czy mamy coś, co się wydarzyło w okolicach 8-9? A jest, 11 maja. Co prawda 11 i 1958 rok, ale też związane jest to z łazienkami. Otóż, jak czytam, po 13 latach od zakończenia II wojny światowej do łazienek królewskich powrócił zrekonstruowany pomnik Fryderyka Chopina. Jego odtworzenie zresztą nie było łatwym zadaniem. Wysadzony przez Niemców w roku 1940 pomnik autorstwa Wacława Szymanowskiego został pocięty polnikami na mniejsze fragmenty, a następnie wywieziony i zapewne przetopiony. Co gorsza, Niemcy w czasie wojny zniszczyli wszystkie modele pomnika, w tym pomniejszone dwukrotnie, taki model dwukrotnie drewniany, stojący w Muzeum Narodowym, ale chyba w Poznaniu. Odtworzenie rzeźby było możliwe dzięki zachowanej drewnianej kopii głowy. Ta się zachowała właśnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz odnalezieniu modelu pomnika w ruinach willi Szymanowskiego w Warszawie. No i oczywiście dzięki zdjęciom. Znaleziona w 1946 roku w składzie złomu we Wrocławiu głowa Chopina, wbrew początkowym doniesieniom, okazała się być jedynie pomniejszonym, próbnym odlewem, a nie fragmentem zniszczonego pomnika. No i właśnie w tym 1958 roku, 11 maja, Warszawa odzyskała jeden z najbardziej charakterystycznych pomników. Ciekawa sprawa, że z powstaniem oryginału wiąże się historia, która wcale nie musiała zakończyć się sukcesem. Już zresztą historię powstania, budowy i odsłonięcia pomnika to już Państwu przedstawiałem. Właściwie 24 lata minęło od prac Komitetu Budowy pomnika aż do jego odsłonięcia, czyli komitet został powołany w 1902 roku, a odsłonięcie

0: nastąpiło w listopadzie 1926, czyli 24 lata. Dużo, zwłaszcza, że w 1902 roku, kiedy rozpisano, właściwie konkurs rozpisano, bo było ich kilka, no ale ta estetyka pomnika już troszeczkę w 1926 roku była daleka od, można powiedzieć, tych nowych trendów artystycznych. Odbudowany pomnik stał się miejscem oczywiście organizowania, czy okolice jego regularnych koncertów, no i siedząc wokół sadzawki wśród kwitnących krzewów, róż, melomani z całego właściwie świata mogą wsłuchiwać się w mazurki, polonezy, nokturny, no chyba tak magicznego miejsca wypełnionego i historią, i muzyką. No, trudno szukać w Warszawie i wszystko pod gołym niebem. Może taką ciekawostką na końcu będzie to, że jak ktoś by wybrał się do japońskiego miasta Hamamatsu, to tam właśnie jest kopia tego pomnika. Zdaje się, że tu jest informacja, że w Chicago tamtejsza Polonia prowadzi zbiórkę na rzecz postawienia u siebie kopii warszawskiej rzeźby. Prawdę powiedziawszy, nie sprawdziłem, czy została ona już postawiona, czy nie, czy wciąż jest ta zbiórka. No, sprawdzę i powiem Państwu za jakiś czas. No i tak dobrnęliśmy do końca audycji. Bardzo Państwu dziękuję. Proszę sprawdzić, w razie czego ja jeszcze o tym będę mówił. Może gdzieś w jakimś miejscu, gdzieś tam Państwo mają taki talerzyk z napisem B albo Warsowi. O jego wartości opowiem w przyszłym tygodniu. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jak zwykle za 7 dni. Mówił dla Państwa Dominik Wędołowski.
1: Niedaleko od domu.

wróg nadciąga, stoisz przede mną. Chronisz me życie, kiedy nastaje ciemność. Na twoje imię drży całe piekło. Na krzyżu wywalczyłeś dla mnie zwycięstwo. Choć czasem trudno, tak bardzo ciężko. Ty mnie ratujesz, dajesz mi męstwo.

0: Tu Radio Warszawa, już teraz przystanek Parafia.
1: Przystanek Parafia.
2: Przy naszym klasztorze, klasztorze ojców dominikanów przy ulicy Freta w Warszawie, klasztorze świętego Jacka, działa już od lat wspaniała grupa osób świeckich, grupa charytatywni Freta. To grupa, która przez lata organizowała przeróżne zbiórki i wspomagała na różne sposoby różne grupy, szczególnie dzieci, także organizując takie programy edukacyjne, ale także programy dożywiania dzieci w szkołach, a od szczególnie od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Nasza grupa charytatywni Freta zorganizowała i organizuje wciąż niesamowitą pomoc. Praktycznie co dwa razy w miesiącu jeżdżą transporty właśnie, które dowożą dary do Fastowa na Ukrainie, a stamtąd rozsyłane są różne inne miejsca i wciąż ta pomoc właśnie dla Ukrainy bardzo konkretnie trafia do konkretnych osób, a właśnie wychodzi stąd, z naszego klasztoru, a w szczególności od wszystkich tych, którzy do nas przychodzą. Więc za wszelkie też ofiary na te cele i wszystkie udział we wszystkich zbiórkach charytatywnych bardzo dziękujemy.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Na zakończenie mi to zawsze mówią. Abuna, Kościół to nie są te mury, które wysadzili. Jak długo będziemy wierzący i my będziemy, Kościół będzie trwał. Mury się odbuduje.
2: Tysiące rodzin ucieka z południa Libanu przed bombami. Jak znajdują siłę, by trwać przy Chrystusie i wybaczać nieprzyjaciołom? O życiu Ewangelią w praktyce będę rozmawiać w audycji Co Kościół na to z księdzem profesorem Janem Żelaznym, dyrektorem sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie. Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o ministrantach, którzy są ważną częścią każdej parafii i o tym, jak to się dzieje, że mimo tylu świeckich atrakcji ciągle wybierają służbę przy ołtarzu, a także o uwolnionych przez białoruskie władze więźniach. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: O reklamie.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. O rychłą beatyfikację z Żubrawnicy Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz, modlili się uczestnicy mszy świętej w kościele sióstr wizytek na krakowskim przedmieściu. Eucharystia odprawiona była z okazji Dnia Położnej. Przewodniczył jej metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. W homilii podkreślił, że Stanisława Leszczyńska potrafiła zachować miłość do drugiego człowieka w nieludzkich czasach.
5: To, co ona mogła zrobić, to przyjąć poród w absolutnie niegodziwych warunkach, ale w najbardziej człowieczy sposób. Przyjąć, być przy kobiecie, która rodzi, dać jej poczucie bezpieczeństwa na ten jeden moment.
4: Kardynał dodał, że pomimo trudnych warunków Stanisława Leszczyńska widziała sens swojej pracy.
5: Tak, my mamy dzisiaj wszystkie możliwości w rękach, wszystkie narzędzia, tylko nie mamy sensu. Patrzmy wszyscy na nią i odnajdujmy sens. Jest po co żyć, nawet jak się nie ma najlepszych sprzętów.
4: Po Eucharystii przy szpitalu na Karowej w Warszawie odsunięto pomnik Stanisławy Leszczyńskiej. Papież Leon XIV zwrócił się do wiernych o modlitwę w intencji władz i rządów na całym świecie, aby odwróciły się od przemocy. Słowa te wypowiedział w pierwszą rocznicę swojego pontyfikatu w przesłaniu do tysięcy ludzi na głównym placu Pompeju w mieście położonym około 245 km na południe od Rzymu. Ojciec Święty ubolewał, że pokój na świecie jest zagrożony z powodu napięć i złych mechanizmów gospodarczych. Dwie kwestie pozostają niezmienne. Pilne, rodzina, która cierpi z powodu osłabienia więzi i małżeńskich, oraz pokój, który jest zagrożony z powodu napięć międzynarodowych i z powodu gospodarki, która przedkłada handel bronią na poszanowanie życia ludzkiego. Papież zaapelował do wiernych, aby nie przyzwyczajali się do wojny. Nie możemy doprowadzić do tego, że pogodzimy się z obrazami śmierci, na które codziennie patrzymy w wiadomościach, powiedział Leon XIV. Wojny, które toczą się w tak wielu częściach świata, wymagają odnowienia zobowiązań nie tylko gospodarczych i politycznych, ale także duchowych i religijnych. Pokój zaczyna się bowiem w sercu. Leon XIV, zanim został papieżem, spędził dziesiątki lat jako misjonarz w Peru. Przez 10 miesięcy swojego pontyfikatu unikał rozgłosu, ale w ostatnich tygodniach zaczął stanowczo wypowiadać się przeciwko wojnie i despotyzmowi. Podczas wizyty w Pompejach powiedział, że przyłącza się do modlitw, aby Bóg zaczął poruszać serca i łagodzić nienawiść. Niech Bóg pokoju wyleje na was obfitość miłosierdzia, które poruszy serca, złagodzi pretensje i bratobójczą nienawiść oraz oświeci tych, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność za władzę. Bracia i siostry, żadna ziemska potęga nie zbawi świata. Może tego dokonać tylko boska potęga miłości. A dodajmy, że w przeddzień rocznicy pontyfikatu papież Leon XIV spotkał się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Była to pierwsza rozmowa z przedstawicielem amerykańskiej administracji od czasu ataku prezydenta Donalda Trumpa na Ojca Świętego, który skrytykował wojnę z Iranem. W niedzielę 21 czerwca Gdańsk stanie się przestrzenią spotkania tysięcy osób, które łączą przekonanie, że życie jest największą wartością, a jedność i wdzięczność mogą realnie zmieniać rzeczywistość. Tego dnia wystartuje piąty festiwal dla życia i 14. Marsz dla Życia i Rodziny o 15. Pod Kaplicą Królewską w Gdańsku rozpocznie się Marsz dla Życia i Rodziny. Wydarzenie poprzedzi wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie uczestnicy przejdą ulicami Gdańska w radosnym, rozśpiewanym marszu, którego zwieńczeniem będzie dotarcie na Plac Zebrań Ludowych.

0: Nasza Matko i Królowo z Jasnej Góry, Majowa Pani, w rytm naszej polskiej codzienności wpisała się godzina apelu, w której stajemy przed Twoim świętym i cudownym jasnogórskim wizerunkiem. Tak wielu jednoczy się codziennie w tym modlitewnym skupieniu razem z braćmi i ojcami Paulinami. Jednoczymy się jako pielgrzymi obecni tutaj, pokonawszy wiele kilometrów dróg, a jeszcze więcej jednoczy się z nami zarówno z kraju i zagranicy, duchowo za pośrednictwem mediów. W dzień patrona Polski, świętego Stanisława, biskupa i męczennika, zdajemy sobie sprawę, może bardziej niż zwykle, że dziedzictwo, któremu na imię Polska, jak to mówił święty Jan Paweł II, wymaga nieustannej troski, nieustannego zaangażowania, oddania, a nawet ofiary. Tu na Jasnej Górze, jak w żadnym innym miejscu w naszej ojczyźnie, ogniskuje się tak wiele spraw z naszej polskiej codzienności i życia Kościoła w Polsce i na świecie. Wśród tych niezliczonych spraw są też sprawy kierowców i użytkowników dróg oraz ich rodzin, które przynosi tu rokrocznie ogólnopolska pielgrzymka kierowców. Obecna, już jubileuszowa, 25. pielgrzymka przybywa tutaj pod hasłem Światłem Świata na Drogach. Organizuje ją co roku misyjne stowarzyszenie MIWA wraz z ojcami Paulinami i Krajowym Duszpasterstwem Kierowców. Dziś obok pielgrzymki kierowców w tym samym czasie gromadzi się także liczna pielgrzymka bankowców, którzy przedstawiają swoje sprawy i swoje intencje, także sprawy zawodowe, jak i rodzinne, i zawierzają je w Twoje matczyne ręce. Nasza jasnogórska Pani, dziś w szczególny sposób spoglądamy na Ciebie, Maryjo, jako Matkę dobrej drogi, bo dobrą drogą jest Twój Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus, na którego Ty nam zawsze wskazujesz ze swojego cudownego jasnogórskiego wizerunku. On jest światłością świata, która oświeca nasze ziemskie drogi i zaprasza nas, abyśmy podążali za tym światłem i sami stawali się światłem dla innych w codzienności życia. Gdy w 2002 roku została zainicjowana przez MIWA pielgrzymka kierowców na Jasną Górę, bezpieczeństwo na polskich drogach było w opłakanym stanie. Tylko w samym roku 2000 miało miejsce w Polsce ponad 57 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło wtedy prawie 6300 osób, a ponad 71 tysięcy zostało rannych. Po 25 latach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W roku ubiegłym, 2025, wypadków było prawie 3 razy mniej niż w roku 2000. Zabitych 4 razy mniej, a rannych 3 razy mniej niż wówczas, chociaż w tym czasie zwielokrotniła się liczba pojazdów na naszych drogach. Wtedy też było zaledwie 425 km tras szybkiego ruchu i autostrad. Dziś mamy ich ponad 5,5 tysiąca. Dziś warto i trzeba podziękować Panu Bogu za ten ogrom wysiłku tak wielu grup, instytucji różnego szczebla oraz indywidualnych ludzi na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Nie należy też pomijać duchowego i modlitewnego wysiłku, poprzez który mamy udział w tym dziele. Czy jednak możemy się zadowolić, zatrzymać względnie dobrym istniejącym stanem i dobrym trendem, który istnieje w sprawach bezpieczeństwa na drogach? Gdy obecnie na polskich drogach każdego dnia ginie ciągle od 4 do 5 osób, czy nie należy nadal uczyć i zachęcać do odpowiedzialnego korzystania z naszych pojazdów, do poszanowania zasad bezpieczeństwa na drogach. Gdy przebywa na drogach tak zwanych niechronionych użytkowników, szczególnie motocyklistów, rowerzystów, użytkowników hulajnóg, jakże potrzebne jest zachowywanie przez wszystkich większej ostrożności i rozwagi. Obok wielu działań edukacyjnych ważny i cenny jest również przykład starszych i doświadczonych kierowców, przykład rodziców wobec dzieci, przekazywaniu zasad kultury jazdy i życzliwości na drogach. W ten sposób możemy stawać się dla innych światłem życia i w podróżowaniu. Maryjo, Matko Niosąca Chrystusa, w pielgrzymce kierowców razem z Miwa Polska, która od 2000 roku działa przy Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, przed Twój wizerunek przybywają również reprezentanci świata misyjnego spośród ponad 1600 wszystkich polskich misjonarzy i misjonarek posługujących w 99 krajach świata. Oni są niosącymi światło Chrystusa, nie tylko poprzez głoszone słowo, ale poprzez swoje życie nasycone Bogiem, a także liczne dzieła i inicjatywy służące drugiemu człowiekowi, szczególnie będącemu w ciężkim położeniu. Ich obecność tutaj jest wyrazem wdzięczności za środki transportu dla swojej posługi misyjnej, które otrzymują dzięki Miwa Polska. Włączają się oni w tę modlitwę za swoich darczyńców, szczególnie za kierowców i ich rodziny, którzy biorą udział w tak zwanej akcji jeden grosz za jeden kilometr szczęśliwej jazdy na pojazdy misyjne. Tylko w roku ubiegłym, 2025, zostało zakupionych 1112 różnych pojazdów na misję do 34 krajów świata. Wśród nich ponad 70 różnego rodzaju samochodów, w tym dwa ambulanse do szpitali misyjnych, autobus do integracyjnej szkoły w Bomie w Demokratycznej Republice Konga, 28 motocykli dla misjonarzy i katechistów, setki rowerów dla katechistów i uczniów oraz nauczycieli, między innymi na Madagaskarze. Na Amazonii misjonarze otrzymali dwie łodzie motorowe, a dla potrzebujących z niepełnosprawnościami zostało zakupionych prawie 750 wózków inwalidzkich. Nowe nogi, tak zwane promienie miłosierdzia. Misjonarze dziś dziękują za wszystkich, którzy podróżują z misją i składają swój dar na pojazdy misyjne. Oni wiedzą najlepiej, misjonarze, że bez tych pojazdów tak wielu ludzi byłoby pozbawionych mszy świętej i wielorakiej pomocy. Wielu chorych nie miałoby ratunku, wiele dzieci nie przyszłoby bezpiecznie na świat. Wielu nie miałoby szans na żadną edukację. Maryjo, nasza niebieska Matko, spójrz swoim matczynym okiem na wszystkich podróżujących i kierowców, młodszych i starszych. Niech ich drogi będą obrazem i znakiem drogi, która prowadzi do ostatecznego celu. Ucz ich poczucia odpowiedzialności i życzliwości wobec innych. Bądź także z misjonarzami i misjonarkami w ich trudach i poświęceniu, w ich podróżach, po drogach i bezdrożach świata. Amen.
1: Dziękujemy księdzu Jerzemu Kraśnickiemu, dyrektorowi Miwa Polska, za dzisiejsze rozważania apelowe. W tej świętej godzinie apelu jasnogórskiego, jak każdego dnia, naszą modlitwą pragniemy otoczyć cały Kościół Święty. Dziś w sposób szczególny modlimy się za papieża Leona w pierwszą rocznicę jego wyboru na stolicę Piotrową. Prosimy dla niego o wszelkie Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, siły, dary Ducha Świętego. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnych wśród nas, naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława Depo, także obecnych księdza biskupa Tadeusza Płonakowskiego z diecezji łomżyńskiej, a także księdza biskupa Janusza Ostrowskiego z diecezji warmińskiej. Prosimy za parafię wszystkich świętych w miejscowości Siemonice w diecezji sosnowieckiej, w której przebywasz, Matko, w wizerunku świętego nawiedzenia. Są wśród nas dzieci pierwszokomunijne z diecezji łomżyńskiej, z miejscowości Goworowo, także młodzież z ósmych klas, z Piotrkowa Trybunalskiego, a także z miejscowości Góra koło Pszczyny z archidiecezji katowickiej. Są pielgrzymi, którzy przybyli na doroczną pielgrzymkę bankowców z parafii Turoś i okolice, z Gdańska, z Białegostoku, z Trzebieszowa, a także z Białej Podlaskiej, z miejscowości Zambrów, Białobrzegi. Są wśród nas także pielgrzymi z Chorwacji, z miejscowości Varaždin oraz z Katowic, z miejscowości Orzesze, Opalenica, a także z Wrześni. Dziś przypada także 130. rocznica urodzin Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, która przyjęła ponad 3000 porodów w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Modlimy się o jej beatyfikację. Prosimy za wszystkie położne i lekarzy, aby na wzór Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej bronili i ratowali życia poczętych dzieci. Naszą modlitwą pragniemy otoczyć wszystkich nas tu zgromadzonych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem jasnogórskich mediów. Pamiętamy o wszystkich osobach chorych, cierpiących. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Prosimy za wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, odmawiając tajemnicę szczęści bolesnej, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i
2: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
2: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, Tobie, Mario, polecamy wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach, intencje tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, wołając: pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, biskupów Tadeusza i Janusza prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
4: W obliczu jasnogórskiej matki starajmy się odczytywać w kluczu wiary przejście z życia do życia charyzmatycznego pasterza Kościoła w Polsce, świętej pamięci arcybiskupa Józefa Michalika. To jest też znak, że odszedł w dniu właśnie Królowej Polski, 3 maja o 22:50. A dzisiaj żegnaliśmy go w pierwszej stacji pogrzebowej w dniu świętego Stanisława, biskupa męczennika, patrona ładu moralnego. Ojciec Święty Leon XIV w ostatniej swojej audiencji w środę wskazał właśnie na Maryję jako Królową Polski i świętego Stanisława, ażebyśmy przez ich wstawiennictwo wypraszali utraconą jedność w narodzie i obronę godności chrześcijańskich.

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Mateusz Baran. A ja zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym o godzinie 21.30. 512 700 444 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał.
1: Posługujesz się metrem krawieckim, by ocenić, jakiej miary mają być twoje ubrania. Używasz termometrów, by odpowiednio, co do warunków pogodowych, oszacować, w co ubrać się na drogę do pracy, sklepu. Dziś Pan Jezus mówi o chrześcijańskim pomiarze, który będzie sygnalizował, że idziesz tą właściwą, dobrą drogą za Nim. Jezus mówi: jeżeli was świat nienawidzi. Ile w swoim życiu doświadczasz odrzucenia, nienawiści świata? Pochodzeniem swoim przecież nie jesteś ze świata. Zobacz, będąc chrześcijaninem, jesteś mieszkańcem wiecznej ojczyzny z pobytem czasowym tu i teraz na ziemi. To, co wydarza się teraz, jest czasowe i prowadzi cię znacznie dalej. Cierpienie, koszty wierności Chrystusowi mogą nieraz przerażać nawet tego najbardziej wytrwałego. Może warto spojrzeć na nie z innej strony. W tym, co cię dotyka, jesteś podobny do mistrza, a jako wierny uczeń masz iść przez życie, stosując wskazówki ewangeliczne, naśladować go, jak i przygotować się na podzielenie jego losu. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Niektórzy chcieliby spłycać nauczanie Jezusa do bycia dobrym człowiekiem, a miłosierdzie do przebaczania wszystkiego i poprzestania na tym tylko. Ty zaś, gdy słyszysz wiarygodną, chrystusową naukę o utożsamieniu się z Chrystusem cierpiącym, zapytaj dziś siebie o gotowość pójścia za Nim dalej. Chcę Tobie ofiarować zniesławienie z pracy, nieporozumienia w domu, wytykanie palcem przez znajomych, nadstawiony policzek. Jestem cały Twój.

Tu Rady Warszawa jest godzina 21.30. Zapraszam do modlitwy różańcem świętym 512 700 444 512 700 555. Te dwa numery są do Państwa dyspozycji. Dziś prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Sztajerwalda. Za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy od dużych producentów po drobnych konsumentów unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdego.

0: Mariana, Antoniny, Józefa, Juliana, Kazimiery, Doroty, Macieja. Opieka Matki Najświętszej, zdrowie dla męża Stanisława w dniu imienną, łaskę zdrowia dla siebie i wnuczki Julki. Modli się słuchaczka. O zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiłej, Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O łaski Boże dla Stanisławy i Stanisławu w dniu imienin. Dar nieba dla świętej pamięci Matki Chrzestnej, świętej pamięci Stanisławy i świętej pamięci Stanisława w dniu imienin. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. O dar nieba dla Kasi oraz potrzebne łaski dla jej córek. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia. Skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących. Siłę do walki z chorobą. O uleczenie z depresji dla Karoliny, Antoniego. Uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki. O nawrócenie Rosji, uwolnienie od ataków złego dla Łukasza. O dar Ducha Świętego, zwłaszcza mądrości dla Małgorzaty i Macieja. O zbawienie dusz dla zmarłych świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Czesława, Magdaleny, Jana, błogosławieństwo Boże dla Joanny, Łukasza, o dar życia wiecznego dla księdza Andrzeja Sadowskiego. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dar Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Łominie. Modlimy się o uzdrowienie z chorób, dolegliwości, ulgę w cierpieniu, możliwość codziennej Eucharystii dla naszej słuchaczki. Modlimy się o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, zgodę o powrót do Boga dla Elżbiety i Adama. Prosimy o wszelkie łaski w życiu małżeńskim dla Pawła i Magdy, Doroty i Waldka, Ani i Sławka. Potrzebne łaski i zdrowie dla Justyny i jej męża Darka. O dar Ducha Świętego dla księdza Piotra. O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, zgodę o powrót do Boga dla Elżbiety i Adama. Modlimy się o nawrócenie Michała, Magdy, Moniki, Daniela, Asi, Daniela i Zosi, o chrzest święty dla Jagody i Stasia, o potrzebne łaski dla Stanisława i Józefa, ich rodzin. O zdrowie, opiekę Maryi, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice, o łaskę wiary, miłość w rodzinie, dar potomstwa dla Grzegorza i Anny. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość dla nich, między nimi, o dziękczynnie za opiekę, prosząc o dalszą opiekę dla Matki Bożej nieustającej pomocy. Boże błogosławieństwo, dar Ducha Świętego, zdrowie dla Zdzisławy, Grzegorza i Anny. Modlimy się o wyjście z nałogu Piotra i Emilii. Łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Halusi w 24. rocznicę śmierci jej mamy, świętej pamięci Halinki. O opiekę Maryi, łaski Boże dla Agnieszki, jej męża, dzieci i wnuków. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk. O siłę i zdrowie w wychowaniu małego Olafa dla Kasi. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dziecka. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Mam 512-700-444. 512-700-555. Gorąco zachęcam. Pomódlmy się zatem różańcem świętym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Okrójcu. Pogrążony w udręce jeszcze silniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Maryjo, Matko nasza, pomóż nam wytrwać w modlitwie, zwłaszcza w trudnych chwilach. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
1: Szczęść Boże, Marzena z tej strony.
0: Daj Boże, Pani Marzeno, proszę bardzo, pomódlmy się.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie.

0: Niebie święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy,
0: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać, Pani Marzeno, za obecność, za modlitwę. I zapraszam ponownie z Panem Bogiem do usłyszenia.
0: Z Panem Bogiem.
1: 512 700 444 512 700 555. Serdecznie zapraszam do modlitwy. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. W Jego ranach jest nasze zdrowie, krwią Jego zostaliśmy uzdrowieni. Maryjo, Matko nasza, pomóż nam doświadczyć łaski uzdrowienia, szczególnie z tych chorób duszy i ciała, które oddalają nas od Boga. Z kim mam przyjemność? Kogo witamy w Radiu Warszawa? Halo, halo, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Jeszcze raz proszę o godność.
2: Wiesława.
1: Witam Pani Wiesławu i proszę bardzo.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pani Wiesławo, Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać.
1: Pozdrawiam.
2: Szczęść
1: z
2: Boże.
1: Panem Bogiem. Do usłyszenia.
2: Pozdrawiam.
1: 512 700 444 512 700 555 dwa numery. Oczywiście są do Państwa dyspozycji. Trzecia tajemnica, cierni mu koronowanie. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Maryjo, nasza Matko, pomóż nam żyć z duchem prawdy. Szczególnie wtedy, gdy będziemy mieli nie po drodze z tą prawdą. Pragniemy naśladować Jezusa, który zawsze mówił prawdę i był prawdą. Halo, halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam? Szczęść Boże, z kim mam przyjemność?
3: Agnieszka.
1: Szczęść Boże, Pani Agnieszko, i proszę bardzo, pomódlmy się.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pani Agnieszko, dziękuję za wspólną modlitwę.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Zapraszam ponownie. 512 700 444 512 700 555 dwa numery są do Państwa dyspozycji. Czwarta tajemnica, dźwiganie krzyża. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Maryjo, Matko nasza, pomóż nam zrozumieć tajemnicę naszego krzyża, szczególnie na drogach naszego osobistego powołania. Pragniemy naśladować Jezusa, który powołany przez Ojca do złożenia ofiary za grzechy świata, z miłością wypełnił swoją misję. Szczęść Boże, kogo witam w Radiu Warszawa? Halo, halo, czy my się słyszymy? Halo? Halo, halo, chyba nie słyszymy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Słyszymy się, jako w niebie, tak i na ziemi. Halo, z kim mam przyjemność?
4: Elżbieta z tej strony.
1: Proszę bardzo, Pani Elżbieto, proszę, proszę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Elżbieto, dziękuję za wspólną modlitwę. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
4: Z Panem Bogiem.
1: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Maryjo, Matko nasza, pomóż nam żyć i umierać razem z Bogiem, szczególnie w godzinie naszej śmierci. Pragniemy naśladować Jezusa, który umierając na krzyżu w duchu miłości zjednoczył się z Ojcem. Pan Bartek jest razem z nami. Szczęść Boże, Panie Bartku, witam.
5: Szczęść Boże.
1: I zapraszam do modlitwy.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
1: Zachowaj nas od ognia piekielnego.
5: Zaprowadź wszystkie dusze do nieba
1: i dopomóż szczególnie
5: tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
5: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami Racz nie gardzić potrzebach naszych,
1: ale od wszelakich
5: złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
1: Panno chwalebna i błogosławiona,
5: o Pani nasza,
1: orędowniczko
5: nasza,
1: pośredniczko
5: nasza,
1: pocieszycielko
5: nasza,
1: synem swoim nas polecaj,
5: synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg zapłać moim Bartku za modlitwę, pozdrawiam.
5: Bóg zapłać również spokojnej,
1: spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Za 3 minuty godzina 22, o godzinie 22 złością czy miłością Elżbieta Stawińska, Marcin Wnuszyński na dobry początek weekendu, a za uwagę i wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Samych radości i dużo słońca.

0: złością czy miłością. Rozmowy o wychowaniu.
1: Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
1: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
2: Witam serdecznie.
1: Czystość. Główny wątek, główne pojęcie, wartość 9 przykazania, o której mówi, której chroni, do której prowadzi. 9 przykazanie. No i z tą czystością doszliśmy już za tekstem Katechizmu Kościoła Katolickiego do punktu 2520 i właściwie omówiliśmy ten punkt, przyglądaliśmy się różnym sposobom walki, troszczenia się o czystość. Jedną z nich jest modlitwa, ale o tym za chwilę, bo ja chcę tutaj przepytać Marcina z pracy domowej. Słucham ciebie.
2: No dobrze, dość ciekawa była praca domowa. Porozmawiać z dziećmi, co nas niepokoi, co nasze dzieci niepokoi. I takie miałem refleksje, żeby przy tej rozmowie, żeby dziecko na początku nie myślało, że co tam sobie myślisz.
1: Że jak ty je dopytujesz, co ono myśli, to że to jest przesłuchanie.
2: Tak, żeby to właśnie nie było takiego wrażenia, tylko to takie budowanie wolności, budowanie pokoju serca.
1: No ale też relacji, bliskości.
2: Tak,
1: nie?
2: I to jest właśnie ten moment, że jeżeli jest dobry moment na rozmowę, no to łatwo jest tak wejść, tak od razu. A jeżeli jest coś nie halo, albo jest jakiś gorszy dzień, albo są jakieś, nie wiem...
1: No jakiś kłopot.
2: No to tak przyjść sobie z marszu i nagle, słuchaj, a co tam sobie myślisz teraz? No to typu pytanie, jak się czujesz, widząc osobę, która jest zaraz tam mogłaby trzasnąć drzwiami?
1: Czy ty jesteś teraz zły?
2: Wyglądasz, jakbyś miał zaraz coś rozwalić. Myśląc o tym, to było pierwsze założenie. Drugie założenie to było, że w naszych głowach pojawiają się różne myśli. No i te jakby dobre i te trudne myśli. No i to jest normalne. I z takim nastawieniem szedłem rozmawiać z dziećmi.
1: Tak.
2: Żeby miały taką klarowność od początku rozmowy.
1: Też poczucie bezpieczeństwa.
2: Tak.
1: No zaufanie.
2: I kwintesencją tego było, co z tym robimy. Tak? Czyli czy mamy te trudne myśli?
1: Z czym robimy?
2: Z tymi myślami.
1: O czym się dowiedziałeś ode mnie, jak ci powiedziałam, co myślę.
2: Nie, co dziecko
1: no, dobrze,
2: robi.
1: Dobrze, no to ja jestem twoim dzieckiem.
2: A nie co ja zrobię, bo chodzi o to, że ja tylko chcę porozmawiać, posłuchać, a nie, że ja coś chcę zrobić, tylko ja w tej rozmowie chciałam się dowiedzieć, jak dziecko myśli, no to czy coś potem z tym robi, tak? No bo to, że coś myślimy, nie oznacza, że już to zrobimy.
1: No więc o to chodzi właśnie, że
2: tak.
1: Myśl przychodzi
2: i może odchodzić.
1: Natomiast jak sobie ją uświadomię, jak złapię tę myśl, no to mogę ją jakoś wykorzystać. Mogę skorzystać z tego, że coś wiem, że jestem świadoma samej siebie, że znam prawdę o sobie. I nieraz ta prawda wymaga odwagi. Bo jak ja mam jakąś taką myśl, która na przykład właśnie mam ochotę coś zniszczyć, komuś coś zrobić, tylko ochotę i więcej nic. Wcale nie mam zamiaru takiego, tylko jestem
2: jeszcze
1: taka... Jestem taka wściekła, że mam zaciśnięte zęby, zaciśnięte pięści, tupię nogą i... To jest po prostu wyrażanie własnych uczuć i nic w tym złego, dopóki niczego nie niszczę, bądź też nie rozpoczynam tajnych planów, jak zniszczyć tego drugiego człowieka.
2: No tak, tylko że jak nie uświadomisz sobie, że o tym myślisz, to ty nie wiesz, że już planujesz te plany.
1: No i dlatego właśnie trzeba uczyć dzieci kontaktu z własnymi myślami.
2: No właśnie, ja to zaczynam tak rozumieć po trochu, no i to, co ty mówisz, to jeszcze bym powiedział, że nawet zaczyna się pogłębiać te myśli, trwać w nich, to nawet jak zaczęłaś już to tłumaczyć, to praktycznie wypadkowo jest już dążenie do złego. No bo jak oczywiście będziemy sobie myśleć, no pójdziemy sobie na łąkę, na spacer, no to takie myśli są dobre na jakiś rodzinny spacer, ale że właśnie zniszczę, albo tak jak przy dzieciach, to ja mu teraz zabiorę jakąś zabawkę i mu rzucę o ścianę, czy tam rozwalę, bo on mi wtedy
1: zniszczę mu tą zabawkę.
2: Przyszedł do mnie do pokoju i mi tam przeszkodził.
1: Tak.
2: Więc pogłębianie myśli, albo zjem mu, nie wiem, wszystkie słodycze, tak?
1: Powiem tacie, że...
2: No, ja to już kiedyś powtarzałem. U nas w domu, jak jak ktoś, co prawda to jest o czymś, co się zrobi, a nie o myślach. No ale praktycznie teraz w tym temacie, że jak dzieci coś zrobią, czy przyjdą i powiedzą o tym, no to można powiedzieć, nie ma żadnych konsekwencji negatywnych. W sensie staramy się to zrozumieć, wyprostować, porozmawiać, czemu coś się stało. No i tak samo, jeżeli coś się zacznie myśleć, to żeby mógł przyjść i zacząć mówić, a tu zacząłem myśleć w takim temacie, co z tym można zrobić, tak?
1: Myślę sobie, że, prawda?
2: Albo jutro nie pójdę do szkoły. No i teraz z jednej strony pytanie czemu i się warto z dzieckiem, bo jakieś myśli przychodzą, czemu jutro ma nie iść.
1: Posłuchać, właśnie tak. Posłuchać. Nie pójdziesz do szkoły, bo co?
2: No i jakieś tam myśli się kłębią. A, bo ten pan z tego przedmiotu, załóżmy i tam.
1: Tak, albo nie ten kolega, albo tamta koleżanka, a coś tam. A
2: może to być bardzo prozaiczna rzecz, a może to być pogłębiający się jakaś rzecz, która trwa i trwa.
1: Coś komuś obiecałam i jeszcze tego nie zrobiłam, albo nie mam tego, co mu tam chciałam, albo już się wycofałam, obiecałam, ale już nie chcę tego zrobić i tak dalej. No oczywiście. Różne są powody, dla których nie chcemy się spotykać z innymi ludźmi.
2: Może też być tak, że inne dzieci raz na jakiś czas sobie robią wolne, to on sobie myśli, to ja sobie po prostu zrobię wolne i też będę w grupce, która może opowiadać, to ja sobie powiedziałem, że mnie palec czy głowa boli i nie poszedłem do szkoły.
1: A nie musisz, synku, mówić, że cię palec boli. Jeśli jest między tobą a mną, mamą twoją, relacja właśnie taka oparta na prawdzie, to możesz mi po prostu powiedzieć właśnie to, co przed chwilą powiedziałeś. Wszyscy, tamten kolega, ten, tamten, co jakiś czas robią sobie jeden dzień wolny, to ja bym też sobie chciał, czy chciała zrobić jeden dzień wolny bez powodu, tak po prostu, żeby sobie nie pójść do szkoły, żeby sobie odpuścić. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Jak takie dziecko uświadomi sobie, że ono, że tak można, że rodzice wyrażają na to zgodę. Ja oczywiście nie mówię tutaj nawet o takiej częstotliwości raz na miesiąc. Nie mówiąc o tym, że raz na tydzień, tak? Jeszcze dokładnie...
2: W co drugi dzień.
1: Nie, dokładnie w tym dniu, w którym jest
2: ten kartkówka,
1: przedmiot. Tak jest. To nie o to chodzi. Raczej tylko po prostu tak. To daje takie poczucie wolności, bo ja wiem, że ja nie muszę chodzić do szkoły, bo mogę od czasu do czasu nie pójść za zgodą rodziców. Taka moja propozycja. Mam wtedy pewność, że się spotka z aprobatą, czy też ze zrozumieniem ze strony rodziców, nie?
2: No, mam swoje przemyślenia, że ta rozmowa służy też nauce świadomości, uczenia takich zasad. Głównie chodzi mi o zasady takie moralne, tak? Właśnie tak jak nawet sama powiedziałaś, że dziecko rozumie, że też może wybrać. Może przyjść, porozmawiać o trudnym temacie, rozumieć też siebie. Ja, wiesz, do tych myśli wracam, żeby regulować te myśli i ufać rodzicowi, czy bliskiej osobie, z którą chce się o tym porozmawiać, żeby nie czuć wstydu, że czy te moje myśli zaraz nie będą odebrane, że ja jestem zły, bo coś pomyślałem.
1: To raczej strachu.
2: Ale zanim przyjdę rozmawiać, to się wstydzę, czy pójść. A mam strach, co się potem stanie, jakby jak już przyjdę i powiem, bo to już będzie drugi etap i wtedy już nie przyjdę drugi raz, załóżmy. A najpierw muszę przełamać się, żeby w ogóle przyjść. Ja bym to nazwał nadal wstydu.
1: Znaczy, ja tak jak analizuję wstyd jako uczucie, to ten wstyd zazwyczaj jest połączony ze strachem, jak to zostanie odebrane. Że to spotka się z krytyką, z wyśmiewaniem, z odrzuceniem i tak dalej. Dlatego strach.
2: Tyle z mojej pracy domowej.
1: I to jest twoja praca domowa. No bardzo się cieszę, że...
2: Że odrabiam pracę domową.
1: Też. Ale, że rodzice rozmawiają z dziećmi.
2: Ale i dzieci rozmawiają z rodzicami.
1: A no właśnie. Że są tacy rodzice, do których dzieci nie boją się przyjść, nie boją się, nie wstydzą się, nie mają oporów, żeby poruszać różne tematy, takie z życia wzięte, niekoniecznie tematy...
2: No, takie z ich codzienności, co dla nas czasem może się wydawać dziecinne albo błahe, a to jest ich codzienność i dla nich to jest duży świat dla nich tak, i informacja, tak, którą chcą się podzielić, jest dla nich widocznie ważna.
1: No, ale że w ogóle chcą o tym mówić, poza takimi związanymi z organizacją życia...
2: Co na kolację.
1: Tematy, to są też przecież jeszcze tematy właśnie, co u mnie w środku, co myślę, jakie mam poglądy, opinie, marzenia, wyobrażenia, plany i tak dalej, nie? I na takie tematy bardzo warto przeznaczać czas.
2: Chciałem jeszcze dodać, że mamy psa. No i swojego czasu też kupiliśmy książkę, która obrazkowo takich, można powiedzieć, bardzo podstawowych jego reakcji uczyła
1: ilustruje.
2: Nas, czy to jest zagrożenie, czy on pokazuje radość, czy na razie może lepiej nie podchodź do mnie. Ja ją tak sam trochę zacząłem przeglądać, czytać, a ostatnio syn ją wziął, przeczytał i mówi, patrz, a nasz pies to robi i wtedy to robi tak. A w tamtej sytuacji to on robił to. I zaczął zwracać uwagę, w której sytuacji, kiedy ktoś do nas przychodzi, kiedy domownik wraca do domu, kiedy wstaje
1: obserwować
2: po nocy,
1: psa.
2: Czy robi ten ruch, co z książką. I potrafił bardzo umiejętnie te rzeczy, które dla nas były już codziennością u psa, a on to nazwał i co to tak naprawdę znaczy.
1: Tak, i nadał temu znaczenie.
2: Nadał temu znaczenie, które jest opisane oczywiście profesjonalnie w książce. Ale on się czuł z tego, wydaje mi się, bardzo zadowolony i mógł to wyrazić jeszcze dla dorosłych, a ja za każdym razem wiem, wow, że potrafi to odczytać tak prawidłowo i to nazwać znowu.
1: No właśnie, to dodatkowo mi się podoba. Myślę, że to są warte do naśladowania sposoby spędzania czasu z dziećmi przy rozmowie, właśnie przy wspólnej lekturze, albo taką wartościową sytuacją jest właśnie, kiedy dziecko opowiada tobie o książce, którą właśnie czyta i z tej książki dowiaduje się nowych rzeczy i kiedy dziecko opowiada to, co przeczytało w książce, to dodatkowo mu się to utrwala. Poza tym, że kiedy ty słuchasz, nawet jeśli wiesz, co tam jest napisane, ale słuchasz z uwagą, wsłuchując się w słowa swojego dziecka, pokazujesz temu dziecku, że jest ważne. I to buduje poczucie jego własnej wartości. Także to na różne sposoby jest to godna polecenia postawa rodzicielska. Jak widać, przynosząca no takie smaczne, soczyste owoce, które służą naszym dzieciom w ich rozwoju, które je wspierają.

0: złością czy miłością.
1: Dobrze, to już praca domowa...
2: omówiona.
1: Sprawdzona. Podzieliłeś się tym, bardzo ci dziękuję. I ja tak sobie pomyślałam, no bo mówiliśmy, że tę czystość, którą otrzymujemy w sakramencie chrztu, z pomocą łaski Bożej, możemy utrzymywać, troszczyć się o nią przez cnotę i dar czystości, przez czystość intencji, przez czystość spojrzenia, i o tym mówiliśmy. I kolejna propozycja katechizmu Kościoła katolickiego to jest: utrzymać możemy czystość, modląc się o nią. Ale ja myślę, że w ogóle w rodzinie ważna jest modlitwa, i taka modlitwa wstawiennicza, czyli rodzice za dzieci, dzieci za rodziców, dzieci wzajemnie za siebie. Myślę, że to jest bardzo cenna praktyka, która utrzymuje nas cały czas w bliskości z Bogiem i z Jego łaską, która płynie przez ten sakrament z Bożej miłości, z Bożej opatrzności.
2: No tak, ale oczywiście dzieci w różnym wieku mogą być, a myśląc o moich dzieciach, duża część modlitw na początku trzeba się wyuczyć po prostu formułek. I ze względu na to, że jest i religia, zapamiętać je najpierw, później można używać tych modlitw w jakiś sposób.
1: Tekstów.
2: Tak. I sięgam tak pamięcią, że co najmniej dwóch moich synów wielokrotnie było: wczoraj nie mogłem zasnąć, więc sobie zacząłem mówić na przykład zdrowaś Maria. Więc teraz myśląc o tym temacie myśli, to pewnie tam przychodziły mu myśli, nie mógł zasnąć, kręcił się, no to zajął swoją głowę, żeby dystans do tych myśli nabrać, żeby mieć spokój.
1: No zaprosił też Matkę Bożą, czy tam...
2: Tak, taką dostać dodatkową siłę, żeby przezwyciężyć tak naprawdę jakieś powracające obrazy, jakieś, nie wiem, może natrętne myśli. Więc to już nie było jako formułka, tylko oddanie Bogu tego, co się dzieje z moimi myślami, czy tam z moją wyobraźnią.
1: Tak.
2: To tak jak sobie teraz przypominam, to być może tak to się działo, ale wiem, że synowie tak mówili, że się modli.
1: No, tak... znany przez dorosłych sposób, ale bardzo ważne, żeby właśnie dzieci też poznawały ten sposób, czy też tę postawę zawierzania, powierzania tego, co ważne i przyjemne, i nieprzyjemne, ale ważne Panu Bogu. Oddawać je w Jego ręce, wszechmogące, miłosierne, pełne wyrozumiałości, miłości, zapewniające przy okazji, że jak ja Panu Bogu powierzam, to On bierze to w swoje ręce i ja mogę być bezpieczna, że to, co się będzie z tym dalej działo, będzie zgodne z Jego wolą. I im wcześniej dzieci to sobie uświadomią, im wcześniej dzieci będą to praktykować, tym myślę też łatwiej będzie im w życiu w ogóle. I praktykować nie z przymusu, nie z nakazu, tylko z własnej woli,
2: otwartości,
1: gotowości budowania tej bliskości, poznawania Boga po prostu.
2: Ja sam wczoraj miałem taką sytuację, która znowu mi przypomniała, że jak dzieci jadą w samochodzie, głównie to żona opowiada, jak ona jeździ gdzieś po centrum Warszawy i próbuje znaleźć miejsce. I nagle ktoś w samochodzie mówi: to się pomódlmy, żeby znaleźć miejsce. Ja sam wczoraj jechałem w centrum Warszawy, wiedziałem, że będzie trudno, i sam mówię: dobra, to się pomodlę, żeby... I takie małe znalazłem, ale się zmieszczę. I się zmieściłem.
1: No właśnie. Każda okazja, w której potrzebuję pomocy, jest dobra, żeby w pierwszej kolejności szukać tej pomocy w niebie, a potem rozglądać się, kogo mi tutaj tam niebo przysyła do pomocy, kogo z ludzi. Nie? Korci mnie, żeby jednak to praktykowanie modlitwy pozostawić, no właśnie tak bez komentarza, jak to jest w katechizmie Kościoła katolickiego, bo też im więcej będziemy o tym mówić, tym bardziej to może stać się jakieś sztuczne. I pewnie o tej modlitwie i o tych relacjach za chwilę też będziemy mówić. Chcę przejść do kolejnego punktu katechizmu Kościoła katolickiego. Numer 2521, który łączy się z kolejnymi trzema nawet, czyli o tym, o czym mówi ten punkt, mówią także punkty 2522, 23 i 24. Aż.
2: Zaraz dojdziemy do końca.
1: No, mamy już maj, więc lada chwila wakacje. Trzeba przyspieszyć kroku. Ale już czekałam na ten temat, o którym mowa w punkcie 2521. No i jak zwykle przeczytam ten tekst. Czystość domaga się wstydliwości. Jest ona integralną częścią umiarkowania. Umiarkowanie to cnota, jedna z czterech. Wstydliwość chroni intymność osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co powinno pozostać zakryte. Wstydliwość jest związana z czystością, świadczy o jej delikatności. Kieruje ona spojrzeniami i gestami, które odpowiadają godności osób i godności ich zjednoczenia. Spróbujmy popatrzeć na ten tekst z perspektywy rodziców, którzy te treści mają przybliżać, o tym mówić z dziećmi, które pod słowem czystość rozumieją trochę co innego niż my dorośli. Jeszcze nie mają takich doświadczeń jak osoby dorosłe, a my tu nie chcemy o doświadczeniach dorosłych opowiadać, mówić czy się przyglądać, a raczej przyglądać się temu tekstowi, żeby wiedzieć, którędy, jakimi sposobami przygotować dziecko do tego, o czym ten punkt mówi, czyli do poczucia wstydu, do doświadczenia uczucia wstydu, ale też takiej postawy wstydliwości. No i kiedy mówimy o wstydzie, to właściwie natychmiast przychodzi mi do głowy powiedzenie: wstydziłbyś się. Kiedy coś złego zrobisz...
2: Mowa o zachowaniu.
1: Dobrze, ale od kogo słyszysz takie słowa?
2: No, bliskiego dorosłego.
1: Tak, prawda? Od mamy albo od taty. No nie wstyd ci? Tak.
2: Czwarty dzień znowu w tych samych skarpetkach?
1: Na przykład, tak. Ale ten tekst, nie wstyd ci, to ja już jakoś kojarzę z taką sytuacją w szkole i słyszę od nauczyciela. Po raz kolejny coś tam. Albo się nie tak zachowałeś, czy zachowałam, albo nie umiem czegoś, czegoś się nie nauczyłam, nie odrobiłam jakiejś lekcji. Nie wstyd ci? Wszyscy widzą, więc wstydź się. I to słowo, to pojęcie wstyd, to uczucie wstydu jest... No, nacechowane negatywnie. W związku z tym, kiedy ja na warsztatach zadaję pytanie, jak można by podzielić uczucia, wtedy pada często odpowiedź na złe i dobre, pozytywne i negatywne, no tak. No to które jest złe i między innymi wstyd jest tym złym uczuciem.
2: Tym negatywnym.
1: Tym negatywnym, tak. Ja tutaj od razu chcę przy tej okazji wyraźnie powiedzieć, że uczucia są moralnie obojętne. Uczuć nie oceniamy. Nie ma uczuć złych ani uczuć dobrych. Jest po prostu uczucie takie albo inne, ale każde z nich jest uczuciem, które jest stanem wewnętrznym w pierwszej chwili niezależnym od naszej woli i przez to niepodlegającym ocenie. Uczuć nie oceniamy w taki sposób moralny, właśnie takimi słowami zły czy dobry. Uczucia możemy oceniać w sposób wartościujący, czyli jakie to uczucie ma dla mnie znaczenie. Czy ono jest dla mnie przyjemne, czy nieprzyjemne. I wtedy okaże się może, że radość jest nieraz nieprzyjemnym uczuciem, a złość przyjemnym, albo takim uczuciem, które jakoś mi służy. Oczywiście nie o tym teraz chcę mówić, ale w razie czego to odsyłam również do katechizmu Kościoła katolickiego, w którym to wyraźnie właśnie jest napisane czarno na białym to stwierdzenie o tym, że uczucia są moralnie obojętne, więc uczuć nie oceniamy. No i teraz mamy tutaj w tym przykazaniu zadane uczucie wstydliwości. Wstydliwość to właściwie jest postawa, a mamy uczucie wstydu. No i zastanawiając się, jak tu szczegółowo jeszcze przyglądać się temu uczuciu, postanowiłam sięgnąć do książki i do konferencji księdza Krzysztofa Grzywocza, który jest psychologiem. Zachęcam zresztą do słuchania jego konferencji. A jedna z jego książek, jedna z jego publikacji nosi tytuł Uczucia niekochane. I tam właśnie jest cały jeden rozdział mówiący o wstydzie. No i słowa księdza Krzysztofa Grzywocza są tak trafne, że nic dodać, nic ująć, więc będę tutaj pewnie wciąż cytowała jego myśl, jego słowa, jego sposób rozumienia, sposób podejścia, sposób traktowania tego uczucia. Bo rzeczywiście katechizm mówi nam, wstydliwość chroni intymność osób. O intymności za chwilkę. Ale ksiądz Krzysztof Grzywocz mówi, że uczucie wstydu ma swój głęboki sens i jest, dodam, jak każde inne uczucie, konieczne dlatego, żeby człowiek rozwijał się normalnie. Tak? Dla normalnego, prawidłowego, wszechstronnego, harmonijnego rozwoju. Wszystkie uczucia są nam potrzebne. Nie ma uczuć, z którymi nie powinniśmy mieć styczności. Każde z uczuć coś nam mówi, o czymś nas informuje. A uczucie wstydu chroni intymność. To nam mówi katechizm Kościoła katolickiego. A można też powiedzieć, że wraz z intymnością chroni godność człowieka. Chroni najgłębsze wartości, które nosimy w sobie. Najgłębsze, bo tak głęboko zakorzenione, ale też tak głęboko skrywane albo odczuwane. A to, co głęboko skrywamy, ma dla nas jakąś wartość. Więc to, czego broni, na straży czego stoi wstyd, to jakaś bardzo ważna wartość.

0: złością czy miłością.
1: To ja mam podobnie. Wstyd jako uczucie jest jednak takim negatywny, a wstydliwość jest pozytywna. I tak jak mówisz, że mamy coś wartościowego, to ja tutaj myślę o trzech takich głównych sferach. Ciało, wróciłbym do tych uczuć, myśli i intymność. I w rozmowach z dziećmi każda z tych sfer można oddzielić od siebie w rozmowach, no bo ty przywołałaś to nie wstydź ci, jakby twoje zachowanie. Ja pierwszą myśl, która do mnie przyszła, to jest intymność cielesna.
2: Nie odkrywaj tego, co tak powinno być zakryte,
1: i często,
2: jak mówi
1: katechizm. I często właśnie widzę, jak dzieci chodzą na zajęcia sportowe, jak w grupach, w szatni albo czasem gdzieś na parkingu trzeba się przebrać z ubrań i niektóre to robią hyc-hyca, a niektóre trzeba się schować za samochodu, za kimś, nawet żeby tam się zwykłą koszulkę zdjąć z siebie i zmienić na sportową. I wtedy widać, że on ma większą potrzebę takiej intymności, że on potrzebuje się na uboczu, na spokojnie na przykład przebrać, a nie ujawniać i pokazywać. Dla niego ta sfera jest bardzo ważna. A inny nie zwraca na to uwagi, przebiera się wszędzie jak chce. Małe dzieci to już w ogóle nawet, no wiadomo, biegają sobie często po plaży i tak dalej.
2: Bez niczego, nago.
1: I to jeszcze w najlepsze się mogą bawić, ale już te starsze już mają tą intymność w pewien sposób wypracowaną i ją zaczynają też chronić. Ale tak samo te uczucia. Mam jakieś uczucie, ale nie musi je uwidaczniać. Chodzi mi o to, że
2: wyrażać.
1: Tak, że może to zostawić nadal dla siebie. Że to jest dla niego ważne. Uczucie, które ma w danej sytuacji, być może do kogoś, nie musi się nim dzielić. Widać na przykład, że dziecko jest, nie wiem, może ma jakąś sympatię, a już rodzic by chciał tam wszystko zaraz wiedzieć i się dopytywać, a jeszcze być może nie jest to ten etap, albo dziecko nie chce się tym dzielić, może chcieć zatrzymać uczucie dla siebie. I ja bym powiedział, że to jest nadal w porządku.
2: Tak, wręcz nawet wkraczanie bez zgody dziecka, bez jego udziału w jego tę intymną sferę jego osobistego życia, jego relacji z innymi, wkraczanie tam bez zgody dziecka jest przemocą i to taką wręcz raniącą. Bo o wstydzie można powiedzieć, że jest uczuciem, zaraz do tego dojdę, ale wstyd jest też swego rodzaju postawą. Także można mówić o systemie wartości. Ma swoje miejsce, czy też udział w budowaniu zhierarchizowanego systemu wartości wyznawanego przez jakiegoś człowieka. I ten system wartości kształtuje się od dziecka. I te dzieci, które biegają sobie na golasa i w ogóle nie myślą o tym, że są gołe, tak jak Adam i Ewa w raju, nie są jeszcze świadome tej intymności, a więc i przeżywania wstydu. Ale przychodzi taki moment, kiedy to dziecko już nie chce się rozbierać, kiedy już chce z różnych powodów i najlepiej nie wnikać, nie dopytywać, nie robić z tego sensacji, tylko kiedy dziecko nie chce rozebrać się na plaży, to go do tego nie zmuszajmy, bo to bardzo ważne, żeby ono od samego początku uczyło się, że ten jego wewnętrzny stan jest szanowany. I ten stan, co bardzo ważne, stoi na straży granic jego intymności, jego godności. Wstyd jest bardzo ważnym uczuciem dla budowania relacji z innymi ludźmi. I dlatego winniśmy tej postawie, temu uczuciu bezwzględny szacunek. I teraz, każde uczucie pełni funkcję informacyjną. Każde uczucie to jest zaburzenie równowagi wewnętrznej, które informuje nas, że w przestrzeni, w której się znajdujemy, albo wewnątrz nas, coś się dzieje. Więc także wstyd jest sygnałem,

0: który to sygnał pokazuje nasze granice. Kiedy czujemy wstyd, to znaczy, że coś, co jest dla nas ważne, coś, co skrywamy w środku albo na zewnątrz, ale ukrywamy, zakrywamy, może być zagrożone, może być odkryte, ujawnione. Więc jest to sygnał ostrzegawczy. Służy więc zapewnieniu nam bezpieczeństwa, ale ten wstyd ma zapewnić bezpieczeństwo nie tylko mnie, ale też i tobie. Na to trzeba zwracać uwagę, że sytuacja, w której pojawia się uczucie wstydu we mnie, może być także wstydliwa dla ciebie. Ty możesz się w tej sytuacji czuć nieswojo i twoje granice też mogą być naruszone.
1: Mhm. To tak jak w poprzednim fragmencie katechizmu mówiliśmy o czuwaniu nad spojrzeniem i wyobraźnią, tak tutaj można powiedzieć, że chronimy siebie i innych przez skromność, na przykład ubioru.
0: I teraz wstyd chroni intymność. Co to jest intymność? I ksiądz Grzywocz mówi tak, wstyd jest wewnętrznym wartownikiem i strażnikiem, który chroni godności człowieka, jego najgłębszej intymności, chroni to, co w nas najbardziej delikatne, bo wnętrze człowieka, to co jest w środku, wewnątrz, no, jest kruche i bardzo wrażliwe. To, co ukrywamy przed oczami wszystkich, przed uszami wszystkich, jest taką przestrzenią, taką sferą, która jest bardzo delikatna. Przez to wymaga szczególnej ochrony. I te procesy są nam dane z naturą. W naszej naturze leży, czy z natury wynika tenże wstyd, który mówi o tym, że ten temat, ten widok, to zachowanie, ta sytuacja może być groźna dla naszej intymności, tego, co jest najdelikatniejsze, bardzo kruche, a związane z godnością, z tymi głębokimi wartościami, jakie nosimy w sobie i są nam bliskie. I ksiądz Grzywocz, mówiąc o intymności i o wstydzie, mówi, że wstyd jest jakby strażnikiem tej intymności i godności, który strzeże trzech rejonów człowieka. Po pierwsze, przywołane tu przez ciebie ciało. Drugim rejonem jest psychika, ta sfera psychiczna człowieka. I trzecim, bardzo ważnym, a mało o tym się mówi, to jest przestrzeń duchowa. I o ile ciało, no, jest nam to bardzo bliskie, już psychika mniej, z mniejszą sprawnością, że tak powiem, poruszamy się po tym obszarze, o tyle ksiądz Krzysztof zwrócił moją uwagę na to, że chyba najbardziej intymna z tych trzech sfer jest moja relacja z Bogiem.
1: No tak. Nie wszystko jest do pokazania.
0: Ale też do podzielenia się, bo w tej mojej relacji z Bogiem jest przecież mój grzech. Jest to, z czego ja nie zawsze jestem dumna. Jest to, co jest moją słabością, co jest moją trudnością, co jest moim buntem i tak dalej. W mojej relacji z Bogiem mogę sobie na bardzo wiele pozwolić, ale to jest moja sprawa i sprawa Boga, z którym w tej relacji jestem, chcę być, mogę być. No i dlatego przecież Kościół chroni tę relację, nakładając na księży absolutny zakaz ujawniania tego, co wyznajemy w czasie sakramentu pojednania.
1: Klauzura poufności.
0: Tak. I ona jest nieprzekraczalna. Nie jeden święty oddał życie za zachowanie w tajemnicy treści wyznawanych grzechów i tych rozmów, które są prowadzone w czasie sakramentu pojednania. No więc tak troszkę zaczęliśmy się przyglądać tej wstydliwości, wstydowi i tym pojęciom, które są z tą postawą związane. Zachęcam jako takie ćwiczenie na koniec naszej audycji na ten tydzień. Zachęcam do pogłębionego przyjrzenia się temu tematowi. Jak to jest z moim wstydem? Jak to jest ze wstydem moich dzieci? Czym ten wstyd dla mnie jest? Czy jest łatwy, czy trudny? Czy akceptuję to uczucie, ten stan zawstydzenia, czy też wstydzę się go? Będziemy o tym mówić za tydzień, a teraz warto tak tylko bez podejmowania jakichkolwiek rozmów, a raczej tym ćwiczeniem niech będzie przyglądanie się sobie i innym i wypatrywanie wstydu i odszukiwanie go, odczytywanie w słowach, w zachowaniach, w oznakach zawstydzenia u nas samych, u naszych dzieci i u wszystkich tych, z którymi się będziemy w najbliższym czasie, z którymi się będziemy kontaktować. I na koniec audycji jeszcze przypominamy o wspieraniu naszego radia na
1: można wejść na stronę internetową Radia Warszawa, radiowarszawa.com.pl i po prawej stronie jest przycisk z serduszkiem Wspieraj, a po lewej mamy jeszcze zakładkę Podcasty, gdzie można znaleźć też nasze podcasty.
0: I posłuchać naszych audycji wcześniejszych, a tej aktualnej z tego tygodnia można posłuchać w każdym dowolnym czasie i miejscu, do czego zachęcamy. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
1: Do usłyszenia.
2: Złością czy miłością?

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
2: Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
2: abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
2: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał.
1: Posługujesz się metrem krawieckim, by ocenić, jakiej miary mają być twoje ubrania. Używasz termometrów, by odpowiednio, co do warunków pogodowych, oszacować, w co ubrać się na drogę do pracy, sklepu. Dziś Pan Jezus mówi o chrześcijańskim pomiarze, który będzie sygnalizował, że idziesz tą właściwą, dobrą drogą za Nim. Jezus mówi: jeżeli was świat nienawidzi, ile w swoim życiu doświadczasz odrzucenia, nienawiści świata? Pochodzeniem swoim przecież nie jesteś ze świata. Zobacz, będąc chrześcijaninem, jesteś mieszkańcem wiecznej ojczyzny z pobytem czasowym tu i teraz na ziemi. To, co wydarza się teraz, jest czasowe i prowadzi cię znacznie dalej. Cierpienie, koszty wierności Chrystusowi mogą nieraz przerażać nawet tego najbardziej wytrwałego. Może warto spojrzeć na nie z innej strony. W tym, co cię dotyka, jesteś podobny do mistrza, a jako wierny uczeń masz iść przez życie, stosując wskazówki ewangeliczne, naśladować go, jak i przygotować się na podzielenie jego losu. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Niektórzy chcieliby spłycać nauczanie Jezusa do bycia dobrym człowiekiem, a miłosierdzie do przebaczania wszystkiego i poprzestania na tym tylko. Ty zaś, gdy słyszysz wiarygodną, chrystusową naukę o utożsamieniu się z Chrystusem cierpiącym, zapytaj dziś siebie o gotowość pójścia za Nim dalej. Chcę Tobie ofiarować zniesławienie z pracy, nieporozumienia w domu, wytykanie palcem przez znajomych, nadstawiony policzek. Jestem cały Twój.

0: jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
3: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich. Jacek Racielski. Witam i zapraszam do udziału w Wolnej Chacie, której oczywiście jestem nie sam. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Renata. Witam Cię, Reniu.
4: Dzień dobry.
3: Renia, jesteś świadkiem rozwoju, świadkiem obecności Pana Boga w Twoim życiu, świadkiem dotykania coraz bardziej tego faktu, że Pan Bóg jest obecny i że sprzyja Twojej zmianie, Twojemu rozwojowi, co, jak myślę, również jest osiągane czy umożliwiane przez bycie w procesie warsztatowym programu 12 dla chrześcijan, który w ramach Dobrej Drogi zespołu Dobra Droga prowadzimy między innymi w Warszawie, gdzie jesteś uczestniczką tak zwanego drugiego obrotu. Zazwyczaj pytam, możemy też tak zrobić, z tym, że oczywiście bardzo bym Cię prosił, żebyś patrzyła na tą rzeczywistość i te odpowiedzi w kontekście swojej dzisiejszej wiedzy na swój temat, bo zawsze pytam o to, jak dzisiaj właśnie postrzegasz, widzisz tą rzeczywistość, kiedy ona gdzieś tam w jakimś momencie Twojego życia spowodowała, zasugerowała, zmusiła do tego, żeby zacząć myśleć o tym, że potrzebuje jakiejś, nie wiem, pracy nad sobą, jakiejś pomocy, jakiejś zmiany. Co to były za okoliczności, jak dzisiaj na to patrzysz? I co one Ci dzisiaj mówią o naturze Twojego funkcjonowania w tamtym czasie?
4: Trafiłam na warsztaty przede wszystkim dlatego, że miałam bardzo duży problem w relacjach, jako dorosły człowiek już, taki 50-letni, w relacjach z moją odpowiednio starszą, schorowaną już mamą. Mm-hmm. Było to dla mnie bardzo trudne. Oczywiście to ona była winna, ona się źle zachowywała, ona manipulowała mną, ona mną zawiniała. To wszystko jest prawda. Natomiast ja w ogóle nie widziałam swojej roli w tym wszystkim. Mm-hmm. I złapałam się na reakcjach dokładnie tych samych w stosunku do moich synów. Mm-hmm. To był ten moment, w którym ja sobie pierwszy raz zobaczyłam, że ja nie chcę być jak ona, a zachowuje się tak samo. Mm-hmm. I chyba z takiego ratunku siebie samej, żeby nie stać się takim człowiekiem, bardzo egoistycznie, dla siebie, nawet nie dla synów dorosłych już wtedy, tylko dla siebie, żebym nie była kimś takim. I to był ten moment, kiedy poszłam. Nie wiem, czy ja to umiałam wtedy dokładnie tak nazwać, ale o to chodziło.
3: Okej, okay, a jak dzisiaj widzisz, bo to zobaczyłaś, nie? A aha, jak dzisiaj widzisz, skąd się jakby, gdzie jest korzeń tego, że w taki sposób się skonstatowałaś, że jesteś mamą bis, nie? Czy to, że tak się zadziało, gdzieś widzisz tego przyczynę w jakimś wcześniejszym czasie?
4: Myślę, że ja w ogóle byłam uczona niesamowitego posłuszeństwa. Miłość to było posłuszeństwo i podporządkowanie, i odtwarzanie wzorców, które były mi narzucone. W wyniku czego, nie wiem jak to określić, trochę tego oczekiwałam od swoich synów, a trochę byłam świadoma, że to mnie niszczy. Więc sama byłam w nieustannym konflikcie.
3: Zobaczyłaś, że oczekujesz od synów, ale czy to nie było efektem tego, że oczekiwałaś tego od siebie?
4: Tak. Ja oczekiwałam tego od siebie, potem, ale zobaczyłam, że to na synach, na sobie tego w ogóle nie widziałam. Teraz, na drugim obrocie, dopiero teraz widzę, że ja tego oczekuję od siebie. Mm-hmm. Dla mnie ta droga na warsztaty przyszła przez innych ludzi jakby. Mm-hmm. Zobaczyłam, że ja od nich tego oczekuję, a jednocześnie nie zgadzam się z tym. Złapałam się na zachowaniach, których ja w sobie, których ja nie akceptuję, których sobie obiecałam, że nigdy w życiu nie zrobię.
3: Czyli byłaś przekonana, że ich nie masz, a więc było tak, to mocno ukrywane przed sobą samą.
4: Tak, bo skoro tego w sobie nie widziałam, czyli to było tak bardzo mocno ukrywane.
3: Wysoki poziom automanipulacji, nie?
4: Tak, tak. Jestem bardzo wdzięczna temu, że im, że mnie z tym skonfrontowali po prostu swoimi reakcjami, swoimi zachowaniami, odpowiedziami. I jestem wdzięczna sobie za to, że w pewnym momencie przestałam uważać, że... No bo oni robili coś, czego mi nie wolno było. Mówili, co myślą. W jakiejś mierze mówili, to twoje zachowanie jest już niewłaściwe. I że ja na to w sobie znalazłam zgodę. Bo to było coś, czego mi nie można było powiedzieć. Więc bolało mnie niesamowicie. Ja reagowałam
3: No trudno pozwolić komuś na to, na co samemu nie było pozwolone, tak. I sama sobie też nie pozwalałaś, choć tego nie wiedziałaś, nie?
4: Tak, tak.
3: Poprawność była bardzo silnym imperatywem, nie?
4: Tak. I jestem wdzięczna, że ja sobie na to pozwoliłam, że to poszło. I potem był taki... dwa momenty takie. Pierwszy to jeszcze był przed warsztatami, który mnie w ogóle przed wszelkimi warsztatami mnie zatrzymał. Mój chyba gimnazjalny wtedy syn wpadł do kuchni, wrzucił wcześniej ze szkoły i mówi: mamo, ja muszę szybko wyjść. A ja muszę natychmiast mu dać obiad, tak? I prawie ręce mi się trzęsą. On tak na mnie patrzy: ale mamo, ja mogę i kanapkę zjeść. I ja wtedy zobaczyłam, że ten przymus jest we mnie.
3: Wysoki standard.
4: Tak, że ja muszę sprostać swoim standardom, a nie tak naprawdę zaspokoić potrzebę głodu. Mhm. To był taki pierwszy moment, kiedy ja zobaczyłam, że ja sobie sama coś narzucam, a nie to jest oczekiwanie kogoś z zewnątrz.
3: Żeby zobaczyć, że jestem niby wobec kogoś po formie jakiejś poprawności czy posługi, a tak naprawdę...
4: Realizuję siebie.
3: Siebie, bo jestem w tym w taki sposób, jaki to ja uważam za właściwy, nie?
4: Tak. Tak. Ja tego zupełnie nie umiałam nazwać, natomiast to dziecko wtedy jeszcze po prostu pokazało mi, co się ze mną dzieje. A drugi moment z drugim synem, to już było na warsztatach, gotowałam coś, straszny bałagan w kuchni. Nie lubię mieć bałaganu w kuchni. Wchodzi syn i stwierdza. Przygotowuję święta, te święta niekoniecznie mają wyglądać tak, jak ja bym marzyła, ale robię to, bo mąż by chciał, bo trzeba dzieciom zapewnić i tak dalej, czyli z powinności. Chodzi syn i stwierdza, jaki tu jest okropny bałagan. To, że ja go wtedy nie zamordowałam, to był cud. Ja już byłam na warsztatach, więc się ugryzłam w język. Powiedziałam tylko, synu, lepiej wyjdź, bo to się źle skończy. On tak na mnie popatrzył, obrócił się, wyszedł. Ja oczywiście tutaj skrzywdzona.
3: A nie masz poczucia, że rzucił twoim tekstem?
4: Skończę najpierw historię, dobrze?
3: Skrzywdzona?
4: Skrzywdzona, po co ja to robię? Ja tu się poświęcam, cały zestaw. Jestem na warsztatach, więc już łapię te myśli, że tak powiem. Nie bardzo jeszcze umiem sobie z nimi poradzić, ale już wiem, że są. Wraca za 15 minut, pół godziny mój syn i mówi: mamo, ja chciałem ci pomóc, a ty mnie wyrzuciłaś. No po prostu, to mogę już ci pomóc? No ja się wtedy zbierałam z podłogi bardzo długo, tak? Bo swoje intencje, swoje przeżywanie, swoje...
3: Ale usłyszałaś to sobą, usłyszałaś to krytyką, tak. Usłyszałaś to zarzutem.
4: Swoje deficyty przypisałam swojemu dziecku jako intencje. Mhm. Ponieważ on już był wtedy dorosły, więc jakby też nie doszło do takiej relacji dziecko-rodzic, nie? Ale... Bardzo to mną wstrząsnęło, bardzo mi pokazało, jak ja funkcjonuję. Mhm. To były takie dwa momenty, które mi pokazały, jak bardzo to, co się dzieje na warsztatach, przekłada się na taką najprostszą codzienność. I chyba po to poszłam, żeby te momenty wychwytywać. Potem, jak już byłam, tak, jak już miałam ochotę uciec, bo to dla mnie za trudne, to zawsze widziałam te momenty, że to ratuje je, mnie ratuje przed wejściem w takie stare schematy. A nawet jak wyjdę, to jej daje możliwość zobaczyć, może nawet to jest większa prawda.
3: Tak, jak słucham tego, no to akurat twoja historia oczywiście, tutaj rozmawiam z tobą, ale są pewne takie, powiedzmy, przeżycia czy sposoby działania, które u innych też się ujawniają. I ten element, który tutaj opisujemy i pokazujemy słuchaczom, że ta automanipulacja, to ukrywanie przed sobą, prawda, pewnych mechanizmów, które potem tak z zaskoczeniem się wydobywały, kiedy znalazłaś otwartość na widzenie tej rzeczywistości, no to nazywamy intelektualizacją, prawda, nie? Takim zasłanianiem prawdy właśnie tym swoim sposobem narracji wewnętrznej, takiego czytania wydarzeń, faktów, nie? Często głębokiego usprawiedliwiania różnych sytuacji i działań. I myślę sobie, że to, co teraz mówisz, prawda, o tych doświadczeniach, właśnie pokazuje to, że wcześniej było to po prostu nie do uchwycenia, nie do zobaczenia, prawda, ponieważ ten relacja ze sobą była prawie niewidoczna, a intelekt zasłaniał to wszystko, nie?
4: I wydawało się... cały czas mi ciężko się z tym pogodzić, że tak jest, ale to jest prawda.
3: Prawda, nie? Jak to jest... wydaje się, że wszystko jest w porządku, tak? No bo przeżywam siebie w oglądzie tej właśnie intelektualności swojej.
4: I to bardzo dobrze przeżywam siebie, tak. Bo to jest taka...
3: Buduje narrację poprawności, właściwości.
4: Zgrabna metoda, tak?
3: Nie? I wiele lat to się działo, w twoim przypadku pokazujesz. I dopiero ten trud w relacji z rodzicem, prawda, który no, w okresie końcówki swojego życia zazwyczaj no, jesteśmy jakoś tam konfrontowani, no bo ta relacja zaczyna być znowu bliska, trzeba zająć się, trzeba być przy, prawda, a to życie poszło dalej i jak mówisz, zobaczyłaś, te kawałki mamy w sobie, nie? Te, które dotykały ciebie w relacji z nią jako niefajne, przykre, prawda? I to otworzyło ciebie na to, żeby złamać tą intelektualizację w sobie. Chociaż, jak mówisz, dopiero teraz, przed już dłuższym czasie funkcjonowania w tym procesie, zaczynasz większą mieć otwartość i gotowość na to, żeby to zobaczyć. Ale choć tego może tak do końca jeszcze wtedy nie widziałaś, to jednak wyłapywanie tych faktów i widzenie ich w kontekście rzeczywistości było takim przełamywaniem tego intelektualnego, nieprawdziwego, nieprawdziwej wizji świata, nie?
4: Było. I jest. No to wcale nie jest tak, że to się zakończyło. To się cały czas dzieje.
3: Na nowych poziomach jakby.
4: Tak, ja myślę, że ja wychwytuję to szybciej. Mm-hmm. Ja wychwytuję to szybciej. Mam też większą zgodę na to, że to się dzieje, że ja się konfrontuję z czymś we mnie.
3: Za chwileczkę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim Państwa gościem Renatą. Renia, opowiedziałaś nam o okolicznościach ujawnienia potrzeby jakiegoś zajęcia się sobą, zobaczenia czegoś w sobie, która Cię przekierowała na pracę warsztatową. I pokazaliśmy kilka kontekstów takiego dzisiejszego rozumienia pewnych mechanizmów, które doprowadziły do tego, że właśnie taka potrzeba była. A powiedz, a skąd pomysł, że akurat warsztaty? No bo taka trochę szybka piłka, tak? Tu pomoc i od razu warsztaty.
2: To wcale tak szybko nie było. Aha. To znaczy ja rozmawiałam z koleżanką, która była już w procesie warsztatowej, o historii z mamą jakiejś tam, o sytuacji, w której się dałam zawinić.
1: Czyli świadectwo kogoś znajomego, tak?
2: Tak. I ona tak na mnie patrzy, kochana, idź na 12 kroków. A to podaj mi dane, a to potem rok, w ogóle po co mi to? Potem rok prokrastynacji, no bo może mi potrzebne, ale no jeszcze zobaczę.
1: Nie teraz, nie
2: a nie teraz, teraz nie zadzwonię. A nie, już jest za późno, żeby zadzwonić. To wszystko klasycznie. A potem wielkie zdumienie, że na miejsce trzeba czekać. Mm-hmm. I przyszło mi jeszcze dość długo czekać. Także tak, świadectwo kogoś i też obserwowanie, jak ten ktoś się zmienia.
1: No właśnie, tak chciałem powiedzieć, bo świadectwo świadectwem, ale jednak dłuższy czas, prawda? Mm-hmm. Więc w tym czasie jakaś, no kontakt z tą osobą, rozumiem, był.
2: Tak,
1: gdzieś takie podpatrywanie, nie?
2: Tak.
1: Więc
2: tak.
1: Musiałaś zobaczyć, że nie tylko świadectwo w sensie tej
2: słowa, ale tak. Też życia. Bo właśnie. Tylko to świadectwo mnie osobiście przekonuje.
1: Właśnie, że te słowa się potwierdzają w sposobie funkcjonowania tej osoby,
2: kogoś,
1: która,
2: tak.
1: Jak rozumiem, była ci znana wcześniej, nie?
2: Tak.
1: Czyli było widać tą zmianę, tak?
2: Tak, tak.
1: I to znajoma tak prywatnie, towarzysko czy w pracy?
2: Znajoma ze wspólnoty, więc tak. I to ze wspólnoty i towarzysko także też, więc jak miałam możliwość bardzo subtelnych reakcjach, zachowaniach widzieć. Mm-hmm. W jakimś takim spokoju, pewności siebie i w otwartości na to, co mi najbardziej imponowało chyba. Naprawdę. Mm-hmm. Bez takiego przedstawiania rzeczywistości, jak jest świadectwo, tak? Pozytywne i budujące. I to nie było nagle laurka, tylko opis zmagania się z rzeczywistością.
1: Świadomość siebie?
2: Tak. I to

0: Niedopuszczalne, żeby taki uczeń miał 3 błędy ortograficzne, na przykład w drugiej klasie.
1: Jak widać, dopuszczalne.
0: Jak widać, tak? Więc ja tak, wiem, że robię dobrze, a przeżywam się jako zła matka. To jest taki prosty przykład, tak to się powtarzało wielokrotnie. I ja bardzo potrzebowałam...
1: Czy taki konflikt relacji ze sobą i relacji ze sobą wobec świata, nie?
0: Tak.
1: Wobec tej poprawności.
0: Wobec powinności, którą sobie noszę.
1: Tak.
0: I wiedzy, którą zdobyłam, którą tam szukałam, z którą intelektualnie, dlatego to słowo intelektualizacja jest dla mnie trudne, bo ona mnie też uratowała. Bo gdybym nie miała tej wiedzy...
1: Ale intelekt jest w porządku, bo Pan Bóg nam go dał. Tylko sposób jego używania jest...
0: Tak, że gdybym tej wiedzy nie miała, to ja bym bardzo łatwo poszła za tym głosem powinności, że ktoś mi mówi, w końcu ja mam być posłuszna, tak byłam wychowywana, więc to będzie trzeba zrobić. I szukałam i widziałam w tej mojej koleżance też to takie scalanie i nagle zdałam sobie sprawę, że ja bardzo tego potrzebuję. I chyba zdecydowałam się po to, żeby się też scalić. A potem podobny proces zaobserwowałam w swojej własnej rodzinie, gdy ja byłam przekonana, że we mnie się nie dzieją żadne takie zmiany w zachowaniu zewnętrznym. Także ja inaczej siebie przeżywam, ale że nie zachowuję się jakoś inaczej. A jednak w pewnym momencie, przecież mąż wiedział, że ja chodzę na te warsztaty. Więcej na początku tak ewangelizacyjnie, tak ostro, to ja go nawet namawiałam, tak? Oczywiście z tego nic nie wyszło, Bogu dzięki. Ale po jakimś bardzo długim czasie, nie wiem,
1: kilku latach, okazałeś się świadkiem.
0: Mąż powiedział, słuchaj, zapisałem się na warsztat. Skończył już pierwszy obrót, tak? Więc ja dalej nie wiem, co było we mnie w zmianie, w relacji, w czymś tam. Nie umiałabym tego w ogóle nazwać. Myślę, że on też nie. Ale coś takiego było... Co zadziałało? Mhm. I zadziałało też w wolności, bo póki ja mówiłam, tu by ci się przydało, tam by ci się przydało. Nie.
1: O, tak, ale zostawmy męża. Bo...
0: Dobrze. Tam,
1: bardzo fajnie, że efekt był i że widział zmianę, to jest ważne, ale jesteśmy tutaj rozmawiać o tobie, twoich doświadczeniach. Czyli zobacz, że zmiany, które doświadczyłaś, czy taka teza jest według ciebie właściwa, że zmiany, które doświadczyłaś dla skutek pracy w warsztacie, dla ciebie samej nie były postrzegane jako zmiany.
0: Tak.
1: A zewnętrznie były widziane jako zmiany, nie?
0: Tak, dlatego o tym zaczęłam mówić. Ja.
1: Prawda? Czyli gdzieś ten proces poprawiania, czy uświadamiania, wzmocniania kontaktu ze sobą, który gdzieś był w tobie, w tęsknocie, prawda, i w takiej chęci bycia sobą, taką, jaką gdzieś tam się przeżywasz, jest właśnie tym uzdrawiającym, nie? Czyli takie odkrywanie, jak to nazywamy, ja prawdziwego, nie? Czyli tego wyposażenia Bożego, które w sobie mamy, jest właśnie tym, co powoduje, że zmieniamy się.
0: Tak, ale myślę też, że to, że ja tego jakby... Nie umiem tak wypunktować, świadczy o tym, że to też się dość głęboko integruje. Mhm. Bo gdyby to było jakieś takie świadome, celowe działanie, to ja bym miała sobie zrobić plan.
1: Nie musi to być wiedza nabyta, tak. Bo jest to wiedza czy doświadczenie przeżyte.
0: Tak, właśnie wracając do tego rozdarcia, że jakby z tej wiedzy przesuwa się w ten obszar serca, przeżywania, bycia.
1: A wiesz, to jak z każdą wiedzą, kiedy wprowadzimy wiedzę do naszej rzeczywistości, a potem ją praktykujemy, to już nam te źródła tej wiedzy nie są potrzebne, bo mamy praktykę, nie?
0: Tak.
1: A tutaj nawet...
0: Nie muszę się podpierać jako autorytetem.
1: Prawda? I jakimś odniesieniem w tym sprawdzę, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe, bo tu mam to już,
0: tak.
1: tą świadomość, nie? Czyli takie wżyte, wprowadzone w życie, wżyte doświadczenie powoduje, że przeżywam się zupełnie inaczej. W związku z tym działam też inaczej, nie? I nie widzę tego działania jako coś nowego, trudnego, niefajnego.
0: Tak, ja nawet jak zacząłeś mówić, przyszło mi słowo, prawdopodobnie działam inaczej, tak? Bo to rzeczywiście jest poza moją świadomą decyzją. To po prostu się dzieje.
1: Mhm. No tak, to jest bardzo, bardzo fajne. Fajnie, że to zauważasz, że o tym mówisz, bo to nie zawsze tak da się zobaczyć w ten sposób. A to świadczy o tym, że ta praca, którą wykonujesz i ta zmiana jest taka bardzo u podstaw, nie? Taka
0: tak.
1: Bardzo głęboka. Nie? A w związku z tym ona jest zmianą, która jest bardzo taka zakorzeniona. Zakorzenia tak. Się, prawda? Bo jest niejako podprogowo przez ciebie przyjęta, zasymilowana.
0: Tak, jest coś takiego... Raczej ze zdumieniem przyjmuję czasami swoje reakcje, które wypływają ze starych nawyków.
1: Mhm.

0: znaczeniu, że może łatwiej byłoby mi na jakiejś historii. Robiłam okulary. To jest dość skomplikowany proces w moim wypadku. I odebrałam te okulary. Widzę do bliżej dobrze, do środka dobrze. Z tą dalą jest tak...
1: Zamglona.
0: Zamglona. I złapałam sobie, ponieważ już taka historia się wydarzyła pół roku temu, gdzieś w innym miejscu, więc ja już, no, pierwsze jestem uczulona, po drugie, no co ja zrobiłam, złapię się, co ja zrobiłam nie tak i łapię się na czymś, co mnie najbardziej zaskoczyło, że sprawię komuś problem.
1: Mhm. Tym, że to, się o siebie.
0: Tak, że komuś sprawię problem, że to jest coś nie tak. Ja bardzo długo udowadniałam sobie, że jest w porządku, mimo bólu głowy, mimo dużego dyskomfortu. Wchodziłam do sklepu, widziałam te za ladą, powiedzmy, jakieś wystawy. Jest wszystko okej, okay, bardzo dobrze się czuję. Wychodzę na zewnątrz. To na szczęście nie siadłam za kierownicą, usiadłam jako pasażer, ale widzę, że jest nie tak. Bardzo dużo mnie kosztowało pójście do optyka i powiedzenie, że tu i tu jest dobrze, a tu nie działa. Mimo wielkiego trudu, który to dla mnie był, jestem bardzo szczęśliwa, że mi się to przydarzyło, bo po pierwsze zobaczyłam siebie, zobaczyłam, jak bardzo przekreślam siebie, troszcząc się o innych.
1: I... Ale też ta troska, bo troszcząc się o innych, to jest jeszcze takie bardzo ogólne określenie, a tu jest pokazana ta troska o to, żeby nie być
0: kłopotem za kogoś.
1: To jest takie z relacji z matką, nie?
0: Tak.
1: Takiego właśnie nie być obciążeniem dla rodzica, nie?
0: Znaczy, jak dawno temu zapytano mnie pierwszy raz, jak ja skrypt na życie wyniosłam, odpowiedziałam nie być, nie istnieć, tak? I to wychwytuję. Bo kiedyś ja bym w te uczucia wszystkie poszła, wolałabym zapłacić znowu kilka tysięcy za te okulary, niż...
1: Zadbać o siebie.
0: Zadbać o siebie. Tutaj boję się, czuję się bardzo dyskomfortowo, czy tym bardziej, że sytuacja w ciągu pół roku powtarza się drugi raz, ale idę. I bardzo mnie to cieszy, że... Bo to nie jest tak, że nie przestaje się dziać.
1: I tu nie chodzi o to, że idę teraz wybić komuś zęby.
0: Nie.
1: Tylko spokojnie.
0: Spokojnie,
1: adekwatnie.
0: Wręcz ten ktoś jest najpierw nastawiony tak, że zaraz będzie awantura o to, że on coś źle zrobi. A ja tak prowadzę rozmowę, że słyszę, niech się pani nie martwi, bo my mamy jakby gwarancję, ubezpieczenie, no nieważne, jak to się tam nazywa, tak?
1: Czyli likwidujemy problem, a nie wchodzimy w relację.
0: Tak, że ten ktoś też poczuł się,
1: tak?
0: Ja się poczułam, ten ktoś się najpierw poczuł bezpiecznie, bo ja nie zareagowałam agresywnie i w tym momencie ten ktoś się mną zaopiekował. Tak.
1: Połączyliście siły, żeby osiągnąć ten miły
0: efekt. Sprawdził na aparatach, że tak jak on dobierał, jest wszystko okej, okay, ale jak wychodzę i mam przeczytać na drugiej stronie rynku coś, to ja już widzę inaczej dobrze. Trzeba te okulary inaczej dobrać. Czyli doszliśmy do problemu, który jest, tak? Ja się czegoś nauczyłam, to znaczy, że przy następnym razem muszę powiedzieć, mam taki problem, trzeba zachować się tak i tak. A pan mówi mi, ja też się czegoś nauczyłem, bo wiem, że są pacjenci, których sprawdzę tu i muszę wysłać.
1: Na dwór.
0: Na dwór. Czyli powiedzmy, obydwoje zyskaliśmy jakąś wiedzę, tak?
1: Tak, poza tym w tym przypadku akurat jeśli chodzi o kwestie medyczne też, czy jakieś takie, to czasami jest tak, że nawet w pierwszej chwili powiesz, że jest okej, a po czasie jakaś drobna korekta, jeśli chodzi o wzrok w ogóle, no to bo właśnie ten ból głowy, bo to mikro tam poruszenia gałki ocznej i tak dalej. Więc też trzeba mieć taką otwartość na to, że jeżeli coś jest nie okej, jest to coś innego niż przeciętnie, to mam nie tylko prawo, ale mam obowiązek względem siebie zająć się tym. No bo dlaczego mam być ze zgodą na dyskomfort, skoro nie muszę, nie? No bo jak muszę, no to muszę. Ale jak nie muszę.
0: Znaczy, to byłaby zgoda na krzywdzenie siebie, dlatego że albo jakbym chodziła w tych okularach, to robiłabym sobie problem ze wzrokiem, albo bym znowu była z okularami do czytania, czy czegoś gorszym niż mogłabym mieć. Więcej. Ja w pewnym momencie sobie zdałam sprawę, że jestem gotowa wziąć odpowiedzialność finansową za to. Czyli jeżeli ktoś
1: jestem mi powie... Jestem dla siebie ważna. Jak trzeba, to wydam, aby mnie było dobrze.
0: Tak.
1: Za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze dzisiejsze spotkanie z Renatą. Opowiedziałeś o początkach, o tej skonstatowaniu potrzeby tej zajęcia się sobą, zrobienia czegoś ze sobą, jakiejś niezgody na siebie, tak? Jakiejś takiej wynikającej z uwarunkowań, które później obejrzałaś i zobaczyłaś jako różnego rodzaju przymusy. Opowiedziałaś też o tym, w jaki sposób przenosi się na twoje życie ta praca, którą wykonujesz ze sobą, ten rozwój, który jest ewidentnie łaską Ducha Świętego, na którą się otwieramy, prawda? Jakieś przyjmując siebie, przecież to chodzi o to, żeby odkrywać stworzenie Boże w sobie. Powiedziałaś też o tym, że była dla ciebie inspiracją czy przyczynkiem świadectwo drugiej osoby. Powiedziałaś też o tym, że sama stałaś się świadkiem dla twojego męża, prawda, który też podjął tą pracę krokową. Zresztą pozdrawiamy, jeśli słucha. A powiedz mi, jaki sposób, czy w ogóle widzisz to? Jeśli tak, to w jaki sposób te zmiany, no jesteś cały czas dalej jeszcze w procesie drugiego obrotu, ale te zmiany już się dzieją, prawda? Gdzieś tam mimo, że widzisz też teraz jakby głębiej, ostrzejszym okiem z uwagi na ten proces, który dalej trwa. W takich przestrzeniach nie może najbliższych osób, tylko jakoś powiedzmy dalej, nie? W takich przestrzeniach, nie wiem, relacji ze światem po prostu, nie? Czy zmieniło się twoje, a jeśli tak, to w jaki sposób nastawienie do rzeczywistości, do świata?
2: Myślę, że przede wszystkim przestałam się bać siebie w tym świecie. To znaczy, często było tak, że coś się działo, przedstawiana była taka wersja poprawnościowa, z którą ja nie miałam odwagi dyskutować, a czułam inaczej, gdzieś z innych źródeł. Także dotyczy to, powiedzmy, sytuacji we wspólnocie, w kościele. Miałam inne doświadczenie, inną wiedzę, inne przeżycie, ale siedziałam cicho. Przyszedł moment, że ja zaczęłam mówić, ja tak myślę. Ktoś mnie przekonuje.
1: Czy pozwoliłaś sobie na to?
2: Tak. Pozwoliłam się odkryć. Mm-hmm. W ogóle przedstawić się. Nie być poprawna według oczekiwań otoczenia. Pozwoliłam sobie na zadanie pytania, czy ja w ogóle chcę i dlaczego chcę być w danej wspólnocie, w danej grupie.
1: Czyli zaczęłaś odzyskiwać wolność.
2: Tak.
1: A wolne wybory są wyborami, które dają nam możliwość funkcjonowania w zgodzie ze sobą, nie?
2: Pozwoliłam sobie też na to, żeby przyjąć, że jestem, jakby to określić, niekoniecznie wszystko to, co mi się proponuje, odpowiada, zgadzam się z tym, może nie tyle odpowiada mi, co zgadzam się z nim, z ideami, z propozycjami i że nie muszę. Więcej, że mogę zdecydować, że w pewne zachowania wchodzę, a w pewne nie. I że to jest okej, niezależnie od tego, czy to się otoczeniu podoba, czy nie. Zaproponowano nam jakąś posługę jako małżeństwu, ale rozeznając naszą sytuację rodzinną w tej chwili, stwierdziliśmy, że nie mamy żadnej możliwości podjęcia tej posługi.
1: Czy staliście się odpowiedzialni?
2: Tak. I nie, powiedzieliśmy,
1: nie
2: że
1: przyjmując
2: nie.
1: odpowiedzialności tak. posługi, ale staliście się odpowiedzialni. Bo przecież nie chodzi o to, żeby zrobić coś na zasłużenie czy postrzeganie, że jest się fajnym, tylko żeby zrobić to odpowiedzialnie, prawda? Żeby
2: tak.
1: być w porządku wobec siebie i też tych, wobec których się zobowiązuje. Jeżeli nie mogę...
2: To nie mogę.
1: To nie mogę i to jest odpowiedzialne.
2: I to muszę nazwać. Muszę się zgodzić na to, na konsekwencje tego. Mhm. To znaczy, że ktoś czuje się dotknięty, no, oburzony,
1: może
2: się tak poczuć, że w ogóle budzi to zdumienie, że jest to jakiś ferment. Pewnie przerysowuje, tak? Ale i być może mój odbiór reakcji innych osób jest przerysowany, bo nie jestem przyzwyczajona do takich sytuacji.
1: Właśnie, bo dotychczas unikałaś takich sytuacji tak. przez zgadzanie się mimo swojej niechęci.
2: Tak. Albo robienie bokiem. Mhm. Ale też zgodziłam się na to, że to jest dla mnie dyskomfort. Mhm. I po prostu, no jest tak, ja tak reaguję, tak to przeżywam. Niekoniecznie, wiem, że niekoniecznie tak jest, że niekoniecznie intencje, które ludziom przypisuję, są prawdziwe. Bo przypisuję intencje ludziom, które wypływają z moich deficytów.
1: Okej, ale też nie zawsze jest tak, że ten dyskomfort powoduje, że nie wchodzę, bo czasami jest dyskomfort, a ja decyduję się jednak wejść mimo tego dyskomfortu.
2: Ja mówię teraz o dyskomforcie wynikającym z odmowy.
1: Rozumiem. Mhm.
2: Tak, ale jakby po rozeznaniu sytuacji, po tym, co jest, stwierdziliśmy, że to już nie będzie dyskomfort. To po prostu nas już nie jest możliwe. Że to byłoby oszukiwanie też kogoś.
1: Mhm. Okej. I to jest właśnie bardzo fajne, bo to jest takie odzyskiwanie wolności, ale też trzeba jasno zobaczyć, że to odzyskiwanie tej wolności wcale niekoniecznie musi owocować, też niektórym się może tak wydawać, że ja w związku z tym w wolności to ja rezygnuję, odchodzę, nie chcę, bo to jest przykre, niefajne, nie takie. Wcale nie muszę rezygnować ani z małżeństwa, jak się okazuje, ani z rodziny, ani z jakichś innych relacji, ani nawet ze wspólnoty, w której jestem, chociaż mogę mieć różne na ten temat postawy, prawda, które były tłumione. Bo ja, uzyskując wolność, mogę w sposób wolny w tych relacjach być, prawda, i budować nową zasadę tych relacji, prawda?
2: Budować w ogóle nowe relacje. Bo mam wrażenie, że dopiero teraz ja jej mogę budować. Mm-hmm. Bo wcześniej to była wydmuszka, fasada. Jestem introwertykiem.
1: Realizacja czyichś oczekiwań.
2: Tak, jestem introwertykiem. I na przykład długi czas dużej ilości osób jest dla mnie bardzo męczący, niezależnie od tego, jak dobrze się w tym towarzystwie czuję. I dla mnie na przykład bardzo dużym osiągnięciem było to, że po jakimś takim tygodniowym spotkaniu wyjazdowym znajomi jeszcze organizują spotkanie przy ognisku u siebie w domu. Ja mówię, kochanie, ja rozumiem, że będzie bardzo fajnie, że to jest w ogóle świetne, ale już nie dam rady. Jestem już tak przebodźcowana, że starczy. Bałam się, czy w ogóle po tym jakby ta relacja będzie. Jest.
1: Oczywiście, że tak. Rzeczywistość właśnie tych zmian i też jakby oczywistość tych zmian pokazuje, że kiedy jesteśmy z miłością do siebie, zgodnie z przekazaniem miłości, to wtedy okazujemy miłość innym, a jak okazujemy miłość innym, to oni też okazują nam miłość. To, że ja szanuję siebie, nie jest wcale w niezgodzie z postawą szanuję drugiego. Bo to nie jest tak, że szanuję drugiego przez to, że podporządkowuję się jego oczekiwaniom. Szanuję drugiego przez to, że przyjmuję jego oczekiwania, ale daję mu jasne komunikaty. Szacunek to prawda. Jeżeli jestem w prawdzie i w prawdzie komunikuję samego siebie, to właśnie okazuję szacunek sobie i drugiemu. To jest społecznie często u nas bardzo takie niepowszednie, bo założenie jest takie, że mamy być uprzejmi, czyli godzić się na oczekiwania innych. Ale jeżeli one godzą w nas, to oczekiwanie, dlaczego powinniśmy na nie godzić, nie?
2: Poza tym jest jeszcze głębiej jeden stopień, mianowicie w ogóle uznać, że nie chcę użyć słowa inna, ale że jestem taka, że ja czegoś potrzebuję takiego, co nie jest koniecznie takie oczywiste dla innych ludzi. To bycie sama z sobą. Mhm. To był też dla mnie jakiś taki duży wysiłek, żeby uznać, że to jest we mnie, a nie, że ludzie mnie odrzucają, bo są tacy radośni, weseli, świetnie się bawią, a ja gdzieś stoję z boku. Lata całe czułam się za szybą, odsunięta przez innych. Dopiero musiałam w procesie zobaczyć, że to jest po prostu moja właściwość, że ja do pewnego momentu jestem w stanie wejść w grupę, ale to są już granice, które są we mnie. Ja potrzebuję ciszy. I uznanie tego spowodowało, że mi w tę grupę łatwiej wejść. Mhm. We mnie samej. Że już wiem, ile mogę, ile...
1: Z drugiej strony świadomość siebie w takim czy innym aspekcie, gdy zdecydujemy się jednak mimo wszystko wejść w jakieś wydarzenie, też powoduje, że bierzemy za to odpowiedzialność. Więc nawet jak mi jest niefajnie, to nie gryzę innych, tylko
2: wiem, że są konsekwencje,
1: wytrzymuję to, prawda, w sobie, najbliżej zapraszam Pana Boga do trudu, bo to była moja decyzja. To są konsekwencje mojej decyzji, nie?
2: Ale też mogę sobie ten czas tak ustawić, że nie wiem, wyjdę na chwilę na...
1: Bo mam świadomość, że mam
2: taką potrzebę. Nawet w trakcie wesela, prawda? Wszystko świetnie, bawimy się, ale ja w pewnym momencie wiem, że muszę wyjść na 10 minut na spacer na zewnątrz. Nie dlatego, że coś złego się dzieje, czy ludzie są nie tacy, tylko jest to moja potrzeba. Mhm. Jeżeli ja ją zobaczyłam i ją zaakceptuję, to wracam i dalej jest świetnie.
1: Dokładnie.
2: Jeżeli nie wyjdę, to się męczę. Mhm. A mam doświadczenie, że ja nie wiedziałam, że potrzebuję wyjść. A ludzie wtedy byli winni, bo stawiali szybę.
1: Dokładnie.
2: I to jest ta różnica.
1: Tak naprawdę, to ty stawiałaś tą szybę,
2: tak.
1: A przypisywałaś...
2: Bo nie widziałam siebie.
1: A przypisywałaś im tą odpowiedzialność.
2: Tak.
1: No właśnie, jak to bardzo porządkuje. Ta wiedza o sobie, otwartość na siebie, to uświadomienie sobie tego, że gdy przyjmujemy samych siebie, to jesteśmy przyjęci przez Pana Boga, bo On nas przyjmuje takim, jakim jesteśmy przecież, nie? To też pomaga nam otworzyć się na drugiego człowieka, bo jeżeli ja akceptuję w sobie swoje ograniczenia, niemożności, przypadłości różne, prawda, to wtedy mogę też to przyjąć u innych.
2: Tak.
1: Więc wtedy akceptuję też odmienność drugiego, bo akceptuję odmienność własną. A często, gdy nie akceptuję odmienności własnej, to też nie przyjmuję odmienności drugiego. Więc to jest bardzo prosty taki mechanizm, prawda? Ta sytuacja, o której już mówiliśmy sobie, że przykazanie miłości pokazuje, że kocham bliźniego jak siebie samego. Więc jeżeli siebie prawdziwie kocham, to kocham drugiego. A jeżeli siebie nienawidzę, w cudzysłowie, albo rzeczywiście, bo nie akceptuję siebie, nie przyjmuję jakichś własnych wyposażeń czy ograniczeń, to samo daję drugiemu.
2: Jeżeli narzucam coś sobie,
1: to narzucam
2: bardziej...
1: innym.
2: Tak.
1: To jest to, co to mogę dać komuś.
2: Jeżeli uważam, że narzucanie czegoś sobie jest formą miłości, to będę jako formę miłości rozumiała narzucanie czegoś komuś.
1: Dokładnie. Dam drugiemu tylko
2: to, co mam.
1: Co mam. Nic innego nie dam. A nawet jeśli będę próbować, to będzie to fałszywe, nie?
2: To będzie wymuszone i to jest czute.
1: Tak jest.
2: To jest wyczuwane.
1: Tak jest. Tak jest. Tak, to bardzo ważne, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę i pięknie, że o tym mówisz, bo to jest taki nieoczywisty przestrzeń, nieoczywista do końca przestrzeń w naszych doświadczeniach, też również zmiany, nie? Bo ten trud wchodzenia w zadbanie o siebie, które łączy ze sobą postawienie granicy, odmówienie, wejście właśnie w jakiś trud w relacjach, szczególnie w tych relacjach, w których już byliśmy kiedyś tam rozeznani czy rozpoznani jako ci, którzy właśnie podejmują te zobowiązania w oczekiwaniu innych, no jest trudem, jest rzeczywiście jakąś przestrzenią niełatwą, dlatego też często w niego nie wchodzimy, unikamy, ale gdy wejdziemy, co ważne, też dajesz tego świadectwo i pozostaniemy przy sobie, nie oskarżając innych, to po pewnym czasie to staje się ułatwiające i pozwalające funkcjonować po nowemu. Dziękuję Ci, Leniu, za otwartość, obecność, gotowość do tego świadectwa. Dziękuję Państwu za uwagę i zostańcie z Bogiem.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Wolna chata.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: To ewangeliczne wydarzenie jest pełne głębokiej treści. Dotyczy najważniejszego problemu życia ludzkiego, wiary w Jezusa Chrystusa. Piotr z pewnością miał wiarę, którą wyznał później tak wspaniale pod Cezareą Filipową. Ale w tym momencie nie była ona jeszcze ugruntowana. Gdy zawiał silny wiatr, Piotr zaczął tonąć, ponieważ złądził. To nie wicher zanurzył Piotra w głębinach jeziora, lecz niedostatek wiary. W jego wierze zabrakło istotnego elementu całkowitego oparcia się na Chrystusie, całkowitego zaufania Chrystusowi w chwili wielkiej próby.

staniesz tylko jednym z moich wspomnień. Dlatego zadzwonię do ciebie jeszcze za 3 razy, a ty nie odbierzesz za każdym razem i pewnie oddzwonisz w nocy.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Algierii, Kamerunu, Angolii i Gwinei Równikowej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 29 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj pragnę opowiedzieć o podróży apostolskiej, którą odbyłem w dniach 13-23 kwietnia, odwiedzając cztery kraje afrykańskie: Algierię, Kamerun, Angolę i Gwineę Równikową. Od samego początku pontyfikatu myślałem o podróży do Afryki. Dziękuję Panu Bogu, że pozwolił mi ją odbyć jako pasterzowi, aby spotkać się z ludem Bożym i dodać mu otuchy, a także przeżyć ją jako przesłanie pokoju w historycznym momencie naznaczonym wojnami oraz poważnymi i częstymi naruszeniami prawa międzynarodowego. Wyrażam również moje najszczersze dziękuję biskupom i władzom cywilnym, którzy mnie przyjęli, oraz wszystkim, którzy współpracowali przy organizacji tej podróży. Opatrzność sprawiła, że pierwszym przystankiem był właśnie kraj, w którym znajdują się miejsca związane ze świętym Augustynem, czyli Algieria. W ten sposób znalazłem się z jednej strony w sytuacji, w której mogłem powrócić do korzeni mojej duchowej tożsamości, a z drugiej zbudować i umocnić mosty niezwykle ważne dla dzisiejszego świata i Kościoła. Most łączący nas z niezwykle płodną epoką ojców Kościoła, most łączący nas ze światem islamu oraz most z kontynentem afrykańskim. W Algierii zostałem przyjęty nie tylko z szacunkiem, ale i serdecznie. Mogliśmy namacalnie doświadczyć oraz pokazać światu, że można żyć razem jako bracia i siostry, nawet wyznając różne religie, gdy uznajemy się za dzieci tego samego miłosiernego Ojca. Ponadto była to doskonała okazja, by uczyć się w szkole świętego Augustyna. Dzięki swojemu doświadczeniu życiowemu, pismom i duchowości jest on mistrzem w poszukiwaniu Boga i prawdy. Świadectwo to jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek dla chrześcijan i dla każdego człowieka.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 10 maja 2025 roku. Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Obchodzimy dzisiaj w naszym mieście stołecznym, w mieście Warszawie, uroczystość Najświętszej Marii Panny Łaskawej, która jest właśnie patronką stolicy. To stąd właśnie dzisiaj także w naszej katedrze jest msza święta, która sprawowana jest właśnie za mieszkańców naszego miasta. W sposób szczególny, co prawda, to święto jest obchodzone w kościele jezuitów na warszawskiej Starówce, bo właśnie w tym to kościele znajduje się obraz Maryi, który jest nam znany dość dobrze, obraz Matki Bożej Łaskawej. Ale jest on znany też i po drugiej, po praskiej stronie Wisły. Tym bardziej, że historia pokazuje, że ci z nas, którzy mieszkają na terenie diecezji warszawsko-praskiej, także doświadczyli na tym terenie opieki Matki Bożej Łaskawej. Warto może przy okazji dzisiejszej uroczystości przypomnieć sobie historię tego obrazu, jego wymowę teologiczną, to jakie miejsce zajmował on w życiu wiernych i jakie miejsce może on zajmować także i w naszym życiu. Pierwowzorem obrazu, który znajduje się na warszawskiej Starówce w kościele jezuitów, jest obraz Madonna delle Grazie z katedry we włoskim mieście Faenza. W 1412 roku ten region był dotknięty plagą. Wtedy do przełożonego Dominikanów przyszła pewna kobieta i powiedziała, że widziała Maryję, pokazującą w każdej jej dłoni trzy złamane strzały. I Matka Boża powiedziała jej, że są to strzały gniewu Bożego. Jeżeli biskup zorganizuje trzydniowe nabożeństwo do Maryi i procesję pokutną, to zaraza ustanie. Tak się stało. Biskup zwołał procesję i faktycznie zaraza ustała. A w dowód wdzięczności Matce Bożej namalowano obraz według tej wizji.
1: Dobre słowo pasterzy.